0: Rozumiem, że zwracasz szczególną uwagę, bo kreując postać w swoim filmie, no ona musi być realna, czyli ona musi być zaczerpnięta z tego naszego prawdziwego życia. Jak wygląda obserwacja ludzi? Czy ty rozmawiasz z ludźmi namiętnie?
1: Co rozumiesz pod słowem namiętnie?
0: Wiesz, bo zazwyczaj jesteśmy tak zabiegani, że rozmawiamy tylko z tymi, z którymi potrzebujemy, mam takie wrażenie. Ale czy jadąc na przykład pociągiem, pokonując trasę z punktu A do punktu B, zdarza ci się, że prowokujesz rozmowę, żeby poznać tego człowieka, który jeszcze przed sekundą był dla ciebie całkiem obcy?
1: To znaczy tak, zdarza się, że na przykład jesteś gdzieś na wyjeździe, bardzo to lubię w podróży, kiedy rzeczywiście poznajesz nowych ludzi i możesz nawiązać z nimi kontakt, ale jeszcze dla mnie czymś osobnym jest kontakt z ludźmi, których znam długo i których wciąż odkrywam, bo dla mnie to nie jest tak, że ciekawe są tylko pierwsze kontakty. To jest fascynujące poznać człowieka na drugim końcu świata, gdzieś w jakimś hostelu, w barze, tak, ale równie fascynujące jest poznawać człowieka, którego myślisz, że znasz po 5 latach, a po 10 powie ci zupełnie co innego, bo łączą was już inne relacje, inne wspomnienia i więcej sobie powiecie, od innych stron się znacie. A jeszcze czym innym jest to, że po prostu jak jedziesz pociągiem, lecisz samolotem, gdzieś idziesz na spacer, to potrzebujesz wyciszenia, żeby po prostu twój mózg zaczął przetwarzać tak naprawdę te pomysły, które masz w głowie i żeby mógł wypluć, że tak powiem, twoje własne myśli. I w tym sensie wydaje mi się, że jest to czas konieczny i że jest to równie ważne, żeby rozmawiać samemu ze sobą.
0: Mhm. Powiemy coś teraz o filmach, które wyreżyserowałaś, bo myślę, że ta słuchacza najbardziej teraz interesuje.
1: No oczywiście, jeśli tylko jest na to czas, to ja zawsze chętnie.
0: Proszę bardzo, oddaję antenę w twoje ręce.
1: Kilka pytań o słyszenie świata. Jest to film, który zrealizowałam z moją grupą filmową Mudo Music Documentaries. Film pod patronatem Narodowego Centrum Kultury. No i szeregu innych patronów. Jest to film, w który włożyłam mnóstwo serca, na który czekałam kilka lat, bo jest to część cyklu Portrety Kompozytorów, cyklu, który rozpoczął się w 2009 roku, właśnie moją jedną z etiud na roku dyplomowym, Wieczne nastroje o Bartoszu Kowalskim wówczas. Ten film opowiada o ludziach, którzy odnoszą naprawdę niezwykłe sukcesy w Polsce i za granicą, o których się mało mówi, którzy są naprawdę bardzo fajnymi ludźmi tak na co dzień. Są nie wiem, fanami Batmana, fanami muzyki filmowej, czasami mają zupełnie niezwykłe przemyślenia na temat ludzi, na temat miasta, inspiruje ich współczesny świat. W filmie występują Tomasz Opałka, Paweł Przezwański, Paweł Pudło i Kamil Staszowski, również szereg wykonawców, chóry, orkiestry, zespoły kameralne. No i staramy się jakby opowiadać o ich utworach muzycznych poprzez impresje miejskie, nazwijmy, poprzez nasze interpretacje tych utworów zaakceptowane przez kompozytorów. No i rozmawiać tak po prostu o życiu, o ich planach, o ich marzeniach, jak to się stało, że w ogóle sięgnęli po muzykę, bo przecież muzyka, jak już przesiąkli nasze życie, to jest coś szczególnego. To jest jeden film. Inne filmy, no to nie o wszystkich mogę powiedzieć. Planujemy współpracę z bardzo fajnymi, prestiżowymi festiwalami. To nas ogromnie cieszy, jest wielkim krokiem naprzód. Równolegle realizujemy koncerty, które myślę będą też częścią naszych filmów w przyszłości. Planujemy pokazy dotychczas zrealizowanych produkcji, między innymi tych, które robiliśmy we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca i Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, również o dyrygentach, o kompozytorach, no ale tak jak mówiłam wcześniej, każdy z tych filmów staramy się pokazać w jakiś inny sposób.
0: Rozumiem, że nutka tajemniczości musi się znaleźć w naszej rozmowie.
1: Oczywiście, no bo inaczej nie byłoby po co zaglądać na nasze fanpage.
0: Widzisz. Maja Baczyńska, reżyserka i do tego jeszcze dobrze radzi sobie z promocją, z marketingiem. Bardzo dobrze. Maju, powiedz mi, muzyka w filmie to jest, wydaje mi się, 50% sukcesu. Takie jest moje prywatne zdanie. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
1: Dla mnie to jest nawet trochę więcej, bo ja oprócz tego, że się zajmuję filmem, to jestem też z wykształcenia muzykiem. Pracuję też w magazynie muzycznym Presto i po prostu jest to poważna część mojego życia. Dla mnie muzyka buduje w filmie emocje, buduje nastrój. Często podpowiada mi w ogóle, jak poprowadzić jakąś scenę, jak zbudować strukturę filmu. Oczywiście nie można przesadzać, bo bardzo ważny jest bohater, montaż i sposób filmowania, wszystkie te elementy typowe dla obrazu filmowego. Natomiast dla mnie muzyka rzeczywiście buduje sceny, buduje bohatera, zwłaszcza w dokumencie muzycznym, a w filmie fabularnym, no to po prostu potrafi unieść często słaby film. Kiedy czasami pójdziesz do kina, jest ta ciemna sala i dobre głośniki, włączą ci muzykę, która po prostu rozrywa ci serce, no to już jesteś w tym filmie całym sobą. Nucisz tę muzykę, myślisz o niej po wyjściu z kina i myślę, że to jest wielka potęga muzyki w filmie.
0: I więcej jesteśmy wtedy w stanie nie dociągnąć, wybaczyć.
1: No,
0: reżyserom, aktorom.
1: Zdecydowanie, no chyba, że ta muzyka zupełnie jest niekompatybilna z obrazem i czujesz taki zgrzyt, prawda, że o, coś tu nie do końca do siebie pasuje, muzyka świetna, ale obraz taki nie do końca o tym. Mhm.
0: Zadam pytanie, które tobie, już osobie, która no, wie, z czym to się je, może wydać się głupie, ale jak powstaje film? Od czego się zaczyna? Rodzi się w głowie pomysł i w pewnym momencie rozumiem, że przechodzi do sfery realizacji, no ale po drodze przecież jest mnóstwo takich pośrednich elementów, które trzeba dopiąć. Muzyka też musi być odpowiednia, pewnie jest sporo kłótni.
1: To znaczy tak, ja akurat sama piszę swoje scenariusze, ewentualnie we współpracy z kimś. Bardzo jestem ciekawa, jakby mi się pracowało nad cudzym scenariuszem, może to jeszcze przede mną, dobrze mieć takie wyzwania. Najważniejszy jest ten moment, moim zdaniem, czerpania na przemian z wyciszeniem, prawda? Czerpania ze świata na przemian z wyciszeniem, ponieważ to jest proces naszego takiego dojrzewania do danego pomysłu i dojrzewania do sposobu jego realizacji.
0: A masz czasem tak? Przepraszam, że pomysł wydaje ci się z pozoru super, a po kilku dniach wyciszenia stwierdzasz, że jednak to nie tak powinno wyglądać.
1: Oczywiście, to się zmienia, dlatego właśnie mówię o tym dojrzewaniu i bardzo ważna jest w tym wszystkim konsekwencja. To znaczy, że za każdym razem robię mały krok w kierunku realizacji danego projektu, ale to też nie może być takie na siłę. Ja czasami mam tak, że po prostu dopiero jak właśnie przez 5 godzin kompletnie nic nie robię, obijam się, to w tym momencie potem siedzę w wannie i nagle, o, już wiem, mam scenariusz, prawda?
0: Bo tak to powinno wyglądać, że nie myślisz cały czas intensywnie, tylko dajesz sobie momenty wytchnienia.
1: No dokładnie i czasami się okazuje, że dopiero po 2-3 miesiącach jesteś w stanie w ogóle ugryźć dany temat, bo wcześniej czułeś, że to jest taka żyła złota, ale nie miałeś na to pomysłu, a potem nagle to się pojawia. To jest też kwestia naszej wewnętrznej dojrzałości, myślę, że w różnych momentach życia jesteśmy na innym etapie i nie ma się co tego wstydzić, no to jest zupełnie normalne. Myślę, że bardzo już doświadczony reżyser po prostu szybciej przechodzi te etapy.
0: No i trzeba obudzić w sobie wenę twórczą.
1: Obudzić
0: wenę.
1: Bo
0: ona czasem śpi. U siebie nie, bo ona u ciebie cały czas jest bardzo rozbudzona, no ale...
1: Wiesz co, obudzić wenę, mi się wydaje, że po prostu jak jesteś otwartym człowiekiem, to ta wena prędzej czy później do ciebie przyjdzie, ale to jest takie właśnie nieodkryte, w których momentach do nas przychodzi.
0: Zmieniając trochę klimat z reżyserii już ogólnie do filmów, wolisz filmy, mówię teraz o filmach polskich, bo to jest temat, o którym chciałbym porozmawiać. Wolisz stare polskie kino, czy to nowsze?
1: A pytasz o fabuły czy o dokumenty?
0: O fabuły. Już teraz chciałbym tak trochę o fabułach właśnie.
1: Dobrze, no to jeśli chodzi o fabuły, to muszę ci powiedzieć, że przez większość czasu byłam przekonana, że te starsze, że rzeczywiście stare filmy, że filmy typu Przesłuchanie czy filmy Kieślowskiego, że to rzeczywiście było takie kino, które dawało do myślenia i jednocześnie bardzo wciągało, a moim zdaniem te dwie rzeczy powinny iść ze sobą w parze. Bardzo też lubiłam muzykę w tych filmach. Aktualnie częściej się zdarza, że podoba mi się muzyka w nowych polskich filmach niż sam film. Znam szereg fantastycznych kompozytorów. Natomiast miałam miłe zaskoczenie, bo byłam na festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie i zobaczyłam kilka polskich filmów, które no oczywiście można by się do czegoś przyczepić, ale rzeczywiście jednocześnie były bardzo interesujące, bardzo oryginalne, niebanalne i to jakoś tak mnie podbudowało, że no okej, ja się muszę wziąć do pracy, ale podbudowało o tyle, że widzisz, że to kino jednak idzie w jakimś nowym kierunku, szuka nowych dróg i moim zdaniem jest to jakiś taki dobry omen.
0: No dobrze, mówisz, że zobaczyłaś wiele niebanalnych filmów i to naprawdę dobry znak. Powiedziałaś też, że kino idzie w nowym kierunku. Rozumiem, że dobry ten kierunek, twoim zdaniem. Ale ja cały czas mam wrażenie...
1: Czas pokażę.
0: Ja mam cały czas mam wrażenie, że nas opanowała komercjalizacja. To może złe słowo, ale trochę banalność i tandeta. I mimo tego, że powstają filmy naprawdę dobre i ambitne, cały czas, to są jednak pomijane, bo wolimy iść do kina na komedię, do multiplexu.
1: No tak, to prawda.
0: I to jest pytanie, jaka jest przyszłość kina?
1: To znaczy, wiesz co, mnie osobiście często drażni, mimo że jestem ciekawa różnych pomysłów na film, tak jak różnych pomysłów na życie, to drażni mnie takie oddzielanie, że albo mamy kino komercyjne, rozrywkowe, albo mamy to kino takie z wysokiego tonu, takie mądre, ambitne, tak i koniecznie depresyjne. I ja nie do końca to rozumiem, bo jeśli tak patrzysz z perspektywy zwykłego odbiorcy, kończysz tę pracę po iluś godzinach, jesteś wypruty, wypompowany, to naprawdę chcesz pójść do kina, żeby się odprężyć, żeby się doładować, żeby jakby wchłonąć coś, co ci da i pozytywne bodźce, ale też skłonić cię do myślenia w takim sensie właśnie nie dołującym, tylko takim kreatywnym. Więc jest to jakaś furtka i dla filmów ambitnych, i dla filmów sensacyjnych, tak, rozrywkowych. Natomiast trzeba połączyć to po prostu, trzeba wyważyć ładunek, prawda, przemyśleń, które mam wynieść z kina, z tą dozą właśnie tego, na ile ten film jest wciągający. I moim zdaniem tego w kinie jest naprawdę mało. Jest mało i albo możesz pójść na film, który cię wbije w ziemię, typu, no nie wiem, na przykład mnie bardzo wbiła w ziemię Drogówka, jakby bardzo cenię w ogóle reżysera za szereg jego obrazów. Drogówka była filmem, który mnie totalnie wbijał w ziemię i to była rzeczywistość, nawet mi dosyć obca. No ale okej, okay, takie filmy też są potrzebne. Gdzieś tam w drugiej szali są te właśnie polskie komedie próbujące imitować romantyczne kino amerykańskie, co zwykle nie wychodzi.
0: Nie wychodzi.
1: Co zwykle nie wychodzi i to jest jeszcze bardziej dołujące czasami niż filmy typu Drogówka. Natomiast filmy, które łączą cechy obu tych gatunków, wydaje mi się, że właśnie wznoszą się na coś takiego trochę ponad, że są właśnie niebanalne, bo potrafią o smutnych rzeczach opowiedzieć na wesoło, a o wesołych z nutką refleksji, chyba o to chodzi.
0: Tylko musimy je tworzyć, ich musi być po prostu więcej na polskim rynku.
1: No, zastanawiałam się teraz, czy więcej, jak ten budżet rozdysponować, czy rzeczywiście jak wszyscy będą trzaskali filmy, ale na pewno, bo biorąc pod uwagę tę konieczność dojrzewania twórczego, to rzeczywiście trzeba robić filmy, bo z filmu na film stajemy się coraz lepsi.
0: Mhm. Czy nie masz czasem tak, że po obejrzeniu filmu tak naprawdę zaczynasz, rozumiesz go w trakcie oczywiście przez te 90-100 minut, ale ten film zaczynasz rozumieć na nowo dopiero przez kolejne powiedzmy 3 dni? Bardzo często mam tak, że po wyjściu z kina nie potrafię się otrząsnąć i niestety rzadko mi to uczucie towarzyszy.
1: Mam, oczywiście mam. Zwłaszcza jeśli w filmie jest poruszająca mnie muzyka, to już w ogóle mam tak na całego. Ale wiesz co, wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żeby przetrawić film, żeby go z kimś przegadać. Bez względu na to, czy ktoś cię przekona do własnych odczuć, czy utrwalisz się we własnych. Ale to na pewno dużo daje, bo po prostu porządkujemy własne myśli. Ja akurat dosyć szybko filtruję wszelkie zdarzenia kulturalne, może to też z racji mojej pracy zawodowej, więc ja, że tak powiem, dosyć szybko dochodzę do różnych wniosków i przechodzę szybko do zbierania następnych obserwacji. Niemniej pewne sprawy wracają rzeczywiście do mnie po czasie, weryfikują się. Jestem bardzo ciekawa, jakbym spojrzała teraz na filmy, które mnie poruszyły na przykład kilka lat wcześniej. Wciąż sobie obiecuję, że znajdę miejsce pomiędzy nowymi filmami na powrót do tych starych.
0: Ciężko jest chyba...
1: No właśnie,
0: zrealizować.
1: Ostatnio z jednym z moich kierowników produkcji rozmawiałam o tym, że on dawniej oglądał codziennie film albo dwa i że zobaczy już tyle filmów i właściwie co z tego, bo wciąż przybywa nowy tych filmów, wciąż są nowe filmy i on wciąż, prawda, nigdy nie zobaczy wszystkich, prawda?
0: No, zobaczyć wszystkie filmy to chyba jest niemożliwe.
1: Najpierw trzeba własne, prawda, po wiele razy.
0: Tak.
1: Po raz 20, po raz 25.
0: Ile widziałaś swoje filmy średnio? Liczyłaś? Próbowałaś policzyć?
1: O Boże, pokaz mi łapadni, to nie pamiętam już który był ostatni. Mhm. Natomiast kilka pytań Słyszenie Świata miało na razie pokazy przedpremierowe, między innymi Filharmonii Świętokrzyskiej, więc, że tak powiem, tournée z tym filmem dopiero przede mną.
0: To dopiero się zacznie.
1: Tak, tak.
0: Wszyscy będą oglądać po raz pierwszy, a ty już będziesz siedział, o matko, znowu ta scena, no i znam ją na pamięć.
1: Znaczy powiem ci, że akurat przy Mi łapadni było tak, że to był film o mojej babci, więc bardzo taki dla mnie emocjonalnie ważny. Kilka pytań o Słyszenie Świata rzeczywiście mi się dobrze ogląda, może przez tą muzykę, nie wiem, znałam ludzi, też była fajna atmosfera na tym planie. Oczywiście były różne przeszkody, o których też nie powiem, ale generalnie dobrze mi się ten film ogląda, tyle że rzeczywiście jeśli chcesz już myśleć o nowych projektach, masz je w głowie, to chciałbyś się troszkę oderwać od tego, co już było.
0: Film Mi łapadni, bo o tę produkcję też chciałem zapytać. Ona, z tego co wiem, odniosła spory sukces.
1: No wiesz, to dla ludzi, którzy kończą pierwszą szkołę filmową, to rzeczywiście było coś niesamowitego. Robimy film w 8 osób. Mhm. Potem mamy nagle patronaty Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Armii Krajowej i szeregu innych. Wiesz, ten film nagle jest wydany na DVD, bo w ogóle wspierają nas żołnierze, premierze na akcji crowdfundingowej i to na miesiąc przed misją w Afganistanie, co w ogóle jest jakąś taką piękną historią samą w sobie, wzruszającą.
0: Jak to się stało?
1: Słuchaj, ja nie wiem, jest reportaż, powstał reportaż radiowy na ten temat, film jest w sprzedaży, film był wydany wraz z magazynem Pamięć.pl. Dla mnie to jest w ogóle jakieś niemożliwe, dostaliśmy nawet odznaczenie za samą inicjatywę, Królewski Order Świętego Stanisława, kto mógł przypuszczać, że to się tak skończy, wiesz, ja chciałam zrobić film o babci, chciałam też zrobić swój pierwszy film dokumentalny, chciałam się sporo nauczyć, chciałam współpracować z ludźmi, i nagle się okazało, że ludzie gdzieś tam to kupują, w sensie takim emocjonalnym, że porusza ich to, że pewne historie warto zachować, bo moja babcia była wyjątkowym człowiekiem, też jakby bardzo takim zasłużonym w historii Polski. Ma szereg wątków takich w życiu bardzo poruszających i uniwersalnych. I się nagle okazało, że ludzie potrzebują tego, że oni chcą o tym mówić, że to nie jest tak, że będziemy opowiadali teraz tylko o tym, jak to jest źle na świecie, ale można też opowiedzieć o tym, że istnieją dobre rzeczy w świecie, dobre osoby, które przemijają i nikt o nich nie usłyszał albo zapomniał, tak? Bo było to jakiś czas temu.
0: I nasza w tym rola, żeby przypominać.
1: Tak, ja jestem przekonana, że oczywiście trzeba wynajdywać różne tematy dające do myślenia, ale jestem przekonana, że moim zadaniem jest wyławianie takich wartościowych ludzi i opowiadanie o nich w jak najciekawszy sposób.
0: Ludzie, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, też o tym sporo ostatnio myślałem, ich niedługo tutaj nie będzie. Bo jeszcze sporo jest, tak? Sporo osób żyje, one są i przekazują potężną dawkę historii, ale ich niedługo nie będzie. I zastanawiam się, co z naszymi wnukami, które nie będą już mieli możliwości poznać tych ludzi, nie będą mieli możliwości zobaczyć ich na żywo. I chyba właśnie taka jest rola poetów, pisarzy, reżyserów i muzyków, żeby pamięć zachować, tak, o tych ludziach. Więc rzeczywiście ten film Miła Padni jest takim tego przykładem, ale chciałam jeszcze, jak to z tymi żołnierzami było?
1: No słuchaj, to była w ogóle dla mnie kosmiczna historia, niesamowita. Byliśmy na tym portalu crowdfundingowym, szło nawet nieźle. To była masa działań właśnie promocyjnych, które trzeba było podjąć, no bo po prostu to była jedna szansa w życiu tak naprawdę na to. Mhm. I cóż, i w pewnym momencie wiedziałam, że może mi zabraknąć 2000, żeby rzeczywiście dopiąć projekt, żeby wydać DVD. Wiedziałam.
0: Bo chodziło o wydanie DVD.
1: Tak, wydanie filmu na DVD, żeby po prostu wysłać go, to DVD do instytutów polskich na świecie, żeby był w różnych zbiorach, żeby można go było właśnie wydać z gazetą. No nie chodziło, że tak powiem, o zysk, no bo to żaden zysk. Raczej o to, żeby po prostu nie skończyło się na płytce w szufladzie, która od czasu do czasu jest tam gdzieś emitowana, albo na YouTubie, prawda? No i w tym momencie, kiedy brakowało mi tych 2000, zupełnie niespodziewanie odezwał się do mnie właśnie dowódca z Lublińca, który po prostu niesamowicie mnie wzruszył, bo powiedział, że mają odłożoną właśnie taką sumę pieniędzy dla nas. I to było coś tak niesamowitego. Jeszcze, tak jak mówię, jeśli pomyślisz, że ci żołnierze potem wyjeżdżali, że przecież to są ludzie, którzy narażają swoje życie, i że po prostu gdzieś tam docenili tę historię miłej mojej babci, Teresy Leftak-Sattler, i nasze starania, naszych młodych ludzi i mojej rodziny, no to po prostu to było coś takiego, że w takich momentach wierzysz trochę w taką metafizykę życia. Nawet jak jesteś wielkim racjonalistą, to sobie myślisz, że po prostu zupełnie jakby to ktoś pięknie poukładał, że odzywa się do ciebie dowódca w momencie, jak ci brakuje dokładnie tej sumy pieniędzy.
0: Metafizyka życia. To myślę, że w to warto wierzyć mimo wszystko. Bez względu na nasze poglądy, tak jak powiedziałaś, racjonalizm. No, nawet jeśli to nie była metafizyka, to kurczę, no tak się złożyło, że dostaliście jednak te pieniądze. Dostałaś chyba kopa do pracy dalszej.
1: No to był taki, wiesz, jakby czujesz odpowiedzialność, tak? Nie chcesz zawieść ludzi, którzy gdzieś tam ci zaufali. Ja coś takiego czułam. Rzeczywiście metafizyka życia, tak jak powiedziałeś, no ja dosyć twardo stąpam po ziemi, ale wierzę w metafizykę życia. Na tyle wierzę, że nawet nie umiem o tym opowiedzieć dobrze.
0: No i właśnie to jest chyba dowód, że wierzysz.
1: Chyba tak. No, staram się gdzieś tam sobie przesadzać te metafizyczne doznania, żeby też nie odlecieć, prawda? Natomiast no szereg, no bo tam konfraternia Świętego Stanisława też nas wsparła, mnóstwo darczyńców prywatnych, no nawet nie wymienię, ludzie, którzy gdzieś tam udostępniali te linki. Teraz chętnie od czasu do czasu wspieram jakieś projekty innych ludzi, bo uważam, że trzeba sobie pomagać nawzajem i to jest też coś, o czym chciałam powiedzieć, że My troszkę nie wierzymy w siłę tego, że jeśli będziemy się solidaryzować i wspierać nawzajem, to stworzymy razem coś wielkiego. Bo po prostu przez to, że pracujemy w grupach po 3-4 osoby, że gdzieś tam nie tworzymy środowiska, że wszyscy jesteśmy zabiegani i nawet z muzykami troszkę tak jest, że nikt nie pójdzie nawzajem na swój koncert, bo każdy gra w tym czasie swój albo właśnie próbuje. No trochę nie o to chodzi. Moim zdaniem jakby pomagając sobie nawzajem, nawet bezinteresownie, tak naprawdę pomagamy po pierwsze sami sobie, bo gdzieś tam wewnętrznie się czujemy lepiej i to odświeżamy swój mózg, bo nie myślimy tylko o nas samych. A po drugie, no po prostu jest większa szansa, że zrobi się taki łańcuszek ludzi dobrej woli, że będziemy sobie nawzajem pomagać, wspierać się, mówić o sobie, do większej ilości uszu to dojdzie.
0: Pomagacie sami sobie, ale z polską sztuką chyba nie jest to najlepiej. Ludziom, artystom, którzy tworzą, no... Taka wymowna cisza, ale...
1: W sensie, że nie jest łatwo
0: nie jest
1: w współczesnej Polsce artystom?
0: Tak.
1: No nie jest łatwo, no wiesz, no przede wszystkim artysta to powinien być zawód jak każdy inny, tak? Powinien mieć takie honoraria, żeby po prostu móc ten zawód uprawiać i nie musieć się łapać szeregu jakichś prozaicznych zarobków tylko po to, żeby się utrzymać. Powiem szczerze, że ja akurat lubię swoją pracę, wiesz, ja jestem nauczycielem na co dzień, poza tym, że robię filmy też na zlecenia, bo nie tylko autorskie i poza tym, że piszę właśnie, no to uczę i lubię to, ale widzę czasami, wiesz, że gdyby stawki w Polsce były inne, to można by się jeszcze z większym sercem poświęcić pewnym zagadnieniom w swoim życiu. Nawet tym uczniom czy projektom nie trzeba by chwytać się tylu rzeczy naraz i myślę, że to byłoby z większym pożytkiem dla wszystkich, to by przyniosło lepsze owoce. Tak to po prostu spytałeś mnie, jak tu szliśmy, czy śpię, czy jem. Ja powiedziałam, staram się. Ale tak naprawdę, wiesz, no nie na tym życie polega. Życie polega na tym, że masz czerpać z życia i wkładać to w sztukę, albo tworzyć sztukę i najpiękniejsze rzeczy tej sztuki włożyć w życie twoje i innych. I tak to powinno wyglądać.
0: Część twoich obowiązków reżyserskich to jest czerpać z życia, obserwować ludzi, co też pochłania sporo czasu.
1: No, trzeba znaleźć na to czas. To nie jest tak, że jak się zapracujesz na amen, to już po prostu będzie super. Nie, musisz znaleźć czas i na życie, i na pracę, i jeszcze na tych wszystkich ludzi dookoła.
0: Masz czasem tak, że mówisz dość, 2 dni przerwy i wyłączasz wszystkie telefony. Powiedziałaś mi, że... Pewnego
1: ale
0: razu
1: kablujesz.
0: Że to między nami, nikt tego nie usłyszy.
1: Słuchaj, no zdarza się, pracuję nad tym intensywnie. Ostatnio rzeczywiście postanowiłam sobie, że nie będę się zajmować sprawami zawodowymi, że po prostu muszę się właśnie wyciszyć, spędzić czas z ludźmi, pooglądać sporo filmów, bo właśnie byłam na festiwalu filmowym, pójść na spacer i już. I to też mam do tego prawo. Natomiast no, staram się to robić z umiarem, bo czasami jest tak, że się wyłączysz na 2 dni i potem się okazuje, że...
0: Ciężko wrócić.
1: Kolejne 2 dni będziesz spędzał na nadrabianiu zaległości, to też nie jest takie dobre. Trzeba jakiś taki zdrowy rytm sobie narzucić. No, po prostu. Są sprawy pilne, to wiadomo. Zawsze jestem do dyspozycji. Jak są sprawy, które mogą poczekać, to po prostu niech poczekają.
0: Z metafizyki życia zeszliśmy już na ziemię.
1: Tak. Rytm życia.
0: Te maile i telefony. To jeszcze jedna przeziemna bardzo kwestia. Jak idziesz z rodziną do kina, to jak to jest? Podsuwają ci 10 propozycji. Maja, wybierz. Najlepszy film jako specjalistka.
1: No, wiesz co, czasami się zdarza, że ktoś mi podsunie pomysł i mówi, że chce iść, czy że...
0: Ty mówisz, Jana, to nie pójdę.
1: Ja raczej chętnie idę, ale chyba, że czasowo wybieram te filmy, na których bardziej mi zależy, ale rzeczywiście z reguły jest tak, że ja wybieram filmy, idę na nie albo sama, albo biorę znajomych, albo rodzinę i po prostu rzucam temat i trochę jak z filmem, to kto go ze mną zrobi.
0: No. A gdy już jesteś w sali kinowej i widzisz różne sceny z filmu i myślisz sobie, nie, tę scenę bym zrobiła inaczej, źle zrobili.
1: Wiesz co, czasami mi się tak zdarza, ale bardziej w dokumentach, że myślę sobie, jakbym ja coś zrobiła, albo jakbym mogła zrobić. Czasami patrzę na pewne filmy z podziwem, a czasami właśnie tak jak mówisz, że no może ja bym miała inny pomysł, no ale uważam, że każdy ma do tego prawo, prawda? Sporo się uczysz poprzez takie obserwacje, każdy robi to po swojemu. Staram się jednak najbardziej skupiać na emocjach. Pomaga mi w tym muzyka. Na szczęście ja nie mam czegoś takiego, że analizuję muzykę tak profesjonalnie, zawodowo. Mogłabym pewnie, ale ja przez to, że muzyka silnie oddziałuje na moją wyobraźnię. Zawsze wyobrażałam sobie różne rzeczy do muzyki. co może jest trochę kontrowersyjne. No ale przez to, że zawsze tak robiłam, muzykę odbieram zupełnie na czysto i ona pomaga mi się przenieść zupełnie w inny wymiar.
0: Dokumenty. Jeszcze ostatnie pytanie, które chciałam ci dziś zadać. Wydaje się na pierwszy rzut oka osobom, które nie znają się na kinie i na reżyserii, że dokument jest łatwo wyreżyserować, łatwo jest zrobić.
1: Oj, nie jest łatwo i jestem szczęśliwa, że jestem teraz właśnie na kursie DocPro. Nie jest łatwo zrobić, ale dlatego, że właśnie musisz tak bardzo wejść w życie bohatera. Musisz mieć na to czas. Musisz mieć czas do niego dotrzeć i też bohater musi chcieć i rozumieć.
0: I musi ci zaufać.
1: Musi zaufać i to jest kwestia właśnie tego, żeby nie skrzywdzić bohatera złym obrazem filmowym, ale też żeby być szczerym i żeby powiedzieć przez ten obraz coś istotnego. A bohater też jakby musi zrozumieć, że no ty masz prawo zinterpretować jego życie, że to nie jest tak, że ty robisz mu reklamy i robisz coś pod jego dyktando, bo wtedy to jest już przepuszczone przez jakiś setny filtr nie tylko twoich wrażeń, ale też jego i nie o to chodzi do końca. Więc to jest bardzo taka trudna praca, jeśli chodzi właśnie o tę relację z bohaterem. Mhm. Fascynująca zresztą. Z drugiej strony jest też istotne, żeby dokument poprowadzić tak, żeby był wciągający, ale jednocześnie, żeby nie było takiej łopatologii, prawda? Żeby był zrozumiały, ale żeby nie opowiadać w sposób no już taki zakrawiający o groteskę, że mówimy o tym, pokażemy właśnie to, o czym mówimy, prawda? No, trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby i forma była ciekawa i żeby przesłanie i emocje były silne.
0: Czyli to nie jest taka łatwa praca, jak się mogłoby wydawać.
1: Nie jest łatwa, ale jest naprawdę niezwykła i to jest właśnie takie piękne, że to łączy tą chęć poznawania życia z obcowaniem ze sztuką.
0: I obszerna widownia. To jest chyba największa satysfakcja dla reżysera.
1: Wiesz co? To się zastanawiam, bo oczywiście jest super, jak dużo ludzi zobaczy nasz film. To jest mega wartość, zwłaszcza w tych czasach. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że twój film zobaczą na przykład 3 osoby i te 3 osoby pomyślą sobie, że zmieniłeś ich życie, to myślę, że one są więcej warte czasami niż te 10 osób, czy 100, czy 1000, które po prostu powiedzą, że było super.
0: Maja Baczyńska, reżyserka, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Maja jest bardzo zapracowana, więc...
1: Zmykam.
0: Możesz wracać do obowiązków. Dzięki wielkie.
1: No, do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Przemek Siudziński, ultrakolarz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Jesteś ultrakolarzem. Jak sama nazwa wskazuje, to nie jest takie zwykłe kolarstwo, które każdy z nas może sobie uprawiać na podwórku, jeżdżąc sobie wokoło bloku. Dalsze podróże cię kręcą. Potrafisz przejechać 400 km dziennie.
3: Tak, to prawda. 400 km nie jest to dla mnie w tej chwili duże wyzwanie.
0: Dla większości 40 km to jest wyzwanie.
3: Dla mnie też kiedyś było.
0: No właśnie, i chciałem cię jeszcze o to zapytać. Jak zaczynałeś?
3: No tak, to było w ten sposób, że zawsze lubiłem jeździć na rowerze. No na pewno do tego jest potrzebna miłość do roweru i trzeba lubić też podróżować, trzeba lubić sport, rywalizację, pokonywanie własnych słabości. I właśnie 10 lat temu, kiedy tam mój maksymalny dystans to był może 100 km, wymarzyłem sobie mój Race Across America i zacząłem się przygotowywać do tego. Podzieliłem sobie ten czas przygotowań na lata i każdego roku sobie planowałem progres, że będę o ileś wydłużał ten dystans. No wiedziałem, że jakby czasu mam dużo, jeśli tylko zdrowie pozwoli. W ten sposób jestem tu, gdzie jestem. W tej chwili jestem w stanie przejeżdżać 1000 kilometrów, powiedzmy, prawie non-stop.
0: Race Across America to jest 3000 mil. Nie boisz się takich dystansów? Wyobrażam sobie, że przejechanie 400 kilometrów dziennie to jest jednak duże obciążenie i dla ciebie fizycznie, ale też podejrzewam, że w pewnym momencie psychicznie. Rozumiem, że jeśli chodzi o takie dłuższe podróże, też musisz się przygotowywać w głowie.
3: Tak, to prawda. Oprócz przygotowania fizycznego, które polega na tym, że trzeba dużo kilometrów wyjeździć na treningach, trzeba też przygotować się mentalnie do tego. Ja już w tej chwili jestem gotowy na to, że nie boję się żadnego dystansu. Wiem, że jestem w stanie prawie no, bez przerwy na tym rowerze jechać, długie dni, a nawet tygodnie. Natomiast to, do czego mi jest potrzebne przygotowanie mentalne, to to, żeby być w każdym momencie odpowiednio skoncentrowany i przejeżdżać ten dystans jak najszybciej. To znaczy, żeby być zawsze w każdej minucie, w każdej godzinie zmotywowany do kręcenia pedałami i żeby potrafić swój umysł tak zaprogramować, żeby on wydawał zdecydowane polecenia mięśniom, które będą kręciły. Może to tak skomplikowanie wygląda, ale no, trzeba powiedzieć, że w czwartej, piątej, szóstej dobie to już tak naprawdę nie nasze mięśnie jadą, tylko jedzie głowa i to, jak jesteśmy w stanie zaprogramować siebie poprzez umysł, powoduje, że jedziemy dalej i z jaką prędkością.
0: Rozmawiałem ostatnio z maratonką, kobietą, która przebiegła maraton i powiedziała, że biegnie się sercem. Czy jeździ się sercem?
3: No tak, na pewno. Trzeba to kochać, trzeba tym żyć i

0: że się kręci i podziwiać sobie widoki, cieszyć się tym bólem, który tak naprawdę człowieka spotyka i mieć z tego satysfakcję, widzieć jak pokonuje się kilometry i tym żyć. Czyli trzeba po prostu umieć tak pozytywnie się nastawić do tego. Czyli jeździsz, serce.
1: Jeździsz z muzyką, czy wolisz sobie słuchać naturę? Bo są różne głosy, tak samo jeśli chodzi o bieganie.
0: To zależy. Miałem taki okres, że jeździłem z muzyką i lubiłem słuchać muzyki. Teraz akurat jeżdżę bez muzyki, ale na wyścigu rzeczywiście zespół puszcza mi muzykę, czy jakieś inne, też audycje radiowe na przykład. W zależności od nastroju, to co mi jest akurat potrzebne, jestem w stanie sobie wymyśleć, co w danym momencie mnie zmotywuje, jakie impulsy takie
1: ewentualnie dźwiękowe. Uspokoi, jeśli już wiesz, że już nie dajesz rady, bo na pewno się pojawiają momenty kryzysowe.
0: Tak, z tym, że te momenty może nie są związane z tym, że już nie dam rady, tylko związane z jakimiś kontuzjami. Na przykład na takich długich wyścigach dość popularne jest to, że zawodnikom mięśnie karku przestają służyć i głowa opada, jest problem z widocznością, albo pojawiają się kontuzje łydek czy kolan. No i to od tego jest masażysta na wyścigu, żeby sobie z tym radzić.
1: No właśnie, jest masażysta, jest pewnie też lekarz.
0: Jest masażysta, u nas nie tyle lekarz, co ratownik medyczny, czyli nawet osoba taka bardziej na miejscu.
1: Wie jak reagować od razu.
0: Tak, dokładnie. Kierowcy, nawigatorzy, bo też jakby tutaj sztuką jest nie zgubić drogi.
1: Przy takich długich wyścigach, przy takich długich dystansach.
0: Mhm. Tak. Mechanik rowerowy, też odpowiedzialny za elektrykę, mój trener mentalny, żebym był w dobrej motywacji cały czas. No i tego typu rzeczy, takie gospodarcze.
1: Mam wrażenie, że udział w takich rajdach bardzo długich to jest fabryka sukcesu i ty jesteś oczywiście głównym ogniwem, ale gdzieś tam z boku jest właśnie ten trener medialny, ktoś odżywienia. Powiedz mi, czym zajmuje się trener mentalny? Jak on z tobą pracuje? Bo to jest bardzo ciekawe.
0: Trener mentalny przede wszystkim do mnie mówi. Zadaje mi pytania, prowokuje mnie do tego, żebym ja w głowie sobie stworzył odpowiedni nastrój do szybkiego pedałowania. Jestem w stałej współpracy z Michałem Dąbskim, który właśnie tą rolę pełni w moim zespole i różnie spotykamy się przy biurku i on mi zadaje różne zadania takie na właśnie trening relaksacyjny. Bądź spotykamy się na siłowni i on tam ostatnie poty ze mnie wydobywa, pokazując mi, ile tak naprawdę jestem w stanie wykonać ćwiczeń, czasami pokazując mi to, co kiedyś mi się wydawało nierealne, to się okazuje, że jestem w stanie zrobić na przykład dużą liczbę powtórzeń na suwnicy, na siłowni, co wcześniej bym w ogóle nie wpadł na to, żeby się brać za coś takiego, a się okazuje, że można, więc też przesuwa tą skalę, tak jak kiedyś jeździłem 100 kilometrów, mi się wydawało, że kilka tysięcy kilometrów to jest bardzo dużo, to teraz jest zupełnie inaczej, dlatego że już przeszedłem tą drogę, wiem, że to jest realne i tak samo każdy może sobie powiedzieć, że to, że coś nam się wydaje duże, nie do końca takie jest. Zależy, z którego punktu widzenia się patrzy.
1: Remek, mamy cię w studiu. Dobrze, że zahaczyłeś o ten temat, że każdy może walczyć ze swoimi słabościami, na przykład jadąc na rowerze. Jakie porady treningowe byś nam tutaj zaserwował młodej osobie, młodej, która ma, powiedzmy, siłę fizyczną, ale jakoś takiej się nie chce. I tak sobie pomyślała pewnego dnia, wsiadłabym sobie na rower i pojeździła. Od czego zacząć? Od kilku kilometrów wokoło osiedla?
0: No to właśnie trzeba zacząć od tego serca, o którym wspominałeś, że trzeba mieć do tego serce. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje, że ma pociąg do tego i to go interesuje, tylko wydaje mu się to trudne, no to jest na dobrej drodze, żeby te trudności pokonać. No bo są osoby, których to nie interesuje i one wolą się realizować inaczej.
1: Ich nie przekonasz.
0: Sport ich nie pociąga, albo rywalizacja ich nie pociąga. Bądź traktują rower jako narzędzie do turystyki czy transportu, to też jest fajne. Ja też lubię podróżować na tym, ale właśnie, no, ja mogę coś podpowiedzieć osobom, które lubią jeździć tak sportowo.

0: i mają takie zacięcie rywalizacyjne. No to właśnie jeśli mają już to serce, no to jest następny krok wyznaczyć sobie cel. On powinien być duży. Kiedyś ktoś powiedział, że jeśli twoje marzenie cię nie przeraża, to znaczy, że nie jest odpowiednio duże, nie jest odpowiednio ambitne. No i to
1: ale coś w tym
0: opisuje.
1: Jest, powiem ci. I to nie tylko jeśli chodzi o kolarstwo. Chyba w każdej dziedzinie życia marzenia powinny przerażać.
0: Tak, ale właśnie potem, jeśli tylko się nie ustawi tego celu jakoś blisko i nierealnie, to właśnie można go podzielić na jakieś etapy. Ja dałem sobie dużo czasu, bo ja dałem sobie 10 lat na realizację tego marzenia. Ono wyglądało na wielkie, czas też wyglądał na duży, ale przecież mamy czas. 10 lat. Miałem wtedy 30 lat, teraz mam 40. No, co jestem 10 lat starszy, ale też przez 10 lat wykonałem fajną drogę.
1: A to nie jest tak, że tylko w dowodzie jesteś o 10 lat starszy? Przez to twoje kolarstwo, przez tę twoją miłość nie masz wrażenia, że stajesz się coraz młodszy, może w ten sposób?
0: To tak, myślę, że fizycznie tak, dlatego, że co roku mam lepsze wyniki sportowe. Jeżdżę coraz szybciej, więc pod tym względem tak. Jeśli ktoś twierdzi, na przykład są takie osoby, że po 30 to już tak naprawdę idziemy w drugą stronę, już się nie rozwijamy, no to mogę powiedzieć, że jest w błędzie, że jeszcze mając 40 lat można doskonalić swoją kondycję.
1: Niektórzy się już w wieku 25 lat rozpadają.
0: No, może brakuje im tego serca i brakuje im tego marzenia. Jeśli ma się serce i marzenie, no to jest właśnie to, co wystarczy, a potem to już trzeba być trochę upartym i to wszystko.
1: I mieć to serce, to cały czas krąży wokół, w środku w zasadzie jest naszej rozmowy. Remek, czy jazda, czy rower ogólnie jest modny wśród młodych ludzi, jak myślisz?
0: Myślę, że tak. Ja przynajmniej widzę coraz więcej ludzi na rowerach szosowych, bo swego czasu była taka moda na rowery górskie, to było trochę dziwne. Sam miałem rower górski, jeździłem nim głównie...
1: Góral tak zwane.
0: Tak, góral, tak. I dużo ludzi jeździ tymi góralami po mieście, ale coraz więcej jeździ na rowerze szosowym. Rower szosowy jest lepiej przystosowany do jazdy po mieście, po twardym gruncie. No, można jeździć szybciej.
1: Ale rower szosowy jest chyba droższy.
0: W tej chwili już nie. W tej chwili już tak się spopularyzował, że właściwie najtańsze rowery szosowe już są w zasięgu tego, kogo byłoby stać na rower górski. Więc te ceny najtańszych rowerów szosowych spadają. Też jest moda na takie single speedy, czyli rowery bez przerzutek, rowery takie kurierskie z wąskimi kierownicami. To też jest fajne i ludzie dużo serca wkładają w to, żeby te rowery fajnie wyglądały. No i rzeczywiście widać tutaj ten wśród hipsterów.
1: Taki no właśnie rowery. Chciałem powiedzieć, że hipsterzy stare rowery uwielbiają. Tylko nie wiem, czy oni jeżdżą, bo lubią, czy jeżdżą, bo taka jest moda.
0: Nie wiem, ale nawet jeśli to jest tylko moda, no to jest to moda jak najbardziej fajna, mi się podoba.
1: Tak patrzę na ciebie i zastanawiam się, czy tobie kiedyś przejdzie ta pasja do rowerów, ta pasja do kolarstwa, czy to jest tak, że ona będzie w tobie zawsze siedziała?
0: Wiesz co, myślę, że
1: ciężkie pytanie.
0: Myślę, że będzie siedziała, to jest ciężkie pytanie. A jeśli nie ta pasja, to jakaś inna. Myślę, że jestem człowiekiem z pasją i z marzeniami. No i myślę, że tego będę się trzymał do końca życia, czyli jakieś jeszcze co najmniej ze 40 lat, jak zdrowie pozwoli.
1: Ale rower, nie mówię tutaj o twoich dalekich wyprawach. Rower po mieście, rower do szkoły, do pracy, to jest dość tani sport i to jest bardzo dobra wiadomość.
0: Tak, dokładnie. Poza tym są jeszcze takie korzyści, że jak się rano wsiądzie na rower, to można go trochę potraktować zamiast kawy, bo zwiększa się adrenalina, zwiększa się hormon szczęścia, a dojeżdżamy do pracy czy do szkoły, już jesteśmy obudzeni i w dobrym nastroju.
1: Jeszcze chciałem cię zapytać właśnie o ten hormon. Dobrze, że o ten temat zahaczyłeś. Ja tutaj rozmawiałem z wieloma sportowcami, trenerami personalnymi i wszyscy mi mówią, no prawie wszyscy mówią, wiesz co, te endorfiny to tak, no wiesz sobie, jeśli sobie w nie wierzysz, to oczywiście nie będę ci tutaj tego z głowy wybijał, ale z tymi endorfinami podobno jest tak, że to jest tylko takie w naszej głowie. A są te endorfiny czy nie? Powiedz mi.
0: No wiesz, jeśli to jest w głowie, to znaczy, że jest, tak? Jakoś to działa. Czy to się przekazuje z mięśni do głowy, czy to głowa po prostu tak sobie postrzega świat, to chyba nie ma dużego znaczenia.
1: Nieważne, ważne, jak ważne, że działa.
0: Czy się dobrze czujemy. I ja na przykład uprawiając sport, wychodząc na trening, często też mam taką korzyść, która gdzieś mi daje dodatkowe możliwości, na przykład w pracy, bo siedzę za biurkiem, próbuję wymyśleć coś koncepcyjnie i jakoś nie idzie, a wieczorem wychodzę na trening, mam spokój, nikt mi nie przeszkadza, kręcę sobie, słyszę tylko szum opon, wiatru i przychodzą mi do głowy fajne pomysły.
1: Kreatywność.
0: Jest duża wymiana tlenu, tak, kreatywność. Także jak ktoś ma problem z takim myśleniem innowacyjnym, to proponuję, żeby pobiegał wieczorem albo pojeździł na rowerze, a już mu przyjdzie coś do głowy.
1: Pracujesz w biurze, rozumiem, że siedzisz przed komputerem, wymyślasz jakieś koncepcje, nie masz czasem tak, że nogi ci chodzą pod biurkiem, wiesz, pedałujesz?
0: Nie, no może aż tak to nie. Ale tak to nie, ale fakt, że to życie, no, dzielę 24 godziny na pracę, pasję, rodzinę, odpoczynek, no i to tak się wszystko kręci w kółko.
1: Powiedz mi, bo też fajnie jest rozładować emocje uprawiając jakiś sport. Na kogoś się zdenerwowałeś, ktoś cię strasznie wkurzył i masz ochotę mu wygarnąć. Przejedziesz się kilka, no u ciebie to kilka godzin, u mnie to by była godzina. I przechodzi.
0: Wiesz co, to może tak działa, chociaż ja, może to przez ten trening mentalny, ale jakoś wydaje mi się, że mam coraz więcej spokoju w sobie i w sporcie, i w pracy, i na niwie rodzinnej. Też właśnie myślę, że uprawianie sportów takich długodystansowych uczy takiego panowania nad sobą i kontrolowania własnych zachowań.
1: Mówiłeś jeszcze o rodzinie. Próbujesz rodzinę wyciągnąć na rower?
0: Staram się ich na siłę nie wyciągać, ale wiem, że jak obserwują, jak ja wychodzę na trening, czy cieszę się z tego, że jeżdżę, to też sami mają ochotę wyjść. Oczywiście nie w tak ekstremalnych warunkach, że tam po nocach, czy jak jest zła pogoda, czy na jakieś długie dystanse, ale majówka na przykład fajnie nas do tego usposobiła i też dzieciaki bardzo chętnie jeździły na rowerze.
1: No właśnie, jeszcze chciałem ci zadać to pytanie. Ja rozumiem, że znajomi raczej z tobą nie jeżdżą, bo ty już wiesz, jesteś na drugim końcu Polski, a oni dopiero 20 kilometrów zrobili.
0: Wiesz co, to jest tak, że właściwie można się dostosować, bo nawet jeśli ja sobie założę, że wychodzę na bardzo długi trening i z wysoką średnią prędkością, to zachęcam też inne osoby, żeby pojechały ze mną. Nie muszą robić całego dystansu, nie muszą też się tak napracować jak ja, bo jeśli ja będę prowadził grupę i więcej czasu będę spędzał właśnie prowadząc, to ja więcej się wyjeżdżę, a ktoś, kto nie ma ochoty się tak katować, może sobie siedzieć na kole z tyłu, bo ten, który jedzie na kole, czyli za mną, zużywa tam nawet do 30% mniej siły, więc...
1: Bo chodzi o powietrze, tak? Ty tak, tak. Jakby ciągniesz za sobą, tak?
0: Tak, tak. W kolarstwie właśnie jest tak, że jeśli jest peleton i to ten zawodnik, który prowadzi, no nawet do 30% więcej energii musi mieć, no więcej watów wygenerować niż ten, który siedzi w grupie w środku.
1: To jeśli kiedykolwiek, nie wiem jakim cudem, będę musiał wziąć udział w peletonie, to wiem, którą pozycję zająć, żeby było najłatwiej.
0: No tak, to jeszcze jeśli chodzi o peleton, to też ważne, żeby tu słuchacze wiedzieli, że to jest naprawdę wspaniale się jeździ w grupie, ramię w ramię i rzeczywiście jest to niesamowite przeżycie i bardzo zachęcam, ale też zanim zaczniecie jeździć w grupie, to warto też poznać zasady takiej jazdy w grupie, czyli jak się zachować, żeby było bezpiecznie, bo w grupie jeśli ktoś, no jedna osoba zrobi tam fałszywy ruch, źle skręci, no to może cały peleton wysypać. Więc Zachęcam też do poczytania w internecie, jakie tutaj sygnały ręką, głową się daje, żeby właśnie w peletonie dobrze współżyć i sobie krzywdy nie zrobić, a bawić się.
1: Dużo Polski zwiedziłeś?
0: Na rowerze? No, myślę, że tak. No, brałem udział dwukrotnie w takim bardzo ciekawym wyścigu Bałtyk Bieszczady Tour, który wiedzie ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych.
1: Ojej.
0: Jest 1008 kilometrów, więc też taki fajna liczba. I to właśnie, jeśli ktoś marzy o długich dystansach, to myślę, że to jest taki fajny cel pośredni między tym, gdzie teraz jest na przykład, a tym wyścigiem amerykańskim, żeby sobie przejechać Bałtyk Bieszczady Tour. I naprawdę to jest dla każdego zdrowego człowieka, tylko trzeba się odpowiednio przygotować.
1: Czyli zanim zrobicie, moi drodzy słuchacze, 3000 mil, zróbcie sobie 1000 kilometrów na rozgrzewkę. Ja też tak myślę, że sobie, wiesz, w najbliższym tym rajdzie wystartuję. 1000 kilometrów, co tam? I ile się dziennie robi? Mniej więcej kilometrów?
0: Można to przejechać w 2 doby.
1: O, proszę bardzo, 500 kilometrów dziennie, no. Wiesz, powiem ci szczerze, to jest dla mnie po prostu coś spoza sfery w ogóle, wiesz, jakby to mnie nie dociera do mnie to, że można przejechać rowerem 500 kilometrów. Bo tak jak mówię, dla mnie dystans samochodem 500 kilometrów to już jest męczące, a rowerem? No, słyszysz, jak mi ręce opadają.
0: No. No tak. Widzisz, to właśnie jest to, że mamy pewne takie schematy myślowe, ale one nie muszą być takie. Wystarczy spojrzeć inaczej i się okazuje, że nie takie bariery jesteśmy w stanie pokonać. Tak samo z innymi rzeczami, które nam się wydają na pierwszy rzut oka trudne. Jeśli sobie to podzielimy na mniejsze kawałki, przygotujemy się do tego, to naprawdę człowiek jest w stanie osiągnąć rzeczy, które mu się nie śniły.
1: Czy nie masz wrażenia, że możesz być i jesteś pewnym wzorem, to może takie nieodpowiednie słowo, ale przykładem dla wszystkich młodych ludzi, którzy teraz są tak zwanymi kanapowcami, a chcieliby coś ze sobą zrobić. Czy nie masz takiego poczucia, że nie pojawiła się w tobie jeszcze taka nutka potrzeby edukacji i namawiania młodych ludzi, żeby coś ze sobą zrobili?
0: No myślę, że tak, że oprócz tego, że ja realizuję swój plan i spełniam marzenia, to też fajnie jest zarażać innych. A co? Dlaczego ja mam się tylko męczyć? Żartem trochę. Ale rzeczywiście na swojej drodze też spotykam ludzi, którzy są chętni, żeby im opowiadać o tym, jak to jest, że chcieliby pokonywać takie długie dystanse, że i wybierają się ze mną na trening. Widzę rzeczywiście taki błysk w oku i to mnie cieszy. Myślę, że to jest właśnie fajne, bo pokazuje, jak ciekawie spędzać wolny czas, jak realizować swoją pasję. Tym bardziej, że właśnie to jest nie tylko o sporcie, to jest nie tylko o rywalizacji, pokonywania długich dystansów, ale to jest też o bardziej ogólnie o marzeniach, o stawianiu sobie ambitnych celów i realizowaniu rzeczy nie tylko w sporcie, ale w innych dziedzinach życia, takich rzeczy ambitnych, na które naprawdę człowieka stać, chociaż na pierwszy rzut oka mu się wydaje, że to jest trudne, nie do osiągnięcia.
1: Czy pokonując, uczestnicząc w takim rajdzie, jest taka typowo sportowa zasada fair play, że pomagacie sobie, jeśli jeden kolarz widzi, że drugi już jest psychicznie trochę wykończony, to klepie go po ramieniu i stary, jedź dalej. Rozmawiałem, cały czas nawiązuję do maratonki, z którą się spotkałem i ona mi powiedziała, że rzeczywiście to jest tak, że jak widzisz, że ktoś już nie może, to podbiegasz do niego, klepiesz go po ramieniu, dajesz mu, wiesz, kopa takiego mentalnego, stary, no jeszcze chwilka, chociaż tak naprawdę zostało powiedzmy 30 kilometrów. I to mnie bardzo zafascynowało, bo to rzeczywiście to nie jest rywalizacja jako taka, tylko to jest raczej taka przyjaźń sportowa.
0: Tak, to prawda, szczególnie to jest w kolarstwie, nawet takim, które oglądamy w telewizji. Jedzie grupa razem i oni na pierwszy rzut oka rywalizują między sobą, ale jadą w jednym peletonie, jadą czy w jednej ucieczce. I wtedy tak naprawdę z jaką prędkością oni jadą, zależy od każdego z nich. I oni muszą siebie wspierać, muszą mieć do siebie zaufanie nawzajem i mimo, że są z różnych drużyn, to współpracują. I potem nieważne, który z nich wygra, oni cały czas mają do siebie wielki szacunek i tak naprawdę osiągnęli te wyniki nie tylko dzięki sobie i swoim drużynom, ale też dzięki takiemu partnerstwu zawiązanemu na trasie.
1: I trochę można się nauczyć życia. Z tej trasy przenieść trochę zachowań do codziennego życia.
0: No jak najbardziej. Jak przejechałem Bałtyk Bieszczady Tour pierwszy raz, to wróciłem do domu, to tak sobie pomyślałem, że teraz to już nie mam prawa mówić, że jestem zmęczony, jak wracam z pracy. No bo co to za zmęczenie?
1: Posiedziałem 8 godzin za biureczkiem, nie?
0: Po dniu, gdzie tutaj kilka dób jadę. Można powiedzieć, że jest tak, jak myślisz. Jeśli myślisz, że jesteś zmęczony, jesteś zmęczony. Mhm. Jeśli myślisz, że dasz radę,
1: dasz radę. Co czuje człowiek, który przejechał rowerem całą Polskę i widzi linię mety? Pierwszy, no, chciałbym zapytać, jak to było u ciebie za pierwszym razem. Pamiętasz to?
0: Tak, pamiętam. To było takie... Ciężko to opisać, ale taki trochę szok, że już się zeszło z tego roweru i czegoś tam brakowało, bo przez ostatnie kilkadziesiąt godzin jednak się pedałowało. Niesamowita satysfakcja i chęć dzielenia się swoimi emocjami z innym, czyli opowiadania, no bo gdzieś tam jednak na trasie w większości jedzie się samemu z własnymi myślami, rozmawia się ze swoimi mięśniami bardziej i ze swoimi częściami ciała niż z innymi ludźmi. I dużo przeżyć się łapie różnych rzeczy po drodze, które się zdarzają. No i jest duża taka chęć opowiadania o tym.
1: Jeszcze mam do ciebie dwa konkretne pytania, bo one mi wpadły do głowy, przyznam, dopiero przed chwilą, ale są bardzo ważne. Zimą można jeździć rowerem i to nie trzeba robić tego w siłowni.
0: Zimą można jeździć na rowerze, to prawda. Oczywiście, jeśli jest ślisko, to wtedy raczej bym odradzał jeździć po drogach publicznych, tam gdzie są samochody,
1: bo
0: dlatego, że różne rzeczy mogą się wydarzyć, kolarz może nie wyhamować, samochód może wpaść po ślisk i nieszczęście gotowe. A tak, to można jeździć jak najbardziej. Wszystko jest w tym, co na siebie założymy. To znaczy, jak się ubierzemy. Jeśli jest mokro i zimno, potrzebny jest odpowiedni strój, ocieplacze na buty, rękawiczki dobre, czasami nawet takie narciarskie. Więc to jest wszystko takie doświadczenie, które się nabywa. Tak jak raz wyjdziesz na rower, nieodpowiednio ubrany, zmarzniesz albo zmokniesz, to zapamiętaj sobie to i zaplanuj sobie następnym razem, żeby założyć dodatkowe ubranie.
1: Ale wiesz,
0: i też w drugą stronę. Czasami można się ubrać za ciepło i to też jest wtedy niedobrze. Więc to jest doświadczenie albo podpytanie kogoś, kto jeździ. Ale można jeździć cały rok.
1: Bo wiesz, bo w styczniu, lutym, gdy temperatury osiągają naprawdę minus 30 stopni, ludzie chodzą w kożuchach opatuleni, także trudno rozpoznać kogoś na ulicy, no i ty wychodzisz sobie na rowerek, no to budzi trochę zdziwienie i myślę, że dla młodych ludzi, którzy chcą sobie też pojeździć, no myślą sobie, pojeździć to ja sobie mogę latem, a nie w taką pogodę jak teraz. Czyli odpowiednio się przygotować, odpowiednio się ubrać i co? I raczej się nie rozchoruje.
0: No tak, bo to jest kwestia ubrania, tak? Jeśli będziemy za lekko ubrani, to możemy złapać przeziębienie. Jeśli będziemy za ciepło ubrani, to się spocimy i też złapiemy przeziębienie. Natomiast z tym rowerem zimą to jest taki schemat myślowy, tak? Że zimą się nie jeździ na rowerze. No dobra, ale w sumie na nartach jeździmy, tak?
1: No właśnie.
0: Może być minus 30 i się jeździ. No to a czemu nie jeździć na rowerze? W tej chwili już też Cezary Zamana organizuje maratony zimowe na przykład i też kilkaset osób się zbiera, żeby sobie pojeździć zimą i zakładają grube opony, ubierają się ciepło, nie zraża ich to, że na takim maratonie się przewrócą 30 razy. No okej, ale mają frajdę.
1: No, trzeba to kochać i rzeczywiście wtedy niezależnie od pory roku ten rower jest w naszym życiorysie i w naszym planie dnia. Ostatnie pytanie do ciebie. Co jeść i co pić przy takich długich i wyczerpujących dystansach? Bo rozumiem, że to też musi być bardzo dobrze rozplanowane.
0: Tak. Tutaj jeśli mamy do czynienia z takim wyścigiem jak Race Across America, gdzie jedzie ekipa w samochodach technicznych, no to jest łatwiej, bo możemy wziąć cokolwiek na pokład samochodu. I ja piję napoje izotoniczne i żywię się takim dietetycznym mleczkiem, które jest przeznaczone dla osób chorych, nie mogących przyjmować pokarmów stałych. Mhm. To ma odpowiednią ilość kalorii, jest zbilansowane, ma wszystkie minerały, które są potrzebne i sprawdziłem to i naprawdę się super, super sprawia. Chociaż producent nie pomyślał tego jako jedzenie dla sportowców, ale myślę, że wcześniej czy później to tak zostanie. No i właśnie ma to taką zaletę, że jest lekko strawne. Nie jest to jakiś makaron, ryż, który trzeba tam przełknąć i tak dalej, tylko jest to coś, co można napić się jak z bidonu.
1: To ja ci w takim razie życzę połamanych kół.
0: Lepiej żyć mi silnej nogi.
1: O, silnej nogi i silnej głowy. I żeby tak. Twój trener mentalny dawał sobie z tobą radę. Ba, żebyś to ty mu pomagał w pewnym momencie, żeby życzę ci, żebyś miał tę satysfakcję.
0: O, bardzo fajne życzenia.
1: Remek Siudziński, ultrakolarz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Dzisiaj wprost ze studia wyruszamy w podróż do odległej Indonezji, a to dlatego, że jest ze mną Polka mieszkająca na Bali, czyli Daria Wiekiera. Salaman pagi, Dario.
4: Witam serdecznie.
3: Czyli po indonezyjsku dzień dobry, a to jest Miasto Młodości, zapraszam Paweł Tworek. Polska flaga jest biało-czerwona, indonezyjska na odwrót, czerwono-biała. Dario, dla ciebie decyzja o stałym pobycie w Indonezji to też była taka zmiana o 180 stopni?
4: Co do flagi, to ona powstała na skutek oderwania niebieskiej części flagi holenderskiej na znak niepodległości, więc tutaj wszyscy mylimy, że to jest, może mieć coś wspólnego z naszą flagą, ale nie ma. Natomiast jest to duży, duży przeskok dla mnie pod każdym względem kulturowym, klimatycznym i tak dalej, ale 180 myślę, że nawet więcej.
3: Ale to jest tak, że od razu chciałaś żyć w Indonezji?
4: Nie od razu chciałam żyć w Indonezji. Ja pojechałam tam w podróż po prostu, żeby sobie pozwiedzać, no i tak wyszło.
3: No i tak podróżowałaś zapewne po wielu krajach.
4: Za pierwszym razem, jak byłam tam, byłam w Malezji, w Singapurze i w Indonezji. Z czego w Indonezji właśnie głównie na Bali, na Gili i na Nusa Lembongu, na tych trzech wyspach.
3: Czyli to zafascynowanie Azją pojawiło się już od początku.
4: Tak, już wcześniej byłam w Azji, w Chinach, w Tajlandii, później miałam dość długą przerwę z Azją, no i później postanowiłam sobie pojechać taką krótką, bo wtedy bodajże 15 dni pobytu, więc to nie jest dużo jak na Azję, no ale jak widać 15 dni wystarczyło,
3: żebyś została na stałe.
4: Żeby moje życie się zmieniło, tak.
3: Dario, dlaczego zatem warto podróżować?
4: No ja myślę, że podróżowanie uczy nas wielu rzeczy, tak? Jak to mówią, że podróże kształcą. Ja myślę, że stajemy się bardziej tolerancyjni na wszystko, tak? Poznawanie nowych ludzi, akceptowanie ich obyczajów, tradycji, zachowań, to jest bardzo istotne w Azji, tak? Bo może ja akurat mieszkam na Bali. Bali jest takie bardzo turystyczne, tam są ludzie z całego świata, więc może tam tego tak nie widzimy i Balijczycy się przyzwyczaili do turystów, ale jak pojedziemy na inne wyspy, Indonezji typu Sumatra, czy Borneo, czy Sumba, to tam widzimy, że to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inne zachowania i my po prostu musimy to zaakceptować, będąc tam. Nie możemy wymagać od nich, żeby zachowywali się tak, jak my chcemy, tak? No nie jest zawsze łatwo, ale jest dobrze i myślę, że to jest taki główny powód, dlaczego powinniśmy podróżować, tak? No oczywiście, bo możemy pozwiedzać, zobaczyć ciekawe miejsca, to jest taki standard. Natomiast moim zdaniem to uczy bardzo dużo tolerancji i później w każde inne miejsce, które jedziemy, to moim zdaniem widzimy pozytywy, a nie negatywy tych miejsc, tak? Nie krytykujemy tych ludzi, dlaczego są tacy, bo tacy są po prostu. Tak?
3: A zauważyłaś przez ten czas, że na Bali w Indonezji pojawia się więcej turystów?
4: To znaczy, ja nigdy nie rozumiem opinii ludzi, którzy piszą czy mówią, że Bali jest zatłoczone. Ja mieszkam tam przez rok i mieszkam naprawdę w turystycznej części i dla mnie tam jest cały czas tak samo. To nie jest taki tłok, że nie ma gdzie się na plaży położyć, nie ma gdzie usiąść, znaleźć miejsca na chwilę relaksu, ponieważ tam jest tak wiele rzeczy do robienia, że tam nawet jak przyjedzie bardzo dużo osób, bo tam przylatuje bardzo dużo. Tam ten główny taki czas, gdzie większość się na Bali dolatuje, to jest między godziną 18-21, więc my czasami czekając na naszych gości potrafimy czekać 2 godziny, bo jest tak duże opóźnienie, nie samolotów, tylko lotniska, tak? Bo zanim wszyscy się odprawią, to troszeczkę zajmuje. Natomiast tam jest tak wiele rzeczy do zrobienia, że ci ludzie zawsze, każdy wybiera swoją drogę. Jeden idzie do spa, drugi na plaży, trzeci surfuje, czwarty się wspina na wulkany, piąty śpi, szósty imprezuje, więc to nie jest tak, że to jest jak w takich typowych kurortach, że wszyscy w jednym czasie tak wychodzą na plażę i wszyscy tylko się w tym jednym miejscu spotykamy.
3: Podróżując po całej Indonezji, bo wiem, że podróżujesz po całej Indonezji, zauważasz, że jest wzrost tej turystyki?
4: Troszeczkę tak, aczkolwiek ludzie nadal się boją jeździć w te miejsca, które nie są reklamowane, tak? Na przykład wyjazdy na Sumatrę, no nie ma tego. Biura podróży nie oferują za bardzo takich miejsc, a to jest naprawdę warte zobaczenia. Ale tam nadal jest bardzo ciężko turystę zobaczyć.
3: Dario, może stwórzmy taki niezbędnik turysty, który wybiera się do Indonezji. Jak powinniśmy się przygotować do tej podróży? O czym powinniśmy pamiętać?
4: To znaczy się... ciężko mi powiedzieć, bo jak ja leciałam, to jakoś nie przygotowywałam się specjalnie, nie szczepiłam się.
3: Ale powiedziałeś, że leciałaś, czyli powinniśmy leciałam. Na pewno zacząć od tak. biletów lotniczych.
4: Zdecydowanie, znaczy nie, moim zdaniem powinniśmy zacząć od zorientowania się, co chcemy zobaczyć, jaki mamy budżet, bo bardzo często ludzie robią ten błąd, że znajdą jakąś fajną ofertę cenową biletu lotniczego, kupią w ciemno ten bilet i potem się dopiero zastanawiają, co oni tam mogą robić. I wydaje im się, patrząc na mapę, że to jest tak prosto, tak? Pojedziemy, wynajmiemy sobie samochód i w jeden dzień obejrzymy wyspę. Tam się nie da tak obejrzeć wyspy w jeden dzień.
3: A jakie jest takie minimum? Na ile warto przyjechać do Indonezji?
4: To znaczy, ja zawsze polecam, żeby co najmniej 2 wyspy zobaczyć, 2-3, tak?
3: A czasowo?
4: No to tak, żeby zobaczyć na przykład Bali, Lombok i odpocząć sobie i coś jeszcze porobić, na przykład coś sportowego, no to tak myślę, że z 2 tygodnie pobytu samego plus 2 dni na podróż, tak? Czyli około 16 dni musimy mieć. Ale to jest takie, w 10 dni też można dużo zobaczyć, tylko wtedy nie odpoczniemy.
3: Ale zdecydowanie lecimy, bo innych środków transportu nie ma.
4: Nie ma, zdecydowanie nie ma i to, co było 5 lat temu, jak ja leciałam pierwszy raz, a co jest teraz, to teraz mam naprawdę bardzo duży wybór różnych połączeń i w różnych cenach. Jak ja leciałam 5 lat temu, nie było takiego wyboru.
3: To jak znaleźć takie najtańsze połączenie?
4: No ja współpracuję tutaj z agentem na miejscu w Polsce i ja zawsze przez nich kupuję bilet, dlatego że w momencie, gdy coś się dzieje, no to wiemy, do kogo się od razu zwrócić, tak? No można przez strony internetowe. To zależy, co chcemy, bo jak na przykład chcemy od razu kupić bilet, bo kupując przez stronę, musimy od razu zapłacić. Kupując u agenta możemy zrobić rezerwację, możemy się jeszcze zastanowić. To jednak jest daleka podróż, proszę Państwa, więc to naprawdę trzeba przemyśleć. To nie jest tak, że sobie kupimy bilet i na następny dzień się pakujemy i lecimy, tak? Na samą podróż się trzeba być przede wszystkim wypoczętym na tą podróż, tak? Nie można być zmęczonym, bo najkrótsza opcja, w jakim czasie można się dostać na Bali, to jest 17 godzin. To jest nadal bardzo dużo. Więc no, musimy się troszeczkę przygotować, tak?
3: A co wówczas z noclegiem? Bo mówi się, że Azja jest tania.
4: No, znaczy z noclegami, jeżeli chodzi o miejsca, które my tutaj oferujemy i które proponujemy turystom, to jest tak, że można znaleźć naprawdę tani nocleg, można znaleźć bardzo drogi. To wszystko zależy, co lubimy. Jeżeli lubimy luksus, to oczywiście szczególnie Bali, tak, Gili, one się specjalizują w spełnianiu zachcianek turystów, więc jeżeli kogoś stać, może sobie naprawdę w luksusowym hotelu, w luksusowych warunkach przybywać. Jeżeli ktoś szuka orientalnej Azji, no to można za nie wiem, 10 dolarów, tak, 15.
3: Albo couchsurfing.
4: Tak, albo couchsurfing. No z tym jest różnie.
3: To może jeszcze wyjaśnijmy,
4: można,
3: czym jest ten couchsurfing.
4: Couchsurfing to jest tak, że znajduje się ludzi, tak, w danym miejscu, w którym chcemy, i oni po prostu nas goszczą, my w zamian tego dzielimy koszty mieszkania, tudzież koszty jedzenia, tak, czy nawet ich zapraszamy. W Indonezji jest to bardzo popularne. Bardzo popularne i wiele osób, młodych osób korzysta z tego. Także no tylko warunki mogą być różne, bo proszę Państwa, tam ludzie żyją no nie w takim standardzie, jak my żyjemy, tak? Czyli jak naprawdę trafimy na jakieś bardzo, bardzo slumsowe rejony, bo my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić do końca, no to możemy w takich miejscu, wiecie, no ciężkim do życia. Także kto co już, lubi. Mm-hmm.
3: Jak już jesteśmy takimi osobami, które zdecydują się na nocleg u kogoś, to zazwyczaj są te osoby nazywane backpackerami.
4: Tak, tak. Takich jest dużo w Indonezji.
3: To jest taka osoba, która pakuje się właśnie do plecaka, najpotrzebniejsze rzeczy tam ma i podróżuje. Ale jakie takie rzeczy powinniśmy zabrać właśnie w podróż do Indonezji? Co powinno się znaleźć w takim plecaku?
4: No na pewno klapki, tak? Bo tam w innym obuwiu się nie da chodzić, więc klapeczki zawsze trzeba mieć w zapasie. Z kremami do opalania to ja bym nie polecała, bo no warto kupić na miejscu też, nie ma co dźwigać. Nie ma jakichś takich szczególnych, moim zdaniem.
3: Ale trzeba uważać, żeby się nie spalić na pewno.
4: No tak, tu mieliśmy przypadki. Panie redaktorze, przypaleń, tak, to my zawsze gościom mówimy na początku, bo Indonezja nie do końca jest taka bardzo gorąca, czy jest gorąca, to jest klimat tropikalny, ma tam pomiędzy 27 a 29 stopni, ale lądując na przykład po południu, wydaje nam się, że to jest całkiem nam przyjemnie chłodno i możemy tutaj spokojnie sobie wyjść bez posmarowania. Natomiast no,
3: to takie złudzenie przez wiatr.
4: Złudzenie przez wiatr, dokładnie. Szczególnie jeżeli się, nie wiem, czy płynie na łódkę, czy surfuje, czy jeździ skuterem.
3: Czyli na pewno coś, żeby nie dać się spalić. A jeśli chodzi o taką kwestię jak owady, które cały czas latają gdzieś, bo tamtych owadów jest o wiele więcej niż u nas w Polsce.
4: Jest o wiele więcej, natomiast w tych miejscach turystycznych oni dbają bardzo o to, tak? Spryskują. Na Bali, tam w rejonie, gdzie my mieszkamy, to jest co dwa tygodnie spryskiwany obszar. Natomiast tam na miejscu można naprawdę, idąc do apteki, oni są bardzo dobrze wyposażeni we wszystko, więc szczególnie podróżując z plecakiem, to nie warto zabierać tych wszystkich rzeczy. Także tak. Latarkę trzeba mieć. O właśnie, to jest bardzo, bardzo istotne, bo jak się wyląduje w jakimś miejscu, gdzie naprawdę jest ciemno i tam jest dzień krótki, tak? O 18 zachód słońca, o 19 już jest ciemność i możemy nie trafić do naszych bungalowów na przykład z powrotem.
3: Czyli raczej te 12 godzin taka jest długość dnia.
4: Taka jest długość dnia i dlatego trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, jeżeli się zwiedza, bo nie można sobie tam spać do 10, do 11 i później wyruszyć, ponieważ zaraz się będzie robiło ciemno, więc trzeba się tutaj zdyscyplinować.
3: A jak podróżujemy sami, to jakiś GPS w telefonie może?
4: Ja podróżowałam sama i nic nie miałam.
3: Ale przydać się pewnie może.
4: Pewnie się może przydać, ale Indonezyjczycy też są bardzo, bardzo pomocni. Oni nawet jak nie znają języka, tak, to zawsze ci wytłumaczą jakoś, tak, że to jest taki naprawdę bardzo przyjazny kraj dla obcokrajowców.
3: A co z jedzeniem, jak już jesteśmy tam? Właśnie możemy też tanio zjeść?
4: Tak, możemy zjeść tanio, możemy. To zależy, co lubimy, tak? No, zdecydowanie kuchnia indonezyjska jest dość ostra, więc musimy być ostrożni z zamawianiem ostrych potraw. Oni się zawsze pytają, czy chcemy na ostro, czy łagodnie, czy średnio. Więc ja nie radzę. Ja zamawiam ostre tylko w miejscach, które znam, tak? Bo już kilka razy miałam złe doświadczenia. Natomiast dobrze jest się żywić w takich lokalnych warungach. To oni się tam warungi nazywają, tak? Czyli takie sklepy, to są takie przede wszystkim, przeważnie takie rodzinne, małe biznesy, gdzie na przykład rodzina muzułmańska prowadzi taki sklepik i tam oferuje po prostu do jedzenia to, co oni jedzą na co dzień, tak? Czyli to wtedy może być kuchnia z tam, nie wiem, Sulawesi, może być kuchnia z Jawy.
3: A co Indonezyjczycy jedzą na co dzień?
4: No oczywiście wszystko, co smażone, czyli ryż smażony i makaron smażony, który możemy kupić wszędzie i w każdej postaci i zawsze.
3: Nasi goreng i mia goreng.
4: Tak, nasi goreng, mia goreng jest bardzo, bardzo popularny, wszyscy to znają. No i taki nasi goreng, czy mie goreng, nawet w takim mieście jak Kuta, tak, tylko już tej części bardziej takiej nie turystycznej, tylko azjatyckiej, to możemy za, no nie wiem, 80 centów, 70.
3: Czyli tak naprawdę za złotówki.
4: Za złotówki, tak, tak. No ale są też drogie restauracje, tak? Są też drogie restauracje. No my oczywiście polecamy, jeżeli ktoś lubi owoce morza i ryby, bo tam jest wszystko świeże, tak? Więc targ rybny w Jimbaran. Tylko nie też nie restauracje, tylko po prostu wybrać się na targ rybny, wybrać sobie co chcemy i tam już są lokalni ludzie, którzy to przyrządzają i to jest wyśmienite jedzenie.
3: A jest coś takiego, co tylko zjemy w Indonezji? Może z czymś, coś no, z czym
4: ja
3: ty się spotkałaś?
4: Zupa bakso, tak. Zupa bakso to jest taka bardzo słynna zupa. Wszyscy w Indonezji ją lubią, wszyscy jedzą. To są takie pulpeciki. Przeważnie są mięsne, tak? Znaczy one nie wyglądają jak nasze mięsne pulpeciki, bo one są robione tam z mąką, z czymś tam. I to jest taki rosołek ze świeżą kapustą pekińską, z tymi kulkami bakso i no i oczywiście z chili i to jest bardzo dobre i bardzo pożywne, także polecam.
3: Czyli takie zbliżone do naszego rosołu.
4: To jest bardzo zbliżone do naszego rosołu, tak, tak. Tylko zamiast makaronu zwykłego jest makaron ryżowy, jest świeża kapusta pekińska i jest, no i są te pulpeciki bakso, tak.
3: A jak już się najemy, no to przychodzi czas na to, że na pewno troszeczkę się też ruszamy, ale jak już w końcu opadną nam te siły, to trzeba skorzystać z jakiejś komunikacji. Być może komunikacji miejskiej. Istnieje tam coś takiego?
4: Tak, no podróż jest dość, znaczy na Bali ja nigdy nie korzystałam z komunikacji miejskiej, tak? Tam jest bardzo dobrze rozwinięte.
3: A w ogóle w Indonezji?
4: Tak, korzystałam, ale to jest ciężko. No w Dżakarcie na przykład poruszanie się autobusem jest ciężkie, bo to jest duże miasto, jest straszny korek, te autobusy są zapchane, tych ludzi się wręcz wpycha do tych autobusów, tam się nie wsiada, tylko wpycha. Często nie ma klimatyzacji, jest zaduch i no... To można sobie doświadczyć coś takiego, ale na co dzień jest ciężko. Ale tam jest bardzo dużo takich prywatnych przewoźników tak zwanych, którzy ci oferują za tam, nie wiem, $0.50 czy dolara, że mogą cię gdzieś tam podwieźć. I klienci korzystają z tego, bo bardzo często widać tam Indonezyjczyka na skuterze, który wiezie jakiegoś tam Australijczyka, tudzież innego turystę. Więc...
3: Ale na gapę też można.
4: No tak, chyba tak.
3: Jakie są koszty takiego transportu?
4: To znaczy tego prywatnego? No to tak, ile co łaska, tak? Bo oni tam, oni tam zawsze wyskakują z jakąś ceną swoją, tak? Typu $5, no ale $5 w Indonezji to jest bardzo dużo, więc tutaj ja myślę, że jak się pan dolara, półtora zapłaci.
3: Czyli jest tak, że Indonezyjczycy są pod tym względem cwani i próbują trochę wyciągnąć od turystów.
4: Tak, bardzo, bardzo, bardzo.
3: Ale też z tego, co mi kiedyś wspominałaś, Indonezyjczycy zbyt wiele nie piją alkoholu.
4: Nie piją. Tam nie ma tradycji picia. Nawet na rodzinnych, dużych imprezach nie podaje się po prostu alkoholu. No na Bali akurat nie jest, na Bali, Lombok, to są te miejsca, gdzie są turyści, więc piwo można kupić. Piwo jest w przystępnej cenie, bo bodajże około $2 kosztuje butelka. Natomiast inne alkohole są strasznie drogie. I przez to wynika, że z tego wynika po prostu, że no jadąc trzeba się nastawić na picie głównie piwa, no chyba, że ktoś chce wydawać dużo, dużo pieniędzy, bo naprawdę jest drogo. Naprawdę drogo. Nie wolno też dużo wozić alkoholu. Oni są bardzo tutaj restrykcyjni na lotnisku, tak? Można mieć jedną butelkę na głowę i prześwietlają każdy możliwy bagaż przy wyjściu z lotniska, więc zabiorą na pewno wszystko, co ktoś ma w nadmiarze, więc tutaj...
3: Czyli jedna butelka równa jednemu litrowi.
4: Tak, jedna butelka równa jednemu litrowi, tak.
3: No to wiadomo, że jak się zazwyczaj pije alkohol, no to też lepiej tego nie łączyć ze szczepieniami, z jakimiś antybiotykami, ale na co warto się szczepić właśnie jadąc do Indonezji?
4: To znaczy, no ja osobiście się nie szczepiłam na nic, tylko w momencie, gdy leciałam na Borneo, to tam jest jednak zagrożenie malarii, więc albo szczepić się, akurat brałam tabletki, tak? Natomiast no to chyba te standardowe takie szczepienia, tak? Typu nur brzuszny, czy WZWA. Natomiast nie ma, do tych rejonów typu Bali, Lombok nie ma wymaganych obowiązkowych szczepień. Więc to już tutaj jest każdego sprawa, czy się zaszczepi, czy się nie zaszczepi.
3: Ale wspomniałaś o durze brzusznym. Czy to jest rzeczywiście tak, że jak jemy z takich warungów, z takich barów ogólnodostępnych, to jest prawdopodobieństwo, że możemy się zatruć?
4: No raczej nie. Raczej nie, bo oni tam mają taką mentalność, że jak już nam coś serwują, sprzedają, to to musi być świeże, zdrowe i tam raczej w takiej kwestii raczej nas nie oszukają, tak? Bo zresztą to jedzenie im bardzo schodzi, w Indonezji się bardzo mało gotuje w domach. Tam trzeba wyjść do ludzi, oni rzadko jadają w domu, bo to jest żadna atrakcja jeść w domu, tak? Trzeba wyjść gdzieś, coś zjeść, popatrzeć, porozmawiać, spotkać się z kimś, więc tam jest tradycja jedzenia, to nie jest tak, że oni tam, to się wydaje w tych warunkach, że to jedzenie nigdy im tam to nie schodzi, ale tam naprawdę Indonezyjczycy to kupują, tak? Więc mnie się nie zdarzyło mieć żadnych tutaj przygód, mimo że w niektórych miejscach, na Bali to nie, ale na Sumatrze to zdarzyło mi się w takich miejscach. No, powiedziałabym, z wyglądu by dawały dużo do życzenia, ale jedzenie było fantastyczne, wyśmienite, no i nic mi nie było, tak? Przede wszystkim tam jest bardzo zdrowe jedzenie, mimo że nie ma wszystko smażone, ale tam się nie używa jednego tam tłuszczu do smażenia 15 razy. Wszystko jest zdrowe, to jest wyspa wulkaniczna, oni nic nie sprowadzają, tak? Wszystkie warzywa są świeże, niepryskane i to naprawdę widać. Ja to widzę po skórze, jak moja skóra reaguje na jedzenie w Europie, a jak reaguje na jedzenie tam, tak? Tutaj zawsze mam jakiś problem. Natomiast tam nie mam nic.
3: Nie ma takiej żywności genetycznie modyfikowanej.
4: Nie ma takiej żywności genetycznie modyfikowanej. No pewnie jest tam coś w supermarketach, ale Indonezyjczycy tego nie kupują, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie ich jedzenie, co oni jedzą na co dzień, to jest wszystko, to jest bardzo dużo sera tofu, tak zwane tempe, to jest taki smażony ser tofu, który jest też wyśmienity. Dużo soi, ale to jest wszystko świeże, tak? To jest wszystko świeże, więc ja naprawdę bardzo polecam kuchnię indonezyjską.
3: Wiele dobrego mówisz o Indonezyjczykach, ale jeśli przyjeżdżamy pierwszy raz do tak odległego kraju, bo to jest aż około 11 tysięcy kilometrów od Polski, czy jest coś takiego, na co z pewnością warto uważać?
4: Niestety w tych miejscach, gdzie są turyści, oni są troszeczkę już tak rozpuszczeni, brzydko powiedziawszy, tak? Czyli na przykład, nie wiem, no mogą cię oszukać w kantorze, tak? To się bardzo często zdarza, więc jak tak obserwujemy kurs wymiany walut, no to lepiej się tutaj nie pchać na ten taki, który mają najwyższy kurs, bo to już wiadomo, że jest coś podejrzanego, tak? No mnie się nie zdarzyły jakieś takie poważniejsze sytuacje, tak? Ale na przykład na lotnisku, jak nie mamy zorganizowanego transferu do hotelu czy gdzieś, tak? No to tam jest oczywiście zawsze grupa czekających, oferujących różne ten i nawet jak oni zaoferują, że tam, nie wiem, za 300 tysięcy, tak? Rupi mogą was zawieźć, to jest jakieś $25, no to na nasze warunki to nie jest jakoś strasznie dużo, natomiast no trzeba znać realia, tak? Więc bezpiecznie sobie zawsze zorganizować jakiś transport wcześniej niż później tam wybierać na lotnisko, albo się dowiedzieć, czy na stronie gdzieś, jakie są mniej więcej realia, ile można za taką trasę zapłacić. Ale na przykład na Bali jest bardzo popularny, znaczy jest bardzo dobrze rozwinięta ten transport taksówkami, więc one raczej są bardzo uczciwi, tak, więc można spokojnie takimi taksówkami.
3: Czyli uważamy na kantory i na taksówkarzy.
4: Na kantory najbardziej i to oni są do tego stopnia wyspecjalizowani, że oni nawet potrafią swoich oszukiwać, także na kantory proszę uważać.
3: Ale oprócz tych dwóch kwestii jakby nie ma czego się obawiać.
4: Nie. No mnie nie ja nigdy nie spotkałam się z jakimiś tutaj.
3: A dla turystów jacy są Indonezyjczycy?
4: Bardzo przyjaźni, bardzo pomocni, ponieważ no w większości tych wysp to oni żyją, tak jak, nie wiem, Bali, Gili, oni żyją z tego, że mają turystów, więc są bardzo pomocni. I tak samo, co jest ciekawe, na przykład w takim biurze imigracyjnym, tak, to jest taki urząd państwowy i tam ja dość jestem częstym gościem z różnych tutaj przyczyn. Oni są zawsze bardzo, bardzo przyjaźni. Nawet jak człowiek się spóźni, to nie ma, że tam jest okienko zamknięte, już do widzenia. Zawsze przyjmą człowieka. Z uśmiechem się zapytają, dlaczego się pani spóźniła na przykład. Także jeżeli chodzi o takie sprawy, to naprawdę w momencie, gdy coś się dzieje, tak? Czy nie wiem, trafisz do szpitala, czy właśnie, nie wiem, zginie ci jakiś dokument, czy musisz jakikolwiek dokument, czy musisz sobie wizę przedłużyć, czy cokolwiek, tak? To jeżeli o takie sprawy chodzi, to te urzędy państwowe są bardzo, bardzo przyjaźnie nastawione dla obcokrajowców.
3: Czyli na przykład policja nie jest tam skorumpowana?
4: Znaczy policja jest skorumpowana i to jakbym powiedziała, nawet nasi goście mieli taki przypadek, że tutaj niestety musieli przekupić policję, natomiast...
3: A co takiego się wydarzyło, że musieli przekupić policję?
4: Im zginął aparat fotograficzny, tylko że w jakimś hotelu po drugiej stronie wyspy już tam nie mieli czasu na zgłoszenie tego na policji tam, na miejscu, bo mieli transport już zorganizowany, musieli się przemieścić do Kuty i zgłosili to w Kucie. No i oczywiście Kuta stwierdziła, że to jest nie ich biznes, nie ich rejon i się nie da. No ale jak tutaj...
3: Czyli po prostu już inny region wyspy.
4: Tak, inny region wyspy, ale jednak się dało to załatwić, tak, bo... No wiesz... Także jest skorumpowane. Nie no, korupcja tam jest, to nawet tak w jakichś tam rankingach, to jest jeden z bardziej skorumpowanych krajów świata. Ale tak w takich drobnych przypadkach to nie sądzę, żeby to było aż tak.
3: Ale warto mieć trochę gotówki zawsze przy sobie.
4: Tak, tak, tak, tak.
3: I warto pewnie przyjechać z dolarami.
4: Z dolarami, tak, tak, najlepiej.
3: Mhm. Da się w ogóle polską walutę wymienić?
4: Nie, polskiej waluty się nie da wymienić i trzeba na chwilę obecną uważać z kartami, bo u nas są już nowe karty, czy kredytowe, czy debetowe. Bardzo często te bankomaty po prostu zżerają te karty. Bardzo często też nie można wypłacić pieniędzy z karty, ponieważ one nie są dostosowane do ich bankomatów i no, ja miałam taki przypadek, raz mi kartę wciągnęło, a raz chyba z 8 bankomatów próbowałam w Kucie i z żadnego nie dało się wypłacić i właśnie powodem było to, że nasze, te nowe karty, one po prostu nie są dostosowane do ich bankomatów.
3: W Indonezji chyba warto wspomnieć o tym, że ludzie bardzo się szanują.
4: Tak, bardzo się szanują i jeżeli chodzi o narodziny, to jest tak, że szczególnie na Bali jest to bardzo ciekawe, tak, że tam do 210 dnia bodajże życia dziecko nie może dotknąć ziemi, tak, czy znaczy tam w mieszkaniu oczywiście można go posadzić na podłodze i tak dalej, ale te dzieci w ogóle do 5 miesiąca nie wychodzą z domu, nie mogą zostać z nikim spoza rodziny, tak, czyli tam nie ma w ogóle takiej opcji, że sobie, nie jak dziecko ma 3 miesiące, weźmiesz opiekunkę i ten, tam się bardzo kocha dzieci.
3: Dario, opowiadasz z taką niesamowitą fascynacją o miejscu, w którym teraz mieszkasz. Co sprawiło, że ty zakochałaś się w Indonezji?
4: Znaczy ja tam bardziej zakochałam się w Indonezyjczyku chyba niż w Indonezji, więc ciężko mi powiedzieć, ale to znaczy ja bardzo lubię ciepło. Nie ukrywam, tak, że tutaj polskie zimy, tudzież jesień były dla mnie naprawdę ciężkie do przeżycia. Ja nie lubię ubierać się, zakładać butów zimowych i wszystkich tych innych akcesoriów, więc takie życie w klapkach przez cały rok jest dość korzystne, aczkolwiek tak jak mieszkam non-stop przez rok, to jest, czasami jest ciężko, jest tak, naprawdę czasami są bardzo gorące dni, aczkolwiek to jest rzadko, tak? Natomiast ja zaakceptowałam po prostu to ciężko powiedzieć, że się zakochałam w Indonezji. Ja po prostu tam stworzyliśmy rodzinę i ja po prostu zaakceptowałam ten styl życia, tak? Znaczy nadal jest mi czasami ciężko. To nie jest tak, że ja tutaj w pełni ze wszystkim jest mi łatwo, bo oni nie mają poczucia czasu, nie mają tutaj pośpiechu, tam się nikt nie śpieszy, tam jak ktoś nie odpowiada na maile 3 dni, to jest wszystko dobrze. Jak się ktoś spóźnia pół godziny, to jest w ogóle spóźnienie, więc dla kogoś, kto jest zorganizowanym człowiekiem z Europy, może być ciężko, no ale to ponoć tak zdrowiej.
3: Dlatego czasem wracasz do Polski.
4: Wracam, tak, wracam. Znaczy tak troszeczkę służbowo jestem teraz bardziej.
3: A czym się zajmujesz w Indonezji?
4: No w Indonezji prowadzimy biuro podróży indonezyjskie, no i staramy się tutaj właśnie gości z Polski namówić na odwiedzenie tego kraju.
3: To ale powiedz jeszcze, co można robić w wolnym czasie? Co ty możesz robić jako osoba już będąca trochę taką Indonezyjką, no pół Indonezyjczykiem.
4: Znaczy się tam są takie ludzie, żyjąc tam człowiek ma takie troszkę mniejsze potrzeby, tak? Bo tam jest zawsze ciepło, zawsze świeci słońce, więc tam się po prostu, jak mamy czas wolny, chodzi na plażę. I to widać, jak Indonezyjczycy spędzają czas, tak? Że jak jest zachód słońca o godzinie 18, to wszyscy po pracy, bądź jak mają wolne, przychodzą na plażę, żeby tam sobie porobić zdjęcia, posiedzieć po prostu i popatrzeć na ocean. Natomiast, no ja bardzo polecam wizyty w Indonezji spa, tak, to są jedne z ja wielu byłam na świecie, ale naprawdę w Indonezji są niezastąpione, tak, masaże indonezyjskie są naprawdę, proszę Państwa, rewelacyjne. No można imprezować, można dużo rzeczy robić, sporty uprawiać. Zależy kto co lubi. To jest właśnie taki fajny kraj, że tam nie jest tak, że tylko jedziesz i na przykład możesz, nie wiem, tylko surfować, tak. Jest idealne miejsce dla golfistów, proszę Państwa. My też mamy w naszej ofercie pola golfowe, które są jednymi z najlepszych w Azji, tak. Cała Azja, ludzie z Japonii, z Chin przyjeżdżają tam, żeby grać. Są w przepięknych miejscach, o bardzo wysokim standardzie, więc polecam.
3: Dario, czego życzysz sobie i Indonezyjczykom?
4: No ja sobie to chyba cierpliwości najbardziej, żebym się jednak do końca odnalazła w tym wszystkim, bo ja nadal jestem taką Europejką żyjącą z zegarkiem w ręku. Ponoć można się do tego przyzwyczaić po jakimś czasie, zobaczymy. Może się spotkamy za kilka lat.
3: Sprawdzimy podczas kolejnej rozmowy. A czego życzymy Indonezyjczykom?
4: Indonezyjczykom. Ja myślę, że im życzymy, żeby oni zostali tacy, jacy są, żeby oni się nie zmieniali, bo jednak to jest istotne, jak nie chcą się tak zamerykanizować, tudzież nie chcą przyjmować, tak. Oni nie przyjmują, słuchajcie, innych świąt, nie obchodzą tak jak u nas, tak, że jest, nie wiem, Dzień Zakochanych, to musi być tak jak w innych krajach. Tam po prostu oni mają swoje wszystko. I to jest ciekawe, jak oni są głęboko w tym zakorzenieni i to jest bardzo ciekawe dla turystów. To widać gołym okiem, jak się jedzie do Indonezji, więc ja myślę, że ja bym im życzyła, żeby coraz więcej turystów przyjeżdżało i żeby coraz mocniej się tutaj zakorzeniali i pokazywali nam, co jest ciekawego do odkrycia, tak? Bo jest na pewno jeszcze wiele miejsc i rzeczy, których nie znamy.
3: To zachęcamy, bo warto podróżować, szczególnie do Indonezji. Gościem audycji Miasto Młodości była Polka mieszkająca na Bali, czyli Daria Wiekiera. Terima kasih, dziękuję.
4: Makasih, dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: W studiu Meloradia Blanka Lipińska, autorka powieści 365 dni oraz ten dzień. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
5: Twoja pierwsza książka, nazywana trochę taką polską odpowiedzią na 50 twarzy Greya, była bestsellerem. Dosyć odważna książka, bo w odważny sposób opowiadałaś w niej o seksie. Teraz pojawiła się druga książka, kontynuacja tej pierwszej. I się zastanawiam, czy ty jesteś Michaliną Wisłocką XXI wieku.
6: Michalina Wisłocka była naprawdę grubą postacią w polskiej historii i była naprawdę wspaniałą kobietą, była szalenie inteligentna, no i generalnie tu można by piać peany na jej cześć. No natomiast ja, porównywanie mnie do niej, gdzie najpierw nazywa się mnie grafomanką,
5: ja tego nie powiedziałem.
6: O, absolutnie, absolutnie nie. Natomiast ja takie głosy słyszę i ja zdaję sobie sprawę z tego hejtu, który jest i z tego, że między innymi, że pierwsza część promuje gwałty. No bardzo wiele tam różnych rzeczy było powiedziane na temat tej książki. To z jednej strony bardzo cieszy mnie to porównanie, z drugiej strony wiem, jak bardzo mierzi bardzo wiele osób. Tylko tyle, że to, co mnie z Michaliną Wisłocką jakby łączy, to chęć edukowania Polaków w kwestii seksualnej. Michalina Wisłocka, pani Wisłocka, edukowała ich w taki sposób jakby techniczny czysto, tak? Czyli, że w ogóle seks istnieje, jak to zrobić dobrze.
5: No ale to były też inne czasy.
6: Otóż to, wiesz, ja sama przyznam ci się, że kiedy planowałam swój pierwszy raz, a był on dobrze zaplanowany, planowałam go trzymając w rękach sztukę kochania Michaliny Wisłockiej, ponieważ tam był rozdział Mój pierwszy raz. Mhm. I tam jest dokładnie technicznie opisane, jak kobieta powinna go przeżyć prawidłowo, żeby jakby obejść się bez traumy. Mhm. I tak zrobiłam i faktycznie było.
5: Przeczytałaś,
6: tak,
5: było dobrze.
6: Oczywiście, także ja polecam serdecznie każdej dziewczynie, która chce.
5: Nie zdezaktualizowało się jeszcze.
6: Nie, absolutnie. No mówię, ja natomiast staram się powiedzieć Polakom, że dobra, skoro już pani Wisłocka wam powiedziała, że seks istnieje, to ja wam teraz powiem, że dobry seks istnieje i że jako ludzie mamy prawo do tego, żeby oczekiwać, że ten seks będzie dobry, a wręcz fantastyczny i nie sporadycznie, tylko za każdym razem. I ta książka, ona może nie jest poradnikiem, ale ona miała zwrócić uwagę Polaków na seks. Na seks, ale na seks jako nie czynność, którą trzeba odbębnić w niedzielę wieczorem o 20:00. Nie. Ja uważam, że powinniśmy zacząć uprawiać dobry seks i oczekiwać dobrego seksu.
5: No właśnie, bo ja mam tutaj serię cytatów, które mnie po prostu bardzo zainteresowały, czytając o tobie. Seks jest zabawą, jest grą. Jak przestaniemy traktować go tak dramatycznie poważnie, nagle zaczniemy się otwierać na nowe doznania.
6: Zgadza się. Dokładnie tak uważam. Zobacz, jeżeli seks nie służy prokreacji, nasłuży prokreacji wtedy, kiedy chcemy robić sobie dziecko. No załóżmy, że już sobie zrobiliśmy taką ilość, jaka nam wystarczy. No to później ten seks czym jest? No wyłącznie przyjemnością. I zabawą. To jest kwestia całej tej otoczki. Bo prawda jest taka, że najciekawsze z tego wszystkiego jest to jakby jak do tego dojdzie, niż jak już do tego doszło i się skończyło. Mówiąc eufemistycznie.
5: Czyli mówimy tutaj o grze wstępnej?
6: Tak, oczywiście. Ja uważam, że gra wstępna to jest 90% sukcesu stosunku płciowego, zwłaszcza, że bardzo wiele kobiet, no mężczyznom matka natura dała orgazm w prezencie, jakby wam jest potrzebny do tego, żebyście mogli się rozmnażać. No nam jakoś nie. I dlatego między innymi ja bardzo często właśnie mówię do kobiet, to do nich się zwracam, czyli że pamiętajcie, że macie prawo oczekiwać, pamiętajcie, że to nie wy macie zaspokajać mężczyznę, że nie.
5: No właśnie, bo to jest takie chyba myślenie sprzed kilku, dziesięciu lat.

0: dlaczego powieści erotyczne piszą głównie kobiety? No właśnie dlatego, że mamy tak obują wyobraźnię i tak niespełnione te fantazje i tak w którymś momencie nam tego brakuje, że wylewamy to na papier. Dlaczego moja książka jest bestsellerem? Wyprzedziłam prawdziwych pisarzy, takich, wiesz, z krwi i kości, takiego Mroza, który wydaje kilka czy kilkanaście książek w roku. I ja ich wszystkich wyprzedziłam. Dlaczego? Bo kobiety lubią o tym czytać. One lubią się przenieść w ten świat i spełnić się gdzieś tam i sobie myśleć, Jezu, ale to by było fajnie.
1: No ale poczekaj, a nie mogą się spełnić ze swoim facetem?
0: No, wiesz, no pewnie mogą, tylko tutaj jest teraz jeszcze kwestia dopasowania. To jest kolejna rzecz, o której ja mówię bardzo często, czyli to, że na początku naszej wspólnej drogi, czyli kiedy się poznajemy, tak, kiedy ludzie są sobą zainteresowani i tak dalej, bardzo często niestety nie poruszamy tematu seksu, a on jest dosyć istotny, no bo to jest temat tabu w tym kraju, no i jeżeli kobieta nawet zacznie taki temat z nowo poznanym mężczyzną, który gdzieś tam pretenduje do tytułu jej chłopaka, i nagle ona wyskoczy z tematem seksu tak po prostu, to on sobie pomyśli, że przecież ona jest pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: A może właśnie sobie pomyśli, jej, idealna kobieta.
0: Taka otwarta. Ja bardzo bym chciała, żeby wszyscy faceci pomyśleli, o jej, jaka wspaniała, otwarta kobieta, jaki w ogóle umysł. Nie, pierwsza myśl prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest takie, oczywiście, ja nie wiem, tak nie będę generalizować, natomiast duże prawdopodobieństwo jest takie, że pomyślą sobie...
1: To pejoratywne będzie określenie.
0: Pi, pi, pi, tak. Pi, pi. No, więc wiesz... Ja jestem orędowniczką szczerości. Ludzie na początku im się wydaje, że jakoś to będzie. Nie, nie będzie jakoś. Sorry. Ale jak się ludzie nie dopasują na początku, to no, myślą sobie, dobra, pasuje mi w tej kwestii, w tej, no łóżko, no trudno. Nie, łóżko to nie jest tylko seks, to są emocje, uczucia, to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest poczucie miłości, a za tym idą kolejne uczucia, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w relacji.
1: Mhm, o uczuciach jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale sugerujesz, że seks jest bardzo ważnym składnikiem związku?
0: Tak, jest bardzo ważny ze względu na to, że jesteśmy w stanie w ten sposób okazać sobie uczucia, emocje i również... poczucie bezpieczeństwa i taki luz. To właśnie jest pokazane w mojej książce, gdzie kobiety, które faktycznie mają ten luz przy swoich facetach, od razu załapały, o co chodzi. Czyli nawet ta pierwsza scena, która wzbudziła największe kontrowersje chyba i bardzo
1: podzieliła. Ja jej nie czytałem, ale czytałem serię artykułów, w każdym padało właśnie to, że ta pierwsza strona jest taka... Bardzo ostra.
0: Bardzo ostra z perspektywy osób, które faktycznie no, mają inne preferencje. I ta pierwsza scena, gdyby popatrzeć na nią z perspektywy dwójki ludzi, która jest parą, no dla mnie nie byłaby niczym zaskakującym, byłaby tylko i wyłącznie spełnieniem pragnień dwóch osób, znajomością siebie nawzajem, ogromną dozą zaufania ze strony kobiety do mężczyzny i poczucia bezpieczeństwa przy tym mężczyźnie. Bo jeżeli pozwalasz swojemu facetowi robić ze sobą rzeczy, no nie czarujmy się, kobiety lubią być, wiele kobiet lubi być zdominowane i takimi być małymi dziewczynkami i to w łóżku można zagrać, dlatego ja powiedziałam, że seks jest zabawą, bo my to gramy. Mhm. Jak wychodzimy z tego łóżka, zamykamy drzwi sypialni, to już nie ma tak, że facet może nas, w łóżku facet może nas klepnąć. Mhm. W różne miejsca można nas klepnąć, tam gdzie akurat mu pozwolimy i gdzie on wie, że może. Ale jeżeli zrobiłby to samo klepnięcie, nawet w tyłek, w gniewie, w trakcie kłótni, to kobieta powinna mu oddać w twarz, odwrócić się i wyjść, bo on użył w stosunku do niej siły, ale ze złości, a nie dlatego, że właśnie odgrywają pewne role. I dla mnie właśnie łóżko to jest odgrywanie pewnych ról, gdzie dwójka ludzi tylko musi, że tak powiem, spotkać się w tej samej sztuce, w tym samym teatrze. I to jest to dogadanie.
1: No właśnie i tutaj chciałbym jeszcze zatrzymać się przy tym temacie, bo sugerujesz, że na początku związku powinniśmy takie rzeczy dogadać, żeby nie wpadać w tę pułapkę, że no dobra, teraz może coś tam nam nie gra do końca, ale potem może się jakoś ułoży. I moje kolejne pytanie dotyczy tego, jak rozmawiać o takim seksie. W sensie, wydaje mi się, że powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. Rozmowę o seksie na forum, że tak powiem, to jest jeden problem, a innym sposobem na rozmawianie to jest rozmawianie właśnie w sypialni. No o tym już trochę porozmawialiśmy, tak, że ze swoim partnerem spokojnie można porozmawiać o seksie. Ale czy powinniśmy rozmawiać o tym na forum?
0: Czy ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby głosić, co akurat dzisiaj robiłam w sypialni i jak ci obłąkani ludzie głoszący Biblię na ulicy wykrzykiwać to? Nie, absolutnie. Ja uważam, że szczegóły no to już między dwojgiem ludzi, no ewentualnie w przypadku kobiet, wiadomo, przyjaciółka wie wszystko, więc...

0: więc gdzieś tam się z tym można podzielić z bliską osobą, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Natomiast już samo mówienie o tym, że istnieje seks i że istnieje przyjemność, czyli to uważam, że powinno być bardziej w Polsce.
1: No teraz to jest temat tabu. O tym się nie rozmawia, nawet mam wrażenie, że no, z rzadka rozmawia się w gronie znajomych o takich kwestiach. No, wydaje mi się, że to są, no może nie wyjątki, no, ale większość raczej nie rozmawia o tym.
0: To chyba mężczyzn, bo kobiety bardzo chętnie rozmawiają o seksie. Wśród kobiet głównym tematem są diety, ewentualnie jakieś kosmetyki i seks. Faceci i seks. Mężczyźni, zauważyłam, nie rozmawiają o tym, ze względu na to chyba, że wy byście przez rozmowę mogli ewentualnie podłożyć się kolegom, że coś wam nie gra. A jak wam nie gra i nie jesteście samcami alfa i właśnie nie jesteście po prostu najlepsi w tym, co robicie, no to już byłby dramat kompletny.
1: Dobra teoria.
0: Taką mam teorię, ale jestem kobietą, więc wiesz, to tylko
1: inna
0: teoria.
1: Perspektywa. Ja też zmierzam do tego, że chyba w naszym społeczeństwie kuleje trochę edukacja seksualna.
0: Och, to na pewno.
1: No właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: A miałeś edukację seksualną w szkole?
1: No pamiętam jakieś zajęcia.
0: No i co tam miałeś?
1: No, takie bardzo podstawowe. Wiesz co, pamiętam, że były zajęcia, były bardzo krępujące dla samego prowadzącego.
0: Widzisz, i tutaj dochodzimy do sedna. Moi rodzice, jak ja miałam chyba koło 5 albo 6 lat, dali mi tą książkę. Mamo, tato, opowiedzcie mi, skąd się wziąłem. Pamiętam nawet sobie początek.
1: Tytuł pamiętasz, początek
0: pamiętam. Pamiętam początek, pamiętam pierwsze zdanie. Kiedy mama i tata zapragnęli mieć ciebie, tata położył się bardzo blisko mamy i mocno ją przytulił. Dokładnie to było napisane w tej książce. I był obrazek taty przytulającego mamę. I wiesz, dla mnie seks nie był nigdy niczym zaskakującym, dlatego ja nie potrafię odnaleźć się wśród ludzi, dla których jest. I tak jak powiedziałeś, że pamiętasz swoje zajęcia, nie pamiętam, jak to się nazywa, wychowanie seksualne, to się chyba nazywa.
1: Przygotowanie do życia w rodzinie nawet.
0: A, tak. O Jezu. No i wyobraź sobie, że jeżeli stoi twój nauczyciel skrępowany, to automatycznie wprowadza krępującą atmosferę w sali. A wyobraź sobie, że wchodzi taka Lipińska i mówi do dzieci tak, posłuchajcie, to ja wam teraz powiem, dlaczego powinniście uprawiać seks w gumce, dlaczego nie z każdym, dlaczego seks przypadkowy jest słaby i tak dalej, i tak dalej. I nagle ludzie zaczynają myśleć, młodzi ludzie, którym to jest bardzo potrzebne, którzy na razie czerpią wiedzę z pornografii w internecie, która jest wszechobecna i wszechdostępna, wiesz. Młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zaczęli swojego życia seksualnego, oglądając coś takiego, no chłopcy, wiadomo, od razu im startuje wyobraźnia, że oni coś takiego chcą zrobić. Jak ta dziewczynka ma spełnić te ich oczekiwania? No dla mnie to jest po prostu przerażające. Mm-hmm. Naprawdę.
1: Ja wiem, podejrzewam, że dla tych dziewczynek też jest przerażające.
0: Na pewno. I tym chłopcom się wydaje, że tak to ma wyglądać. Że to ma wyglądać tak jak na filmie pornograficznym, że to będzie po prostu taki gruby wypas.
1: I że dziewczyna jest do tego przygotowana.
0: Otóż to. Mało tego, ten chłopak nie jest do tego przygotowany. On nie jest przygotowany, żeby technicznie spełnić oczekiwania tej kobiety, której on by niby miał spełnić te oczekiwania.
1: Nawet nie wiem, czy swoje może spełnić, prawda?
0: Żadnych, bo seks na początku, wiadomo, no każdy z nas pamięta, jak to było na początku, no nie było fajerwerków, to było takie, kurczę, no bardzo miałkie, trochę jak jedzenie, no nie wiem, no suchego chleba i to takiego nieszczególnie dobrego. No. Ale potem z czasem człowiek uczył się gotować i w pewnym
1: są piękne potrawy. No właśnie, twoja otwartość i twoja potrzeba też poniekąd edukacji, bo uważam, że trochę edukujesz Polki, może kiedyś też Polaków, mężczyzn. Twoja otwartość wynika z tego, że ty byłaś wychowana właśnie w taki sposób. Moje pytanie teraz brzmi, jak wychować dzieci właśnie w taki sposób? Żeby one były otwarte, żeby one same się nie bały. Mimo tego, że w szkole to przygotowanie do życia w rodzinie kuleje strasznie i będzie kulało, podejrzewam, jeszcze przez wiele lat, to jak my, rodzice, możemy to zrobić?
0: Wiesz co, no nie jestem rodzicem.
1: Ale z perspektywy twoich rodziców, jak ty odbierałaś to, co oni ci dawali?
0: I to jest właśnie świetne pytanie do moich rodziców, które nie jesteś pierwszym dziennikarzem, który mnie o to zapytał i przyznam szczerze, że ja zapytałam o to moich rodziców.
1: No i jaka jest odpowiedź?
0: Że oni nie mają pojęcia, jak to zrobili. Bo generalnie jedyną zasadą w naszym domu było to, żebyśmy zawsze rozmawiali o wszystkim i zawsze rozmawiali o wszystkim szczerze i rodzice nas bardzo zachęcali też do mówienia o uczuciach i może to, że ja traktowałam rodziców, no byli to rodzice, ale też byli to kumple i dało się z nimi fajnie spędzić czas i pogadać. Może to, że oni nie stawiali barier i murów, tylko mówili o wszystkim otwarcie. No tata jest taki, że wiesz, on jak miał, pamiętam, temat seksu zacząć, takiego już stricte, już brat miał 17 lat, ja 16, to zaczął od tańca godowego walenii, przeleciał gdzieś tam przez jakąś budowlankę i tymczasem 3 godziny później dotarł do tego, że trzeba uprawiać bezpieczny seks, gdzie mój brat po prostu westnął, przewrócił oczami, bo on już był dawno po i wyszedł, a ja zostałam i mówię... Okej, okay. Pomyślę sobie, no tato, wiem, że są tabletki, no ale tata chciał tą rozmowę odbyć. Aha. Tata bardzo chciał, natomiast ona już, że tak powiem, było pozamiatane, no. Uważam, że rodzice przede wszystkim powinni rozmawiać i nie tworzyć takiej sztucznej bariery. Wiesz, żyjemy w takich dziwacznych czasach, że funkcja rodzica już nie jest taką funkcją jak kiedyś, proszę mamusi, kiedyś się zwracało, nie mamo, tylko proszę mamusi, albo proszę mamy. Teraz mówi się, mamo, mamusiu, ja do swojej mówię buniu. Teraz, kiedy mam już ponad 30 lat, czasami mówię do niej po imieniu w żartach. I to nam się przesuwa, ta granica rodzić dziecko nam się przesuwa. Pamiętajmy, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi tych młodych ludzi i nie musimy ciągle tworzyć impresji, ciągle ich popychać do działania. Być może to, że moi rodzice pozwalali mi też popełniać błędy, pozwalali mi postawić na swoim, mówili najpierw, jakie mogły być konsekwencje, a potem mówili, ale rób jak chcesz. I to też dało mi taki flow z nimi, że w tym momencie moi rodzice to są moi najlepsi przyjaciele. Ja kocham ich ponad własne życie. Mój tata wie o mnie wszystko, moja mama wie o mnie wszystko. Nawet wiem, że czasami nie powinni, bo to wciąż moi rodzice, ale no, są fantastycznymi ludźmi, tak? I dzięki temu, że tak ich kocham i dzięki temu, że byli całe życie przy mnie. Wyobraź sobie przyjaciela, najlepszego przyjaciela, że jest cały czas przy tobie. Cały czas. Nigdy ci nie zostawi, nigdy ci nie zawiedzie, jest gdzieś tam, ale zawsze możesz tam pojechać, wjechać mu do domu, bo masz klucze, schować się pod kołdry i powiedzieć siema.
1: Piękna relacja. A powiedz mi jeszcze, bo ty opowiadając o tej pierwszej rozmowie z twojego taty, jak zaczął od obrzędu godowego, walenii i tak dalej, byłaś lekko zażenowana?
0: Nie, zastanawiałam się, o co mu chodzi, wiesz, dokąd zmierza. I jak on wreszcie powiedział, dokąd zmierza, ale to ze wszystkim tata tak ma. Jak wracał z wywiadówki...
1: taki typ.
0: Tak, jak wracał z wywiadówki, była jedynka, to też zaczynał tam gdzieś od na przykład budowy czołgu.
1: Zastanawiam się, jak młodzi ludzie powinni podejść, bo okej, okay, rodzice może czasami trochę nieumiejętnie podchodzą do rozmowy o seksie ze swoimi dziećmi, z młodzieżą, a jak młodzież mogłaby może pomóc rodzicom?
0: Szczerością. Zobacz, co się dzieje, kiedy jesteś szczery. Jeżeli taki nastolatek, no jeszcze druga sprawa jest taka. Ja nie uważam, żeby przed 17 rokiem życia jakakolwiek inicjacja seksualna była wskazana. Ja wiem to po sobie i...
1: To jest uwaga cenna.
0: Tak, bo wiesz, uważam, że przed tym wiekiem nie mamy zielonego pojęcia, niczego chcemy. Nasze ciało też jeszcze nie do końca wie, czego chce. Poza tym pamiętajmy, jeżeli decydujemy się na seks, to gdzieś z tyłu głowy musimy mieć fakt, że możemy zostać rodzicami. Bo nam się coś nam nie wyjdzie. A to będzie ten jeden ułamek procenta w nieszczelności gumki i co? No dobra, no powiedzmy, da się temu jakoś zaradzić, ale... Czy będziemy chcieli przez to przechodzić? Nad tym się trzeba zastanowić. Przede wszystkim, kiedy człowiek startuje.
1: Czyli na początku nie myślimy tylko o przyjemności.
0: Nie, myślmy o tym, że mamy 17 lat i możemy zniszczyć sobie życie oraz na przykład, ja z perspektywy kobiety będę mówić, oraz na przykład zniszczyć życie swojemu facetowi, z którym, i teraz popatrzmy na tego 17-latka, czy my chcemy do końca życia być związane z nim w taki czy inny sposób, no bo dziecko wiąże, tak? Kim będzie ten młody człowiek? Nie mamy zielonego pojęcia. Czy on udźwignie rodzinę? Nie mamy zielonego pojęcia. I czy my chcemy najfajniejszy okres swojego życia, czyli tam powiedzmy właśnie od 18 tam do tego 30, ten taki najbardziej hulaszczy czas, spędzić nad ryczącym dzieckiem, potem nad chodzeniem do przedszkola, potem na wywiadówki, potem nad buntem? Ja nie chciałam, ale wiesz, w moim przypadku to też było tak, że moja najlepsza przyjaciółka wpadła w wieku 16 lat.
1: Mhm. I to było dla ciebie
0: przestroga. To była dla mnie taka trauma, że naprawdę ja zabezpieczałam się na wszystkie możliwe sposoby naraz, jakie były do zabezpieczenia się w trakcie. Ja już po prostu psychozę pewną wyłapałam w tej kwestii. Także to jest moja pierwsza rada dla młodych ludzi. Wy się lepiej dobrze zastanówcie, czy wy już jesteście gotowi na to, żeby zostać rodzicami. Dzieci rodzące dzieci to nie jest nigdy dobry pomysł. Mhm. A pamiętajmy, że seks właśnie służy temu, żeby generalnie się rozmnażać.
1: skoro już jesteśmy przy radach dla młodych, chciałem to zostawić na koniec, ale dobra, jest super. Powiedziałaś wcześniej, teraz mówiliśmy o antykoncepcji, tak? Żeby się zabezpieczyć, żeby było wszystko okej. Ale mówiłaś też, że nie warto uprawiać taki seks przypadkowy.
0: No zgadza się, zwłaszcza, że wiesz, no w przypadku młodych ludzi oni nie do końca jeszcze wiedzą, co lubią. Gdzieś już na samym początku, gdzieś tam się objawia ten temperament seksualny, ale ja przyznam ci szczerze, po kilkunastu latach współżycia wciąż odkrywam coś, co lubię, a nie miałam pojęcia, że mogę to lubić. Więc wydaje mi się, że pójście do łóżka z przypadkową osobą, ja nigdy nie poszłam, więc będę teraz dywagować, ale wydaje mi się, że po pierwsze jest to nabicie licznika, a kobiety zauważyłam, że liczą. Mężczyźni trochę mniej, a kobiety...
1: Faceci mniej?
0: Tak.
1: Mniej liczą?
0: Mniej liczą, mniej liczycie, bo wy się gubicie chyba w rachubie, no bo wy sobie pozwalacie na to, że wy sobie pozwalacie na te przypadkowe.
1: W tych dziesiątkach już, prawda, zaczyna się...
0: Tak, tak, ja znam takich, co przy setkach nawet już...
1: Nie, no to już są ekstrema.
0: Oj, powiem ci, że coraz rzadziej niestety. Natomiast jest tak faktycznie, że kobiety liczą, bo gdzieś faktycznie nasze mamy przemycają nam taką kotwicę pod tytułem, że im mniej, tym lepiej. Też jestem tego zdania, że im mniej, tym lepiej. Aczkolwiek, jeżeli trafia się zły egzemplarz, no to ten licznik się siłą rzeczy nabije, tak? Nie warto liczyć. To jest też moja rada dla kobiet. Drogie panie, to tylko cyfry. Mhm. Naprawdę. To nic nie oznacza. Jeżeli wy się czujecie fair same ze sobą, to nikt wam inny nie może powiedzieć, że jesteście pi, pi, pi, pi, pi. Tak po prostu jest i trudno, to są cyfry tak jak wiek. Natomiast nie jestem zwolenniczką przypadkowego seksu, no chociaż właśnie nie wiem, bo go nie uprawiałam, ale dlaczego go nie uprawiałam? No bo patrzę sobie na takiego faceta, załóżmy jesteśmy w klubie, przystojny, no dobra, ale nie wiadomo co tam, że tak powiem, w tych spodniach siedzi. Choroby weneryczne tam mogą siedzieć przede wszystkim. Mhm. Wszelkiego rodzaju różne inne rzeczy. Druga sprawa, nie znam człowieka. A może to jakiś jest dewiant, on mnie potnie nożem? To jest kolejna sprawa, tak? No moja mama się już włącza, moja mama i czarnowictwa, moja mama lubi tak. I następna, no dobra, idziemy, załóżmy, że się okazał, że no dobra, jakimś cudem trafia.
1: Przekonał cię.
0: Tak, trafia do mojego domu, czy tam ja do jego domu, to też nie, bo mama by powiedziała, że na pewno mnie zamorduje i wrzuci do Wisły. No więc dobra, załóżmy, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu. No i nagle zaczyna się ten akt, no i nagle okazuje się, że tak, no ja lubię solić, a on lubi głaskać się piórkiem godzinę. No i po co? No to co, nabić? I teraz jak z tego wybrnąć? I bardzo często, słuchaj, ja słucham o tym od moich koleżanek. One idą do łóżka z takim facetem, bo jest im głupio wyjść. Mhm. Jak to już się akcja rozkręca i to już w akcji wiadomo, wiesz, bo czasami, no ja wiem, że jest taka chemia, że och, po prostu wióry lecą. No ale tutaj sytuacja jest taka, że na przykład...
1: Od początku wiadomo, o co chodzi,
0: tak.
1: Nie?
0: I tutaj zaczyna się taka gra i tu już kobieta się czuje źle, no ale myśli sobie...
1: No nie wyjdę.
0: I kurczę... Dlaczego? Ja bym powiedziała facetowi, wiesz co, stary, to chyba nic z tego nie będzie, cześć. Odwróciłam się i bym poszła. Przecież i tak go dopiero poznałam. No nie będzie miłością mojego życia i moim mężem.
1: I nie tracisz relacji jakiejś ogromnej, wielkiej.
0: Otóż to, dlatego uważam, że przypadkowy seks nie jest fajny.
1: No my tutaj dochodzimy chyba, tak mam wrażenie, trochę jak twój tata, tak dookoła, przez te wszystkie walenie, oczywiście mówię tutaj o godach.
0: Tak.
1: Dochodzimy do emocji.
0: Zgadza się.
1: I jakbyś teraz miała na przykład procentowo wyważyć, ile techniki, ile emocji, to jest seks?
0: O kurczę, no to jest ciężkie pytanie, bo pamiętajmy, że orgazm rodzi się w głowie, a nie między nogami. Zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny. I prawda jest taka, że jesteśmy w stanie, ja jako hipnotyzer mogę ci to powiedzieć, między innymi właśnie, że no, w podświadomości masz uczucia i emocje. Nie jesteś w stanie teraz poczuć czegoś, czego nie czujesz. A za sprawą drugiej osoby faktycznie jesteś. I właśnie to jest to, co opisuje moja książka, czyli całą tą gamę emocji, które powodują emocje zupełnie inne w drugim człowieku. To jest niezwykle ważne w mojej ocenie z tego względu, że większość kobiet, znakomita większość, jest sapioseksualna, czyli mężczyźni kręcą je głową, a nie tym, jak wyglądają. Zobacz, najlepszy przykład tego jest Władimir Putin. gość wygląda jak ryjówka po liftingu. Ale... ale jest carem. Jest wszechmogący, wszechmocny, jest super bogaty i tak dalej. Nagle jego fizis nie ma znaczenia. Nawet te jego pieniądze nie mają znaczenia. Ma znaczenie władza. Dlaczego? On jest seksowny, bo jest potężny. Tak kobiety skonstruowała matka natura, tak? Że zawsze patrzyłyśmy na tego silnego samca, ale niekoniecznie musiał być największy. Musiał być sprytny, zaradny i moim zdaniem to jest bardzo ważne. Generalnie i w relacjach, i w łóżku. Czyli jeżeli wchodzi facet do sypialni i on wchodzi do tej sypialni, on wkracza jak pan i ta kobieta patrzy na niego i ona widzi w jego oczach, że za chwilę to będzie po prostu taka jazda bez trzymanki i ona wtedy automatycznie robi się małą dziewczynką, bo ona już czeka na to, będzie tak super, jak w mojej książce. To jest ekstra, ale jeżeli wchodzi mężczyzna, który generalnie tam się wślizguje boczkiem, boczkiem, wchodzi do tego łóżka i...
1: Przepraszam.
0: Przepraszam, że ja tu mieszkam. Kochanie, to... No to już po prostu ci opada, no. Te wszystkie emocje są bardzo potrzebne. Druga sprawa. Coraz bardziej się rozwijamy w łóżku. Potrzebujemy coraz więcej. Dodajemy bardzo dużo różnych rzeczy. Niekoniecznie to muszą być gadżety. To są po prostu różne inne rzeczy, których nasi rodzice, powiedzmy w cudzysłowie, nie robili. Jakże ogromne zaufanie musi być wzajemne partnerów do siebie. Że niektóre kobiety na przykład lubią być wiązane, tak? No ale to już jest okazanie poddaństwa drugiemu człowiekowi i skazanie się na jego łaskę. Jak można by było to zrobić z przypadkową osobą? No chyba, że kogoś kręci ten rodzaj adrenaliny, no to okej, tak? Ale większość, zdecydowaną osób prawdopodobnie nie. I zobacz, jakie tutaj jest ogromne pokłady zaufania, a jeżeli to zaufanie jest w łóżku, ono też jest w życiu. Wszystko praktycznie, każda emocja, która nam się odbija o łóżko, odbije nam się też w życiu. Czy to jest poczucie bezpieczeństwa właśnie, czy to jest zaufanie, czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń. Ludzie zapominają o jednej rzeczy, to mi zawsze mama powtarzała. Pamiętaj, kochanie, że pożądanie kiedyś przemija. Kiedyś przestaniesz być sexy, twój facet też przestanie być sexy i wtedy zostanie wam tylko przyjaźń. I teraz sobie wyobraź, że masz najlepszego przyjaciela, na pewno takowego posiadasz. Że mógłbyś z nim spędzić resztę życia. No mógłbyś, no jasne, że z nim spędzisz, on będzie przy tobie do końca życia. Nie będzie co prawda z tobą mieszkał i sypiał i tak dalej, ale będzie przy tobie do końca życia. A gdyby twój partner jeszcze dodatkowo mógł być twoim najlepszym przyjacielem, no to moglibyście robić wszystko. Konie kraść, a w łóżku, no to już by było kajne grędzem. A dzięki temu całe wasze życie byłoby super, bo jeżeli dogadujecie się na takiej newralgicznej płaszczyźnie, jaką jest seks, to dogadanie się we wszystkich innych już będzie proste.
1: Piękne rzeczy.
0: Prawda?
1: Tak tutaj się rozmarzyliśmy.
0: Tak tutaj się rozwinęłam.
1: Zaczęliśmy ostro, teraz proszę bardzo, rozmarzyliśmy się. Blanka, jeszcze chciałbym wrócić do tego, co powiedziałaś. Gdzieś tam między słowami to padło, że ty rozmawiasz z koleżankami, ale wiem też, że piszą do ciebie kobiety, które przeczytały twoją książkę albo które obserwują cię w mediach społecznościowych. Często zwracają się do ciebie z pytaniami, z problemami może też. Czego dotyczą te pytania? Bo to trochę obrazuje nam nasze społeczeństwo.
0: Bardzo często też panowie do mnie piszą. Panowie piszą, jak na przykład skłonić kobietę do pewnych rzeczy. Mhm.
1: No i tu właśnie wydaje mi się, skłonić to jest słowo
0: tak.
1: Bardzo niedobre.
0: Bardzo niedobre. I właśnie ja też mu mówię, że wiesz co, jeżeli ty musisz ją do tego namawiać, to znaczy, że ona tego nie chce, albo ona nie czuje się na tyle bezpieczna przy tobie, żeby pozwolić się na to namówić. Bo wiesz, nie czarujmy się, istnieją bardzo różne rodzaje seksu i wiadomo, no mężczyźni chcieliby im więcej, tym lepiej, większość. Natomiast, a kobiety to blokuje, że one nie czują się na tyle pewnie przy nich, że wiedzą, że on to udźwignie. I tu właśnie wchodzi to poczucie bezpieczeństwa, tak? Więc tu mężczyźni raczej pytają, jak skłonić kobiety do, nakłonić kobiety do różnych czynności, swoje kobiety. Natomiast dziewczyny piszą o bardzo różnych rzeczach. Wiesz, bardzo dużo pisze do mnie, bo po prostu mają potrzebę powiedzenia, na przykład, że mają kochanka, a nie mają komu, bo się boją, że zostaną ocenione. I piszą do mnie całą historię swojego życia, dlaczego mają tego kochanka, na koniec sobie uświadamiają, że właśnie mi się tłumaczą, a potem pytają, co mają zrobić na przykład. Bo one przy kochanku czują się lepiej niż przy mężu. No to ja im mówię, wiesz co, to wróć do czasu ze swoim mężem w głowie, do tego czasu, w którym jesteś teraz ze swoim kochankiem i zastanów się, czy nie było tak samo, bo to zawsze zatoczy koło. Mhm. zawsze będzie najpierw wybuch, potem będzie delikatnie, potem będzie lepiej, bo się rozwija, potem będzie stagnacja i nagle jest klops.
1: No, ale trzeba pracować, prawda?
0: Otóż to, bo związek to jest ciągła praca. Piszą też, bardzo często pytają o gadżety erotyczne, ze względu na to, że ja mówię o tym tak, jak teraz rozmawiam z tobą, czyli no, równie dobrze mogę ci podać teraz przepis na chili con carne, nie? Mhm. I tak samo im mówię, że słuchaj, jeżeli potrzebujesz takiego doznania, to to jest taki, jeżeli takiego, to taki, więc to też są bardzo częste pytania właśnie o zabawki erotyczne. No i wiecznie jestem pytana o to, kiedy następna część książki. Jak wydałam pierwszą, to było pytanie, kiedy druga, teraz jak wydałam drugą, to jest pytanie, kiedy trzecia.
1: To jest dobra puenta, a jeszcze myślę, dobrą puentą będzie to, że musimy rozmawiać o seksie.
0: Musimy robić to szczerze i pamiętajmy, że nasz partner to powinien być nasz najlepszy przyjaciel, nie wstydźmy się go.
1: I ja za taką szczerą i przyjemną rozmowę dziękuję. Blanka Lipińska, autorka powieści 365 dni oraz ten dzień. Dziękuję.
0: Dzięki również.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: że wtorek budzimy się, słońce daje rano na czatu, a na miejskich trasach na razie totalny luzik. Zanim jednak wrzucicie wyższy bieg, to pamiętajcie, że od wczoraj na Warszawskiej zmieniły się zasady gry i ruszył gruby remont. Ruch w obie strony został ścięty do jednego pasa.
1: Na 3-4 siemanko.
2: Siemanko!
1: Fajnie, że jesteście z nami. 6:30 wjechało na zegarki, a my wjeżdżamy do was, do samochodów, do domów, do pracy. Gdzie jesteście? Dajcie nam koniecznie znać, wysyłajcie głosówki na WhatsAppa. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie już otwieracie oczy właśnie o tej porze. 6:30, hej!

0: Only You, Shawzy i Cup Sport w Melo Radio. Słuchajcie, chcemy zrobić wam poranny vibe check, więc teraz chwytamy telefony w dłonie, odblokowujemy kodem czy tam odciskiem palucha i wstukujemy 321-321-777. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, co porabiacie, jak humory, jak nastawienie na wtorek, a my się zrewanżujemy miłymi upominkami. Co my tam mamy?
1: A mamy Melo torby.
0: Wow!

0: Another Revival Ultra z numerem Talk to You w Meloradiu. Justyna, talk to me, please, talk to me. Co u ciebie? Jak się masz? Halo, halo.
1: Halo, halo, witam wszystkich słuchaczy Meloradia w ten piękny, słoneczny dzień. U mnie wszystko w porządeczku, jak najlepszym, właśnie sobie jadę do pracy.
0: Właśnie w porządeczku, 6.45 ona jedzie do pracy i się cieszy.
2: Podziwiam.
1: Cieszę, bo mam cały weekend wolny przed sobą, także cieszę się. Ostatnie dwa dni pracy i już jest wolnym.
0: Dobra, a
1: przy okazji, że dzisiaj dzień mamy, jeszcze chciałabym życzyć wszystkim mamom, aby były w swoim życiu szczęśliwe i zadowolone.
0: Jezu, my nawet nie zdążyliśmy tego zrobić. Dobra, kochana, to ściskamy cię bardzo mocno również i wszystkim mamom razem z tobą składamy najlepsze życzenia. To co? Sprawdzamy twój poranny vibe check?
1: Chciałam się tylko, zapomniałam jeszcze o najważniejszej sprawie. Chciałam tylko zapytać mojego męża Michała.
0: Dobra, pozdrawiamy. Poczekaj.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Vibe check sprawdzony, odhaczony już ptaszkiem. A teraz trzy szoty w Melo, moja droga. Uwaga, uwaga, trąbka czy flet?
1: Trąbka.
0: Statek czy samolot?
1: Samolot.
0: Do końca życia mówić tylko nie, czy tylko tak?
1: Tylko tak.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy z tobą razem. Znaczy, generalnie tutaj mielibyśmy wątpliwości z tym statkiem czy samolotem z Darią raczej, ale tak ogólnie to fajnie, ściskamy cię mocno. To ja tylko teraz wszystkim zdradzę, że zanim weszliśmy na antenę, muszę to Justyna powiedzieć. Justyna zdradziła mi, że pracuje w mundurze, żołnierką jest. To baw się dzisiaj dobrze w tej twojej pracy, kochana.
1: Zamierzam właśnie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i bądź taka uśmiechnięta cały dzień. Cześć, hej.
1: Dziękuję, hej.

0: Daria Marks, Paranoia, chociaż tu bardziej pasowałby tytuł Euforia, bo jak sobie myślę o tym, że znowu zapraszamy was na Tomorrowland, to aż mam ciary. Gęsia, patrz, gęsia skórka.
1: Zobacz. O matko,
0: chcesz dotknąć?
1: No, chcę, daj tą
0: gęsia rękę. Skóra. Za chwilę do was wracamy, za chwilę pierwsze dzisiaj newsy w Melo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Rumors Thomas Gray.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
13: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
12: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wtorek odpala w Kielcach absolutną bombę energetyczną. Za oknem mamy w maju wprawdzie, ale normalnie kalifornijskie słońce i z bezchmurnym niebem do tego. Wiatr taki całkiem sporawy, więc działa lepiej niż podwójne espresso. Ciśnienie mamy dosyć wysokie, ale nie za wysokie. Zapowiada się naprawdę bardzo przyjemny dzień.
1: Prawie 7. Marcin Sikora wjeżdża do Was z newsami.
2: Być może do jutra będzie zamknięta linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To po wczorajszym wypadku, kiedy ciężarówka nie wyhamowała przed przejazdem przez tory i wjechała w bok składu kolei wielkopolskich. Pociąg wykoleił się, kierowca tira zginął. Niegroźnie rannych zostało 18 osób. Usuwanie szkód to poważna operacja, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
2: Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są objazdami. Teraz ważne przypomnienie. 6,42 za litr benzyny 95 i 6,75 za litr diesla. Tyle maksymalnie mogą wynosić dziś ceny paliw na stacjach. Trener Jan Urban w samo południe ogłosi listę zawodników powołanych na najbliższe mecze.
4: Koniec czasu.
5: Właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: No skończ z tym Urbanem. Co tam?
2: No co tam, no w czwartek kadra zacznie zgrupowanie we Wrocławiu,
1: trzymamy
2: więc trzeba powołać.
1: Trzymamy kciuki za chłopaków. Wtorek, pierwsze słowo, które przychodzi ci do głowy, szybko.
2: Worek.
1: A jakie wy macie skojarzenia z wtorkiem? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę do nas. Thomas Gray, Rumors, jest pierwszy numer ode mnie po 7. Siemanko, pokaz tej strony.

0: VIP Sean Baker, ależ mnie rozśmieszasz, Daria, taka rozśmieszaczka jest. No dobra, słuchajcie, poprosiliśmy o skojarzenia z wtorkiem. Uwaga, wtorek, proszę bardzo.
1: Siemanko, Melo Radio. Wtorek, fetorek.
0: O, proszę, poczekaj.
2: A co to znaczy fetorek, Piotrek?
0: U mnie spoko. A u ciebie? Jak tam te zęby?
2: Okej. Okay.
0: Ale to nie jedyne skojarzenie?
3: Wtorek, to oczywiście, dzień mamy.
0: No właśnie, dzień mamy. Jeśli macie ochotę przesłać nam swoje największe przypały, które mieliście z waszymi mamami, to podzielcie się nimi koniecznie, wysyłajcie głosówki. Tak będzie najfajniej, ale wiadomości też można napisać. Czekamy na was przy WhatsAppie. Win i Gips teraz.

0: I can be the only one. Jonatas i Sera w Melo Radio. Tak gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, i podkręcamy tempo od bladego świtu, bo od tego właśnie jesteśmy przecież. Mamy dla was ciekawe badania. Okazuje się, że milenialsi,
1: no,
0: i Gen Z mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. A nawet bym rzekł więcej niż dużo. Milenialsi podobno żyją z... Jak to było?
2: Od wypłaty do wypłaty.
0: Od wypłaty do wypłaty. 46% milenialsów tak właśnie żyje. Gen Z jest nieco, okazuje się, bardziej rozsądny, roztropny, bo tylko 41%, tak? Czyli, że się śmiejemy, a tu proszę bardzo, młode pokolenie.
2: Dokładnie. Ja tutaj stoję po stronie Gen Z. Wszyscy się śmieją, że oni są nieogarnięci, i milenialsi to najgłośniej mówią, a sami widać po tych badaniach mają gorzej.
0: A, dobra, dobra.
1: Pytanie, od czyjej wypłaty do czyjej wypłaty żyją zetki?
0: No dobra. Śmichy, chichy, pożyczcie dwie dychy. A jeśli wy potrzebujecie szybkiej kasy, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was pieniądze, parę stówek czeka, na co tylko chcecie, wytłumaczcie tylko na co chcecie właśnie. I nieważne, czy jesteście Gen Z, czy milenialsi, czy te wszystkie inne pokolenia, jeszcze X jakieś tam było, tak? No, po prostu jak macie potrzebę, dajcie znać, a my się zajmiemy całą resztą. Alok i Dive into the Ocean przed wami.

0: Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Daria, chodzi taka pogłoska, nie wiem, czy do ciebie dotarła kiedyś.
1: Jaka?
0: Wiesz, Marcin, o której mówię.
2: Wiem.
0: Że podobno w podstawówce kiedyś, żeby dać trochę radości mamie, to dorysowałaś sobie czerwony pasek na świadectwie. To prawda?
1: A nie odpowiem na to pytanie. Zostawię to w tajemnicy.
0: Dzwonimy do mamy. Dzwonimy do mamy i wy też zadzwońcie, bo dzisiaj jest dzień mamy. Złóżcie im życzenia. Kochamy was, mamy.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Mello Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Media Expert, taniej masz.

0: Uwaga na czerwone, red light, Ian Carey teraz w Meloradiu. Na czerwonym nie przejeżdżamy, to tak, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, prawda? A teraz troszkę o zabawie powiemy, ale zanim to jeszcze takie krótkie pytanie do was. Jak budzicie się rano, jak dzwoni ten dzwonek, budzik, to jaka emocja jest we was? To ja może podpowiem. Zachwyt, miłość, gniew, radość, pożądanie czy smutek?
1: Smutek.
2: Czasem radość, czasem smutek.
0: A tych emocji to mamy tak dużo i wszystkie odkrywa dla was w tym roku Tomorrowland. Póki co odkryta została ta, o której przed chwilą powiedzieliście, czyli smutek. Za kilka dni pojawi się również miłość. Można to śledzić oczywiście na ich stronie, w ich social mediach. I właśnie my chcielibyśmy, żebyście z tymi wszystkimi pięknymi emocjami, niezwykle potrzebnymi, zapoznali się razem z nami, z Meloradiem, bo to właśnie my zapraszamy was na Tomorrowland. Zbierajmy przeżycia, zbierajmy wspomnienia, bądźmy tam razem. I nie zapominajcie, że to my zapraszamy was właśnie do belgijskiego Boom. Jeżeli macie ochotę przyłączyć się do naszej zabawy, proszę wejść na meloradio.pl, dać znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam polecieć. Dołączcie zdjęcie, dołączcie film, no i bawcie się dobrze przede wszystkim z Meloradiem. Kygo, Save My Love, to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland.

0: Jak dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Animal, Liza z numerem Bad Angel. Głosujcie na swoje ulubione do 30 Meloradia. Przypomnijmy, że ta jest każdy piątek o 18 na antenie. No i o propozycjach pamiętajcie. Propozycje newsowe ma Marcin.
1: A w nich bardzo dobre informacje z paryskich kortów, gdzie nasi tenisiści naprawdę dali czadu.
0: Juhu! Zaraz do was wracamy, inni będą gadać, a my już wam zagramy kolejny z gorących numerów o poranku we wtorek.
2: A już o 8 zagramy
0: Beauty and the Beat. No śmiało, śmiało, śmiało.
3: Justin! Ale się jaram tą piosenką.
0: Wracamy do was za parę minut.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: M to muzyka, której chcesz.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Mediamarkt.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
19: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
20: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
19: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Wybijaj.

0: szczyt w Kielcach ciśnie, ciśnie na pełnych obrotach. Wszyscy spieszą się do pracy, do szkoły, na uczelnię, więc sprawdzamy, gdzie w tym momencie złapiemy największe zatory. I no tak, najdłużej postoicie na Warszawskiej, Sandomierskiej i Jesionowej. Patrzę, ile stopni mamy o poranku i trochę nie mogę aż uwierzyć w to, co widzę, bo 19 już stopni na kieleckich termometrach. Dobijemy dzisiaj do 25 w najcieplejszym momencie dnia. Ja wciąż nie mogę jeszcze się przyzwyczaić, że to ciepło z nami jest. Tak samo jak bardzo jasne poranki i to, że słońce świeci już naprawdę długo i wieczorem też jest jasno, a do tego wszystko tak pięknie kwitnie i pachnie.
1: Prawie 8:00, czas na newsy, a ma je dla was Marcin Sikora.
2: Rusza drugi dzień protestu przed siedzibą DINO w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących, mówi przewodniczący tego protestu Wojciech Jędrusiak.
3: Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników.
2: Związkowcy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i podstawowe, wymagane prawem zabezpieczenie socjalne. Gorący telefon między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. MSZ Rosji wezwało wszystkich cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa. To był polski dzień na paryskich kortach. Nasi w komplecie zameldowali się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyli Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurka. Czy dzisiaj o awans do drugiej rundy French Open powalczy Kamil Majchrzak?
1: A my walczymy z wtorkiem. 8:00 wjeżdża na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Opoka, Marcin, Daria, jesteśmy, hej! No,

0: Ty też, Daria, kiedyś będziesz mogła to zaśpiewać. When We Were Young, David Guetta i Kim Petras w Melo Radio, a za chwilę gotowi na wszystko.
1: Jej! Dzwońcie do nas pod 321-321-777.
0: Mamy dla was piekielnie łatwe pytania, więc jak macie ochotę się z nimi zmierzyć, żeby sięgnąć po Super Melo Merch, a nawet po książkę Tomorrowland, koniecznie dzwońcie.
2: 321-321-777.
0: Halo dla was.

0: gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: No to wjeżdżają na antenę Ania, dzień dobry.
2: Hej, hej.
1: I Damian, siemanko.
3: Cześć, witam, siemanko.
1: O, Damian chyba taki lekko zaspany, żeby nie powiedzieć, że... A może wczoraj jakieś urodziny były?
4: O!
3: Nie, niestety nie.
1: Po prostu
3: słoneczko tak
1: działa. A, słoneczko, rozumiem, jesteś taki przyjemnie rozleniwiony. Dobrze, to my was stawiamy na równe nogi. Gotowi na wszystko, to nasza zabawa, w której mamy dla was dwa pytania. Każde pytanie ma dwie podpowiedzi, żeby było łatwiej i przyjemniej. Więc jeśli jesteście gotowi na wszystko, to dajcie znać.
2: Tak, ja jestem.
3: Gotowy.
1: Dobra, gotowi. To ja tylko dodam, że będziecie zgłaszać się oczywiście swoimi imionami. Uwaga, uwaga, zaczynamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Kochani, no to pierwsze pytanie. Co jest większe? Europa czy B, Sahara?
2: Ania.
5: Ania pierwsza.
1: Ania, szefowa zdecydowała, tak. Dobrze, pani Dario. W takim razie, Aniu, odpowiadaj.
2: Europa.
1: Europa! Jeden punkt na twoim koncie, oczywiście.
4: Brawo!
1: No dobra, Damian, jeszcze masz szansę. Wiem, ale że jesteś w samochodzie z młodym, wieziesz go do szkoły, może on ci pomoże. Niech klepie tatę po ramionach, rozmasowuje, bo to jest ostatnia szansa, żeby sięgnąć po punkt. Uwaga, uwaga, to jest drugie pytanie. Kiedy będzie Tomorrowland w Belgii? A. W czerwcu czy B. W lipcu?
3: Damian.
1: Proszę bardzo, udało się.
3: Czerwcu.
4: I tu już się nie udało.
5: No jak mogłeś tego nie wiedzieć?
1: A to oznacza, proszę państwa, że Anna z jednym punktem otrzymuje od nas super Melo Merch.
5: Tak. Czyli Melotorbę.
1: Melotorbę to chyba twoja wymarzona.
2: Tak, bo już skarpety mam.
1: Bardzo się cieszę. Damiano, a dla ciebie i dla młodego wysyłamy też coś sympatycznego, miłego z naszej szafy, z naszymi wspaniałymi upominkami, życząc wam obojgu wspaniałego dnia, Aniu i Damianie.
2: No, dziękujemy.
1: Bawcie się dobrze, strzała, pozdrawiamy. A jak ktoś jeszcze na równych nogach nie jest, to kawkę trzeba trzepnąć.
0: Gotowi na wszystko.
1: I zrobić głośniej, bo teraz mamy dobry numer. Galaxy, Kungs i Theophilus London w Melo Radio po 8. A gotowi wracają jutro o tej samej porze.

0: taki, można powiedzieć, trochę filozoficzny tytuł, nie? Dive into me. Ty czasami dive into you?
1: Zależy jak leży.
0: A Logikalid w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w waszych wspaniałych, pięknych i słonecznych miastach. Dzisiaj pięknie i ciepło, ale dajcie znać jak bardzo. Czekamy na wasze głosówki albo może zdjęcia, co tam za oknami u was widać. Wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na smartfonach. Jak wbijecie sobie meloradio.pl, to na dole jest taki przycisk, klikasz, wysyłasz. No proste. S&M i Rihanna już za chwilę w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 100 BPM, Kiss Obletka, Bemelo, tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo. No to teraz, skoro już o artystach mowa, zaglądamy do riderów, jakby to powiedzieć, spożywczych, bo nie technicznych, największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Riderów, czyli takich wytycznych, co musi znaleźć się na przykład w garderobie u takiej gwiazdy, nie? No i uwaga, uwaga, Beyoncé, proszę bardzo, brokuły z czosnkiem.
1: O, no, okej.
0: Okay. Bardziej szafran bardziej by mi do niej pasował, szczerze mówiąc. Justin Bieber, chipsy, popcorn z cheddarem, Adele, owoce bez cytrusów, kanapki bez pomidorów. Jak
1: o,
0: mamy?
1: Matko, wszystko bez.
0: A ty, gdybyś była kochana gwiazdą na przykład, to co byś chciała, żeby tam było?
1: Woda niegazowana, zimna i jakieś pyszne owocki, no i coś słodkiego.
0: Zostań gwiazdą, będziemy cię zapraszać na nasze koncerty, to będzie tanie.
1: Jo!
0: Don't want your love. Ileniu Ellie Goulding dla was.

0: Be Mine, James Hype, to jest jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, na którym będziemy bawić się razem z wami. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, o której godzinie padnie hasło do tego, by powalczyć o bilety.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Breaking Dishes, Ellie Oaks. Inni będą gadać, my już wam zagramy. Wracamy punktualnie o 9:00.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Chyba najgorsza poranna fala aut powoli w Kielcach odpuszcza. Na Warszawskiej niektóre przejścia dla pieszych mogą być czasowo zamykane i przypominam też o zamkniętych chodnikach przy budowie S74. Tam korzystamy z ciągów osiedlowych. Na Batalionu Chłopskich bez zmian. Tam traficie na krótkie wahadła. Kieleckie słońce odpala prawdziwy ogień. Mamy już 19 stopni, a niebo wygląda jak idealnie czysty, błękitny ekran. Jeśli jedziecie właśnie Sienkiewką na rowerze, to przygotujcie się na walkę z aerodynamicznym oporem, bo wiatr dmucha dosyć mocno, więc darmowe chłodzenie i ekspresowa stylizacja włosów to coś, co mogę wam z rana zagwarantować.
2: Prawie 9:00, to jest czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
3: Na początek ostrzeżenia przed upałami na zachodzie kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Temperatura może tam wynieść nawet 30 stopni. Więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Tego chcą Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska po to, by zwiększyć bezpieczeństwo. Ale dzięki temu pacjenci mają też dostawać leki szybciej i dużo taniej. Dziś Dzień Matki. Dlaczego warto o nim pamiętać i jak go obchodzić?
4: Albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
5: Mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
6: Przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
3: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pamiętacie śniadanka od mamusiek? Ach, to były czasy, co?
1: Najlepsze.
2: Dobra, to jak macie ochotę podzielić się z nami swoimi mamusiowymi jadłospisami do szkoły, to dajcie znać. Co tam mamusie wam szykowały? Kanapeczki z rzodkieweczką, z sałatą. Oj, no, ależ to smakowało.
1: Najlepsze.
2: Czekamy na was. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości na WhatsAppa. Breaking Dishes, Ellie Oaks przed wami.

0: Bartek napisał, moja mama nigdy nie robiła mi kanapek, tylko dawała pieniądze na hot dogi. No i później musiałem to spalać przez kolejne długie lata. Pozdrawiamy cię, Barteczku, i mamy też oczywiście pozdrawiamy. Źle nie chciała, no Boże, która mama chciałaby źle, nie?
1: No nigdy w życiu.
0: Taki pomysł po prostu. Lubię cię jak lato. No właśnie, na lato trzeba zrobić formę, więc poćwiczcie trochę przy naszej muzyce, bo zabieramy was w tym roku, w te wakacje, w to lato, na kilka wyjątkowych wydarzeń, imprez. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, gdzie dokładnie, wbijajcie do naszych social mediów.

0: Not Giving Up on Love, Armin Van Buren i Sophie Ellis Bextor. To jedna z gwiazd, mówię o Arminie oczywiście. Tomorrowland w tym roku pojawi się w Belgii. Bardzo się cieszymy, będziemy tam razem z wami. Chciałem tylko tak was spytać, bo patrzę na te uśmiechnięte, piękne buzie. Tutaj myślę...
1: Wow, że... jak no. Miły.
0: Darianko, o tobie. Twoim zdaniem dorosły mężczyzna czego nie powinien w życiu robić?
1: Przygotowałam taką
0: może
1: listę.
0: Może szukasz męża, nie wiem.
1: Na przykład nie powinien parkować na dwa razy. Jakby niunia, ja lepiej parkuję naprawdę. To jest mega proste, musisz dobrze wycelować.
0: No
1: jak tego nie umiesz...
0: Było do mnie?
1: Do wszystkich.
0: chyba się zapędziłaś.
1: No i na przykład, no też nie powinien na przykład uderzać w ścianę, jak się wkurzy. Chłopie, kontroluj swoje emocje, kochany.
0: Tak, nerwy nie są potrzebne. Marcin, twoim zdaniem dorosły facet czego nie powinien robić?
2: Nie powinien zostawiać żony z dwójkiem dzieci dla młodszej.
0: Przepraszam, a z jednym?
2: Też lepiej nie.

0: My Loving Sony Fodera Crystal w Melo Radio. Podkręcamy tempo po godzinie 9 i za chwilę wracamy do was z kolejnym mocnym numerem Show the Friend. Holy Moly pojawi się na naszej antenie. Jak chcecie wspierać takie numery w notowaniu 30 Melo Radia, takie, które lubicie najbardziej, te najświeższe, to wbijajcie na player meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czy ci dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: My pracownicy Agaty gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
12: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
18: Tak, tak.
17: Od 6 do 9.
18: Od 6 do 9 w Żabce.
17: Za 6,99 i że na bogato.
18: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
17: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
18: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
17: Dokładnie.
19: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
22: Jest 7 miejsc.
21: I rower, i mój kocyk. No i buba.
23: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
24: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
25: Lidl. To się opłaca.

0: Asher i Moore w Melo Radio, podkręcamy tempo. Adriana, tobie mama jakie śniadanka do szkoły robiła?
1: Stary, zawsze miałem płatki z mlekiem, ale...
0: Do szkoły? Nie tak. Rozlewało ci się w tym plecaku?
1: Trochę tak, ale do szkoły tak bez kitu całkiem serio, to miałem kanapki z taką szyneczką i do tego trochę majonezu jeszcze. I stary, akcja była taka, że potem znajomi się strzelili, że ja mam takie wypasione te kanapeczki, przychodzili do mnie i dealowałem tymi kanapeczkami, rozumiesz?
0: Prawdziwy biznesmen, szkolny biznesmen. Ja myślę, że w ogóle te nasze rozważania o tych śniadankach od mam, te wspominki można by podsumować tą piękną piosenką od naszej słuchaczki.
2: Nie ma jak u mamy cichą.
0: Wiadomo, że śniadanie u mamy najlepsze były, ale są i takie wiadomości, które dostaliśmy z pozdrowieniami dla mam oczywiście.
3: Z okazji Dnia Matki chciałbym życzyć mojej mamusi wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze, ale to wszystko w życiu posiada, tak? Odkąd ja wszedłem na świat.
4: Jaka sigma w ogóle!

0: Oscar, Matt Kay, Sweet Nothing. Słyszysz wtorek, myślisz sobie...
1: No.
0: To jest taka standardowa reakcja. O, wtorek, o.
1: Ale jutro środa.
0: Ale nie? Jutro środa, czyli dzień szczęścia, radości i pomysłu.
1: Prania.
0: Mała sobota tak zwana.
1: Tak zwana.
0: Będzie pięknie, za chwilę gramy dalej. Jak inni będą gadać, to my już wam będziemy grać.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, to będzie niespodzianka. Co to takiego? New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Dobrze znacie. A ja tylko chciałem powiedzieć, bo teraz jest taka moda na Love is Blind, ja wiem jak jest po czesku. Wiesz jak?
0: Nie.
1: Laska jest ślepa, Polsko!

0: Warszawskie ulice oficjalnie weszły w tryb przedpołudniowego luzu. Wokół S74 budowanej nowej na Jesionowej, Świętokrzyskiej i Łódzkiej ruch w tym momencie jest w miarę płynny, ale pamiętajcie o ograniczeniach prędkości do 30 i 40 km. Także zdejmijcie nogę z gazu. Kielecka pogoda oficjalnie zrywa ze skromnością. Termometry z wielkim hukiem demolują barierę 20 stopni, meldując dokładnie 21. Chmury? Totalna kapitulacja. Na niebie nie ma ani jednego białego śladu. Wiatr za to podkręca obroty i to tak dosyć ostro, bo już do 40 km na godzinę. Ciśnienie ma umiarkowany poziom, więc o żadnych zjazdach meteo nie ma mowy.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Od lipca mieszkańcy Skarżyska Kamiennej pojadą autobusami miejskimi bez biletów, a szczegóły zna Adrian Górny.
2: Warunkiem darmowych podróży będzie wyrobienie karty mieszkańca powiązanej z lokalnymi podatkami i zameldowaniem. Projekt wart ponad 1,5 miliona złotych rocznie przyniesie także nową siatkę połączeń, zwiększenie liczby kursów oraz wprowadzenie stałych godzin odjazdów, które ułatwią pasażerom sprawne przesiadki.
0: Dziękuję za relację. Urzędnicy liczą na to, że darmowe autobusy przyciągną pasażerów, z kolei lokalne szkoły kuszą nowymi kierunkami, bo blisko 12 tysięcy świętokrzyskich ósmoklasistów decyduje właśnie o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci coraz chętniej wybierają technika i szkoły branżowe, kształcące w nowoczesnych technologiach, gastronomii czy klasach mundurowych. Dokumenty można składać do 24 czerwca. Dla młodzieży liczy się nowoczesność, tymczasem region dba również o historię, ponieważ 41 zabytków z województwa świętokrzyskiego przejdzie renowację. Radni sejmiku zdecydowali o przekazaniu na ten cel 900 tysięcy złotych.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Jest zainteresowana przede wszystkim zakupem dronów. Dziś jest list intencyjny w tej sprawie podpisywany, tłumaczy pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Nie tylko polskie firmy będą zarabiały z polskiej części mechanizmu SAFE, ale dostają również kontrakty od innych krajów i z Unii Europejskiej i jak widać na przykładzie Kanady spoza Unii Europejskiej.
4: Dla polskich firm to szansa na wejście szerzej na rynek północnoamerykański. Porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, tak twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. USA są także gotowe do mediacji między Ukrainą i Rosją. I na koniec coś dla Adriana, czyli nerdoteka w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Można tam m.in. pograć w grę na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki.
3: Chcę tam być.
4: Wiedziałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: To prawda, jestem nerdem i powiem więcej, jestem też milenialsem, także jest to potężne kombo. Jest też 10:00 na zegarach. Ja jestem Adi i zapraszam wszystkich do 14:00. BB Rexa, Faithless, New Religion. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was.

Produkcyjne arcydzieło, fantastyczny bas jest w tym numerze, mega plastyczne. John Summit, All The Time w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, Gdynia zamarzyła sobie o kolei liniowej. Czytam właśnie, że taka kolejka miałaby między innymi ruszać z Placu Konstytucji na samą północ Gdyni i mielibyśmy się dostać na miejsce w około 6 minut. I wiecie, generalnie case jest całkiem fajny. Ja jedynie zacząłem się nad tym zastanawiać, że tak trochę dziwnie, że nad morzem, ale potem myślę sobie, że ej, to ma swoje plusy. No bo nieważne, czy będziesz w Zakopcu, czy w Gdyni, zawsze poczujesz się jak w górach. I to też jest jakby okej.

0: Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo i się nie zatrzymujemy, mimo tego, że mam zakwasy, ale to nic. Jeżeli też macie zakwasy, to łączę się w bólu i nadziei, ale spokojnie, mam też genialną muzę ze sobą. Andy Dust, Caris i Zokuria. Jeszcze w tej godzinie, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: codziennie z Biedronką.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

maksymalnie 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

Calvin Harris, Rugged Woman i Lovers in a Past Life. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 11. Pogadajmy o czymś, co może zmienić wasze życie. No bo bez wątpienia Tomorrowland jest takim wydarzeniem, które może zmienić wszystko. Bo to wspomnienie, które tak naprawdę jest na całe życie, a wy możecie tam jechać z Meloradiem. I wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i napiszecie nam, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie też piękne zdjęcie wasze wspólne, jak imprezujecie. A może jakieś nagranie? Na pewno coś macie. I zgłoście się, żebyście mogli razem z nami bawić się podczas Tomorrowlandu. I to co najważniejsze, dojazd macie gratis jakby. Także nie czekajcie i wbijajcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam będą czekać na was Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych ludzi, których dobrze znacie.

0: Usher, Tones and I i Favor w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo we wtorek. Na jutro środa, czyli mały piąteczek. No i fajniusio jest. Marcin Sikora, Eluwina Mordo.
1: No cześć, będą truskawki, ale dlatego, że są drogie, wciąż drogie i za drogie podobno.
0: Ciekawy jestem, ile w takim razie kosztują, bo słowo drogie jest bardzo drogie w dzisiejszych czasach.
1: A to się dowiemy chyba.
0: Okej.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Marcin, a pamiętasz te memy, jak czereśnie były bardzo drogie i ludzie mieszkania pod zastaw dawali, żeby kupić czereśnie?
1: To czereśnie w tym roku będą jeszcze droższe niż wtedy.
0: Ale super.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
8: Robi się tak gorąco, jakby środek lipca postanowił zrobić nam niespodziankę na koniec maja. Mamy równe 22 stopnie w cieniu, ale szalony wiatr goni w porywach już coraz większych, więc można powiedzieć, że w Kielcach mamy nieco kalifornijski klimat. Ciśnienie stabilne i przypominam, że mamy dzisiaj ten jeden, jedyny dzień w roku, Dzień Matki, także nie zapomnijcie złożyć życzeń.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
8: Ewelina Walczak. Remont ulicy Jagiellońskiej w Kielcach będzie tańszy niż zakładano, mówi Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
9: Wszystkie 4 zgłoszone propozycje mieszczą się w kwocie zabezpieczonej na ten cel, a najniższa z nich jest też od wstępnych założeń ponad 850 tysięcy złotych.
8: Zaoszczędzone pieniądze pozwolą na remont kolejnej kieleckiej ulicy. Drogowcy zadbają o stan kieleckich ulic, z kolei lekarze sprawdzili stan zdrowia mieszkańców, bo ponad 200 osób przepadało swoje znamiona podczas inauguracji akcji Skóra pod lupą. U blisko 30 pacjentów wykryto niepokojące zmiany. Mobilny punkt medyczny pojawi się w Kielcach ponownie w połowie czerwca. Kolejna okazja do zrobienia czegoś dobrego dla siebie i innych nadarzy się już w najbliższą sobotę, ponieważ na dziedzińcu Instytutu Designu odbędą się charytatywne warsztaty ceramiczne w ramach globalnej inicjatywy Empty Bowls. Mieszkańcy będą malować miseczki, które podczas Święta Kielc trafią do darczyńców wspierających walkę z głodem.
10: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za łubiankę truskawek w Hurcie. To zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze. Plantacje zostały zniszczone przez przymrozki i suszę, mówi pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie.
12: 50 zł łubianeczka, 25 zł kilogram. No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
11: Eksperci szacują, że będzie taniej, ale nadal ceny będą wyższe niż rok wcześniej. Teraz USA i strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey. To po miesiącach zarzutów o nieludzkie traktowanie. W strajku uczestniczy 300 osób. We Włoszech z kolei początek alertów z powodu upałów. Dziś ostrzeżenia obowiązują w 12 miastach. W najbliższych dniach temperatura sięgnie nawet, uwaga, 35 stopni.
10: Lato. Siemanko, 11 na zegarach, u nas też zrobi się gorąco, no bo w tej godzinie pojawi się m.in. Sonny Fodera, którego usłyszycie na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland. Think About Us!

0: Gibbs, Dove Has For Money i Vintag. Podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz pogadamy o Amerykanach, bo oni to, mam wrażenie, że Amerykę odkryli wczoraj, bo te ich odkrycia to po prostu są jakieś trochę niezrównoważone. Daria Kulej ze mną, siemanko.
1: I siema, ja nie mam pojęcia, co oni sobie myślą, ale ostatnio mówiliśmy o tym, że odkryli gotowane truskawki, odkryli również rosół, nazwali to chicken tea, czyli taka herbata skóry, jakby okej.
0: Straszne.
1: Ale ja obstawiam, co oni mogą odkryć następnego. Wydaje mi się, że może to być mizeria i nazwą tą mizerię cream cucumber.
0: No.
1: Czyli kremowy ogórek. Jest Galdi. Taka opcja, albo odkryją pierogi i tu już trochę gorzej, bo nazwą to potato bugs, czyli ziemniaczane torebki.
0: Dopóki nie zmienią Mega. Nazwy bigosu i będą mówić poczciwy bidges, to jestem w stanie to zaakceptować.

Anima. Georgie Beautiful i 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę. Jest przepiękna, przecudowna, pełna emocji i jeszcze zawiera to, co lubimy najbardziej, czyli bardzo mocne ładowanie akumulatorów. A w tej godzinie jeszcze pojawi się gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, czyli David Guetta, I'm Good, i to razem z Bebe Rexha.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Smolasty, Trips, Duże Oczy i 20 minut do godziny 12. Tu Melo Radio. A wy duże oczy będziecie mieć, jak zadzwonimy do was z dobrymi informacjami. No bo część z was już na pewno słyszała, ale jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się między innymi z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost in Frequencies'em, Martinem Garrixem i wieloma innymi super sympatycznymi ziomami, którzy robią genialną muzę. Tak więc jeżeli chcecie się wybrać razem z nami na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie gadać, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dodajcie też piękne zdjęcie, jak imprezujecie, albo jakieś wideo. Wiecie, musi być show, to musi być coś naprawdę kapitalnego. Także próbujcie i działajcie. Moim zdaniem w ogóle to jest sztos w tym roku, bo dojazd macie gratis, także totalna rewelka. Do dzieła!

0: Słuchajcie, Adi ma chwilowo zajęte usta i nie może wejść do studia, bo je, ale już za chwilę z nami tutaj będzie, a za chwilę będą też newsy. Przed godziną 12 opowiem wam m.in. o naturalnej zaporze na wschodniej granicy, która jest planowana.
1: A już o 12 zagramy.
2: Dobra, teraz mogę. Ilenium i Don't Want Your Love, Mel Radio. I to też taki mały kindly reminder dla was. Jeżeli jeszcze nie jedliście drugiego śniadania, no to najwyższa pora, bo to w sumie taka pora już nawet obiadowa trochę.
0: No właśnie, ja już chcę obiad, a nie...
2: No to przepraszam. No.

0: 23 stopnie mamy na kieleckich termometrach i jeszcze chwilę i zaraz dobijemy do dzisiejszego maksimum, które ma wynieść w tym najcieplejszym momencie dnia 25 stopni. Pełne słońce na kieleckim niebie, zero chmur, zero deszczu i taka aura utrzyma się z nami, słuchajcie, prawdopodobnie bez deszczu, aż do soboty. Jutro trochę chłodniej, 22 stopnie, ale pełne słońce.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. 8 nietrzeźwych kierujących zatrzymali podczas weekendu kieleccy policjanci. Wśród nich był rowerzysta ze Strawczyna z blisko 3 promilami alkoholu oraz 17-latek na elektrycznej hulajnodze z ponad promilem. Mundurowi przypominają, że wsiadanie pod wpływem alkoholu na jakikolwiek pojazd to skrajna nieodpowiedzialność. O ile w Kielcach sypią się mandaty, o tyle w Skarżysku Kamiennej szykują się spore ułatwienia, bo od 1 lipca mieszkańcy będą podróżować autobusami miejskimi całkowicie za darmo. O szczegółach Adrian Górny.
2: Władze zapowiadają również rewolucje w rozkładach jazdy. Liczba kursów zwiększy się o 30 tysięcy kilometrów rocznie, a pojazdy zaczną kursować w stałych, równoległych odstępach czasu. Warunkiem darmowej jazdy będzie posiadanie karty mieszkańca, która ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu.
0: Dziękuję za relację. Przenosimy się na kielecką kadzielnię, gdzie ogromnym sukcesem frekwencyjnym zakończył się pierwszy weekend geofestiwalu. Uczestnicy masowo korzystali ze wspinaczki, jaskiń i koncertów, a kolejna porcja atrakcji na wietrzni w Ogrodzie Botanicznym już w najbliższą sobotę i niedzielę.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz, tak zapowiada najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. USA aktualnie mają bazy w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%, to oznacza niewielki spadek, podaje Główny Urząd Statystyczny. W marcu wynosiła 6,1%. Polska buduje naturalną zaporę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Większość z nich skupi się na zatrzymaniu wody na mokradłach i torfowiskach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
5: Wbrew pozorom w dzisiejszych warunkach wymaga to czynnej ingerencji z naszej strony.
4: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w odległości 50 km od wschodniej granicy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Siemanko, mamy 12 na zegarach. Adi po tej stronie. No i całe szczęście już nie mówimy o poniedziałku, tylko wtorku, a to jest naprawdę duży przywilej, dobra? Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Przypominam o kawie. Teardrops and innocent, four walls painted white.

Alok Khaled i Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12. Co z Young Leosią i Kacprem Błońskim? Słuchajcie, ogłosili rozstanie już pod koniec marca tak naprawdę, ale sprawa nie cichnie, bo uwaga, TikTokerzy też, ale detektywi odkryli, że Kacper Błoński właśnie może spotykać się ze swoją byłą. Jeden z dowodów ma być taki, że wspólna piosenka ich wylądowała na storce, a do tego fakt, że Julia dostaje jakieś takie pokaźne bukiety. Wiecie, nic nie jest pewne, ale kto wie. Zobaczymy. Jak coś będę wiedział, dam znaka. Na razie czekam na szersze śledztwo detektywów.

0: Ben i Hollow w Meloradio, 28 minut po godzinie 12. A to jest Meloradio i to jest wasza bezpieczna przystań do dobrego Melo. Z nami będziecie mogli nawet w pracy poczuć, że jest super impreza, a zwłaszcza, że już nie jest poniedziałek, tylko wtorek. A to są bardzo dobre newsy. W tej godzinie jeszcze pojawi się DJ Remo i Tymek, Sofia Loren. Coś, co uwielbiacie i wiem o tym.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje na dzień mamy z kartą moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Go!
4: Castorama!
20: Teoria
4: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
21: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Po reklamie.
30: Meloradio Kielce na 103.9 FM.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, 17 minut do 13. Fajnie tego posłuchać o tej porze. A jeżeli potrzebujecie kawy, to akurat kawy nie mam, bo mam coś lepszego. Szansę na to, żebyście pojechali z Melo Radiem na Tomorrowland. Tuż obok Armina Van Burena, Davida Guetty, Lost for Francisa i Martina Garrixa, no i wielu, wielu innych jeszcze DJ-ów, którzy też będą się bawić razem z nami. Generalnie, jeżeli chcecie jechać razem z nami, to nie ma problemu, bo tak, pakujecie się na meloradio.pl, tam wybieracie zakładkę konkursy i akcje, no i piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego, i dorzucacie jeszcze piękną, imprezową fotę z tą osobą, albo nawet jeszcze lepiej jakiś filmik, jak się bawicie, no i potem czekacie. Dobre wieści na pewno się pojawią. Daję też info dodatkowa, że dojazd macie tam gratis, więc naprawdę w tym roku to jest totalny wystrzał.

0: Taki trochę zbuntowany anioł. Ale to nie była Natalia Oreiro. Anyma i Lisa w Meloradio, 8 minut do godziny 13. Ula Harczanek.
1: Nie, jakby co.
0: Nie jesteś zbuntowanym aniołem?
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay. Nie. O czym w newsach? No będzie o tym, czy Lewy pojawi się w kadrze na najbliższe mecze i sprawdzimy ceny paliw na jutro.
0: Ekstra. No to czekamy. A już o 13 zagramy. Myślałem, że powiesz, zobaczymy, czy Lewy będzie prawy. Przepraszam, obiecuję, że tych sucharów będzie znacznie mniej, ale to jest silniejsze ode mnie, mam prawie 30 lat. Haven i Iran już niedługo, bo punktualnie o 13, wcześniej newsy Meloradia. Ula, przepraszam bardzo.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
13: Sprawdź to sam, czeki dał.
14: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
19: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
22: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
23: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
22: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
23: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
22: Jaką mamy zatem alternatywę?
23: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
22: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
19: Ogłoszenie płatne.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Robert Lewandowski znalazł się w piłkarskiej kadrze na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, ogłosił PZPN. Spotkanie z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,42, za 98 6,96, a za diesla 6,75. No i jeszcze przypominamy, dziś bardzo ważny dzień, Dzień Matki.
2: Czego powinien pani życzyć jako mamie?
3: Zdrowia.
2: Tylko tyle?
3: Szczęścia i radości z dzieci.
4: Zdrowia i szczęścia z nas. No, żeby była zadowolona z nas.
5: Po prostu przytulić. Tak, mamy. Serce matki jest pełne miłości.
6: Kocham cię, mamo.
1: Z mamami i dziećmi rozmawiał Michał Dzienyński.
0: To ja jeszcze do każdej mamy mam taką prośbę, żebyście zawsze miały tak dużo siły i tak dużo uśmiechu, który pokazujecie nam na co dzień. I w imieniu każdego synka po prostu dziękuję. No, ja jestem Adi, mówię wszystkim siemano, 13 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już wiecie. Ale co zagramy, to już jest zagadka. Haven i Ajuran, no to zaczynamy, siema.

modelki Włodarski, lubię cię jak lato. 14 minut po 13. No i czuć trochę tego morskiego klimatu, ta bryza. No, my też czujemy to, że lato faktycznie zaczyna się powoli zadomawiać i bardzo dobrze, bo 25 stopni na termometrach to jest bardzo, ale to bardzo przyjemna perspektywa. A jeżeli wy z kolei na to gorące lato potrzebujecie coś porobić fajnego, spontanicznego, to my jesteśmy od tego, żeby wam pomóc. No bo mamy 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie i jak chcecie. Tylko na loradio.pl, zakładka konkursy i akcje, szukacie szybkiej kasy, piszecie na co chcecie to wydać. No i to w zasadzie tyle. Także nie czekajcie, działajcie od razu. A to jest to Kashmir, Vasy i Secrets, no bo nie oszukujmy się, że wszyscy jakieś sekrety mamy. I to też jest super.

Dubzox i How Does It Feel w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 13. How Does It Feel? Bardzo dobrze, zwłaszcza, że muzy mamy bardzo dużo tej dobrej, no i wyśmienitej, do tego by się pobudzić. Milki, David Guetta, Just The Way You Are, jeszcze w tej godzinie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Kocham ten taki trochę, nazwijmy to, hiszpański klimat.
1: Pepath?
0: Pepath.
1: Jak?
2: Pepath?
1: Pepath.
0: I przystawki jeszcze jakieś.
2: Tapas.
0: 17 minut do 14. Cześć, Mikołaj.
2: Siemano.
0: Jadłeś już tapas?
2: Jadłem tapas kiedy.
0: No to super. Słuchaj, bo niedługo będziemy ruszać na Tomorrowland.
2: Tak jest.
0: Piękna sprawa, bo Armin Van Buuren, David Guetta i wielu, wielu innych genialnych producentów będzie, ale w ogóle słyszałem, że dojazd na imprezę jest gratis.
2: Pewnie ogarniamy wam Artokał. Artokał wam ogarniamy, drodzy słuchacze, nie? Więc zgłaszajcie się na meloradio.pl, tam trzeba pokazać, z kim chcecie pojechać i dlaczego. I jedziecie.
0: No.
2: I dlaczego? Bo tak.
0: No właśnie, fotka jakaś albo nagranie. Napiszcie wszystko, przygotujcie i do dzieła. Będzie super. Tylko dodam, że to jest przeżycie na całe życie i będziecie o tym później wszystkim opowiadać i się chwalić na Instagramie. Bibi Rexa Fightless już teraz.

0: tabletkę Atomo i numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Dzięki za tę przestrzeń. Bob Sinclair i Karika Dwight w Melo Radio.
1: Się przywitasz.
0: Iga i Mikołaj, studiu się ma.
2: Yo.
0: Co tam, dzieci?
1: Dobrze się bawimy. Dzisiaj jest Dzień Mamy, więc będziemy obchodzić to święto. Mhm.
0: Będziecie dzwonić do mam?
1: Nie, zrobimy ranking hot mamusiek.
0: Ale super, nice! To Jennifer Aniston tam gdzieś dodajcie.
1: Dobrze.
0: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
2: Obejmuje noce Jonathan PZ-Liwka.
4: Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Liwka na koncercie Tako naprawdę świetnie sobie poradziła i chciałem jej serdecznie pogratulować.
2: A faktycznie słychać było, jak dudniło.
0: No,
1: byliśmy na plaży wtedy.
0: Pamiętam, bo przyszedłem do was później.
1: A, no tak.

0: reklama.
1: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni ciepło, także w Polsce IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami w województwach m.in. wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
3: Jutro w Polsce delikatnie się ochłodzi, powrót ciepła w weekend. Komisja Europejska szykuje rekordową karę dla Google. Zarzuca firmie, że wyszukiwarce faworyzuje własne usługi. Grzywna ma sięgnąć kwot liczonych w setkach milionów euro. Tory do karlingu powstaną na wzgórzu przy Koloseum w Rzymie. Będą dostępne od połowy czerwca do września.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No dzień dobry, dzisiaj całujemy wszystkie matki. Hot, nie hot, nie, no wszystkie są hot, wiadomo.
2: Ładnie wybrnęłaś z tego.
1: Ale zrobimy ranking hot mamusiek.
2: Oczywiście, no będziemy się kłócić na pewno przy tym rankingu.
1: Ja wiem,
2: kto u ciebie będzie na miejscu pierwszym.
1: Słucham cię.
2: To mam powiedzieć już teraz?
1: Nie, dobra.
2: Mam tak zespoilować słuchaczom?
1: Nie, no to czekamy. Natomiast fajnie, jak będziemy mieli inne typy, bo nie będziemy sobie zagrażać, prawda?
2: Chyba tak nawet będzie, ale to się okaże za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Jeżeli nie widzieliście Joela Corey, jak wygląda, to polecam, bo on jest trenerem personalnym.
1: To musi być hot.
0: Jest bardzo hot. Helen Hart, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a Joel Corey występuje na Tomorrowland.
1: Więc jest podwójnie, nawet potrójnie hot. Ale a propos Tomorrowlandu, mam pytanie, bo ty tam, Iga, byłaś.
0: Tak.
1: I wiemy, że jest niesamowita muzyka i wiemy, że jest super atmosfera.
0: Tak.
1: Ale ja jestem gruby i muszę cię zapytać, jak jedzenie?
0: Jedzenie jest fenomenalne. Tam masz kucharzy z całego świata, co więcej, tam przyjeżdżają specjaliści w danej dziedzinie, w danych kuchniach. Naprawdę. Na przykład masz mistrza kuchni azjatyckiej i on normalnie gotuje na Tomorrowlandzie.
1: No to musimy pojechać, ja muszę tego wszystkiego spróbować.
0: Wiem.
1: Też możecie zresztą, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam wchodzicie i zgłaszacie się do wyjazdu na Tomorrowland z Meloradiem. Wystarczy pokazać nam, z kim chcecie jechać, no i napisać dlaczego.
0: Najlepiej jakbyście nagrali filmik, na przykład ja chcę jechać z Mikołajem, więc nagrywamy coś kreatywnego, typu...
1: Tak. O, my jesteśmy tacy zakręceni, że na rondzie nie zjeżdżamy z niego. Kręcimy się cały czas.
0: Wow, i tak do Tomorrowlandu, czyli przez najbliższe parędziesiąt dni. Meloradio.pl, tam się kierujemy. No przekonajcie nas, bo to jest takie doznanie, takie przeżycie. Ja bym chciała znowu aż pojechać.
1: No, mam nadzieję, że nam się to uda.
0: To może nagrajmy filmik.
1: Dobra.
0: Zgłaszamy się?
1: Zgłaszamy się.
0: To my idziemy, wy też.

0: Jaki on ma głos, Jason Derulo, Acapulco w Meloradiu. Dzisiaj dzień mamy, więc składamy serdeczne życzenia wszystkim mamom, dlatego postanowiliśmy z Mikołajem zrobić ranking hot mamusiek.
1: Tak, ale wybraliśmy tylko top 3 swoje chyba, tak?
0: Tak, top 3.
1: Dobrze, to co, chcesz zacząć?
0: Mogę zacząć.
1: Okej.
0: Na pierwszym miejscu Rihanna.
1: A myślałem, że zaczynamy od końca.
0: Aha, masz rację, to zacznijmy od końca, nie powiedziałam tego.
1: Nie słyszeliście tego.
0: Nie słyszeliście. Na trzecim miejscu Cindy Crawford.
1: Okej,
0: nice. Uważam, że turbo hot.
1: Spoko, spoko.
0: Na drugim Emily Ratajkowski.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo mi się podoba. A na pierwszym?
1: Rihanna?
0: Rihanna!
1: Wow. Nie pokryły nam się w ogóle żadne pozycje. U mnie na miejscu trzecim Jodie Foster.
0: Okej.
1: Okay. Mhm. Na drugim miejscu Jessica Alba.
0: No tak, klasa.
1: W Sin City, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to...
0: No, to prawda.
1: No i na miejscu pierwszym u mnie Shakira. Shakira.
0: Shakira?
1: Shakira, no.
0: Fajna jest w sumie.
1: Zawsze uważam, że Piqué to jest największy debil na świecie.
0: A, bo on ją zdradził.
1: No właśnie, jak można być z Shakirą i zdradzić Shakirę? No przecież to mi się w ogóle jakby nie mieści w głowie.
0: Shakira, call Mikołaj.
1: Exactly. Hey Siri. To obudziło się. Call Shakira.
0: Call Shakira. Dzwoni?
1: Nie, bo nie mam numeru.
0: Zdobędziemy.

0: Kiełbasa z Kolima jest dostępna, wiesz? Dobra, będzie.
1: Rewelacja.
0: Szykuje się nowy biznes z Kolima. Kiełbasy.
1: Ale duże?
0: Największe na pewno. O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na BRW.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Kto ma ochotę na kiełbasę z Kolima? Ja nie.
1: Na pewno?
0: Na 100%.
1: No bo Skolim właśnie idzie teraz w branżę gastronomiczną i postanowił wypuścić cały taki pakiet różnych mięs okraszonych jego twarzą. Jest kiełbasa idealna.
0: Tak.
1: Jest, czekaj, kabanosy Palermo. Co my tu jeszcze mamy? Parówki drobiowe.
0: A wiesz, że szalone, kasło nie? To będzie król smaku?
1: Tak jest. O, jeszcze mac and cheese, kiełbasa. O, to może być dobre.
0: Czyli skosztujesz Skolima?
1: Skosztuję jego kiełbasy, no.
0: To co, trójkąt?

0: Jest to stanowczo mój ulubiony kawałek ostatnio na playliście Meloradia. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, podkręcamy tempo. Mikołaj, zabierzesz mnie nad Morze Bałtyckie?
1: Czy ja wyglądam, jakbym był zrobiony z pieniędzy? Wiesz, jak tam jest drogo?
0: Tak wyglądasz, no. Komplement.
1: Dzięki.
2: Słuchajcie, no możecie jechać, aha, zwłaszcza, że będzie dużo Niemców.
1: To nie jedziemy.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Car Superstars.
0: Numer. Zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny.
8: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek on the mic. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem i zapowiada wprowadzenie nowych ułatwień, na przykład dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A teraz resort finansów, który uspokaja: samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą, nie trzeba więc rozliczać się z fiskusem. No i jeszcze mieszkańcy Niemiec, którzy zmieniają wakacyjne plany i wybierają wypoczynek nad Bałtykiem. Wojciech Hernes.
2: Przedstawiciele branży turystycznej mówią o wyraźnym trendzie. Z jednej strony drożeją loty, a z drugiej w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem niektóre bezpieczne dotąd kraje regionu straciły ten wizerunek.
1: Dlatego może wzrosnąć zainteresowanie niemieckich turystów polskimi bałtyckimi miejscowościami.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i szykuje się nowy serial o influencerach.
0: To będzie hit chyba, hit no w ogóle telewizji i w całej jej historii.
1: Dokumentalny. Siemanko. Skit.

0: słuchacie Freak Fightu, to Crying on the Dance Floor w Meloradiu. Girls of Warsaw, tak się będzie nazywał nowy serial dokumentalny o codzienności warszawskich influencerek. Tak dobrze słyszycie.
1: Czy one nie są influencerkami dlatego, że pokazują swoją codzienność w internecie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, więc tak się zastanawiam, o czym ten serial w takim układzie będzie.
1: No chyba, że będzie o tym wszystkim, czego nie pokazują, to już może być ciekawsze.
0: Ale wiesz, co jest taka platforma?
1: Ale nie o to... Iga, ty tylko o jednym myślisz.
0: No nie, no bo wszystko pokazują, to co więcej mogą pokazać?
1: Na przykład, nie wiem, jak dłubią w nosie, nie?
0: Wow.
1: No co, czy chociaż na jednej rolce Jessica Mercedes dłubie w nosie?
0: No nie, ale...
1: No właśnie,
0: obejrzałbyś
1: to? Zobaczymy, no pewnie.
0: W tym roku ma być premiera.
1: Super,
0: jak coś.
1: Czekam.

0: Four Strings. Ależ klimat w Meloradiu. Wiecie, gdzie jest najlepszy klimat, moim zdaniem?
1: Na Tomorrowlandzie.
0: Dokładnie tak, my was zabieramy na Tomorrowland. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i pokażecie nam, dlaczego to wy powinniście pojechać i z kim.
1: Zwłaszcza jeżeli to będzie wasz pierwszy raz, to będziecie potem go długo wspominać.
0: Tak
1: jak Gabry Ponta na przykład wspominał o swoim pierwszym razie, jak zagrał po raz pierwszy właśnie na Tomorrowlandzie.
2: Pamiętam, że byłem nieco zawiedziony, bo gdy pierwszy raz grałem na Tomorrowland, woda lała się z nieba. Zaczęło padać jeszcze, gdy grał DJ przede mną, a gdy wszedłem na scenę, ludzie dosłownie spod niej uciekali. To było szalone. Trudno było przebrnąć przez pierwszą połowę seta, bo próbowałem ściągnąć tych ludzi z powrotem. Nie było łatwo, ale udało się. Mam nadzieję, że w tym roku będzie słonecznie.
0: Będzie słonecznie, bo Meloradio tam jedzie.
1: A, no właśnie. Oczywiście, to nie może być inaczej.
0: Ale jednak, gdyby było inaczej, to mamy do was pytanie. Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu na Tomorrowlandzie?
1: Tak, w takim najgorszym, wiecie, urwanie głowy dosłownie.
0: Nasza propozycja?
3: Lubiła tańczyć, pełna radości, tak, ciągle goniła wiatr.
0: To jest nasza propozycja.
1: Dlatego zawsze się dobrze tańczy.
0: I odpowiedzcie nam na WhatsAppie Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl, co redaktorze jest do wygrania.
1: A w zamian damy The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi, to jest oficjalna seria powieści Tomorrowland.
0: Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Talk to you another, aż milej się pracuje do takiego kawałka. Naprawdę, uwielbiamy z Mikołajem grać wam takie sztosy. Chyba
1: oczywiście.
0: Tak można powiedzieć, że
1: to
0: sztos.
1: No pewnie, no pewnie. Mhm. My gramy... Nie mogę tego powiedzieć.
0: To prawda, ale też wysyłamy was na Tomorrowland, to jest jasne. I teraz mamy taki przedsmak, bo do wygrania była, jest książka.
1: Mhm, tak, książka oczywiście z oficjalnej serii powieści Tomorrowlandu. I pytaliśmy, do jakiej piosenki, do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu.
0: I ktoś tutaj napisał, ten ktoś to Jacek, że tańczyłby do tego. To jest Armin van Buuren.
1: To jest dobry
0: Rain.
1: Wybór. Może być, że tak będzie, bo Armin van Buuren też na Tomorrowlandzie w tym roku gra.
0: Wow, i może to zagra.
1: No, ale oby nie padało.
0: Nie, no tak, trzymamy kciuki. A tobie, Jacek, gratulujemy. Wygrywasz książkę o Tomorrowland. Brawo!
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
7: Tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Po reklamie.

0: ale my podkręcamy tempo. Thank you. Mikołaj, pamiętasz te czasy, kiedy nie używaliśmy telefonów, bo byliśmy mali i na podwórku biegaliśmy?
1: Telefony z klapką były super, ja miałem takiego Sony Ericssona. No i właśnie, być może takie telefony jeszcze powrócą, ponieważ w Korei Południowej postanowili podejść nieco inaczej do walki z dziećmi, które są uzależnione od telefonów. I właśnie mają zamiar wprowadzić takie głupie telefony tylko dla dzieci. Że będą ograniczone funkcje, zero mediów społecznościowych, ograniczony dostęp do internetu i takie tam rzeczy.
0: W sumie my nie używaliśmy i zobacz, gdzie jesteśmy, w jakim dobrym miejscu, mądrzy jesteśmy.
1: Dokładnie.
0: A?
1: No.
0: Działa.

0: James Hype Be Mine. Ten pan będzie miał pracowite lato.
1: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak, wam zagramy punktualnie o 16.
2: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo, ale najpierw newsy Meloradia.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. A Littos, grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Wtorek w Kielcach przynosi wieści z odległej galaktyki. Zaczynamy w kieleckim Heliosie. Świeżutką premierę ze świata Star Warsów. Film Mandalorian i Grogu to 132 minuty czystej przygodowej akcji, która wciągnie każdego fana science fiction. I nie tylko. A w najbliższy czwartek Kielce na 4 dni zamienią się w stolicę polskiej literatury. Wraca Świętokrzyski Festiwal Literacki, który przyniesie masę darmowych spotkań autorskich i warsztatów. Będziecie mogli pogadać z najpopularniejszymi twórcami, Jakubem Małeckim, czy też aktorami, Mateuszem Damięckim. Warto już teraz sprawdzić pełny program, a w najbliższą sobotę szykuje się osiemnastka klubu Ultrafiolet. Czeka na Was sporo atrakcji, więc szykujcie najlepsze outfity, bo taką osiemnastkę świętuje się tylko raz.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Burza wokół studentów zagranicy w Lublinie. To posłowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zarzuca zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Wszystko zaczęło się od nagrania promującego kolejną edycję Afrika Day Festival. A teraz piłka nożna. Jan Urban ogłosił powołania towarzyskie na mecze z Ukrainą i Nigerią. Są debiutanci. Marcin Powideł.
5: No jest ich pięciu. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin. Szansę od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski.
4: Zagra też Robert Lewandowski. Życie singla coraz droższe miesięcznie. Kosztuje 770 zł. Tyle jedna osoba musi zapłacić za koszyk podstawowych produktów.
2: Jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to meloradio.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Szybka kasa, fajna sprawa.
3: Ale wiesz, co też jest fajne?
2: O?
3: Czy coś ci dzwoni?
2: A to prawda, puścimy wam starczo dźwięki, wy możecie zgadnąć, co to takiego. To już za moment. Iga Mikołaj, hej.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie w Meloradiu, a teraz taki mały throwback do Tomorrowland 2K25. Turn it up. Jej!
1: To tak się bawiliście w zeszłym roku
0: na Tomorrowlandzie.
1: Tak się bawiliśmy,
0: ależ było wspaniale. I wysłaliśmy na przykład naszą słuchaczkę Olgę i mamy takie wspomnienie, dlaczego warto po prostu brać udział w naszym konkursie.
2: Można spełnić swoje marzenia.
0: No a jak?
1: No i tak,
0: swoje marzenia.
1: Tak było w zeszłym roku i tak samo w tym roku. Też spełniamy marzenia, budujemy nowe przygody, nowe przeżycia i musicie być ich częścią. Meloradio.pl, tam możecie zgłosić się do konkursu Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Musicie nam pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego, a my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, dojazd gratis, przekonajcie nas, bo naprawdę warto. Najlepiej, żebyście wysyłali filmiki. Zdjęcia są super, ale taki filmik, on jest dużo więcej wart, więc pokazujcie, z kim, dlaczego, po co, wbijajcie na meloradio.pl. Dive into me. O, Alok i Kalit.

0: Tak to robimy w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Dive Into Me we Freak Fightie.
1: To jest Alok, który zresztą też na Tomorrowlandzie wystąpi. Ale odchodzimy na razie od Tomorrowlandu, bo za chwilę czy coś ci dzwoni?
0: Szykujcie uszy i szykujcie palce.

0: 17 po 16. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego. Użyjcie proszę WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaj, trudno się wylosowało.
1: Trudno się wylosowało, bo mam wrażenie, że ostatnio było jakoś troszkę za łatwo. Wszyscy wiedzieli o co chodzi, więc dzisiaj no taka zagadka dla ludzi, którzy jednak siedzieli w tych kreskówkach tak ze 20 lat temu i to dosyć mocno. No jestem ciekaw, ile osób poprawnie odpowie na ten tajemniczy dźwięk.
0: Czy jesteśmy gotowi?
1: Dawaj.

0: Wiesz, że już są odpowiedzi?
1: O, widzę, że koneserzy jednak są. Super.
0: Do zgarnięcia dzisiaj pomadkę.
2: Okej.
0: Pomadka jest dobra? Okay. Czy puszczamy jeszcze raz dźwięk?
1: Zróbmy to.
0: Zróbmy tę przyjemność.
1: Super dźwięk.
0: Tobie. Co to jest?

0: WhatsApp Meloradia, moi drodzy. Czekamy na głosówki i wiadomości tekstowe.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dla koneserów to było, tak?
2: Oczywiście.
0: Dopóki się nie znudzisz.

0: no powiedz ten żart.
1: Wiesz, jak Eben odbiera telefon?
0: Jak?
1: Halo?
0: Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni?
1: Beka!
0: Gramy, starczy dźwięki, tak, wy zgadujecie, co to takiego. Przypominam dzisiejszego...
1: Sztosa.
0: Będzie, że sztosa. I wiecie, najciekawsze jest to, że nie było złych odpowiedzi.
1: I bardzo mnie to cieszy.
0: W ogóle.
1: Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich szamanów.
0: Ale jest z nami Maciek, który odpowiedział w pierwszej sekundzie. Cześć Maciek, co to takiego?
2: Cześć, cześć. No i jest to oczywiście intro do Króla Szamanów.
0: Brawo!
1: Oczywiście.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja.
4: Matko, dobra, wstaję!
5: Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
6: Dmuchniemy ci rano w żagle.
4: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
5: Podkręcamy tempo od 6.30 w

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: Tankuj codziennie z Biedronką.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Filipek Nel. Jeszcze 140 lat i być może dostanę kamienicę.
1: No tak, w mediach pojawiły się takie doniesienia, że w Krakowie doszło do sytuacji, gdzie człowiek mający według dokumentów 162 lata otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę w centrum Krakowa.
0: Świetne!
1: Kilkadziesiąt milionów złotych taka kamienica podobno kosztuje.
0: Jak ma tyle lat, to czy on będzie miał siłę, żeby chodzić tam po schodach?
1: A co jeśli to Dracula po prostu? I on faktycznie żyje.
0: Kupmy czosnek zatem. Kupmy czosnek. Zapas czosnku. Za 200 zł można mieć tyle czosnku.

0: rozkręcamy tempo, to Favor, Fisher, Tones and I.
1: A już o 17 zagramy
2: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba!
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny?
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
11: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
12: Dzień Mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezent.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt. Po reklamie.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, to już dziś o godzinie 17 w Kieleckim Centrum Kultury scenę przejmuje Mateusz Socha. Jego stand-upy charakteryzują się energetycznym stylem, kapitalną mimiką i dynamicznymi opowieściami. A jeśli podawcy śmiechu macie ochotę na gęsty klimat grozy, to w Kieleckim Heliosie możecie obejrzeć dziś horror Obsesję. Fabuła kręci się wokół nieśmiałego faceta, który kupuje w antykwariacie zabawkę spełniającą życzenia, by zdobyć serce przyjaciółki. No i kierunek już powoli weekend, tak? Bo w najbliższą sobotę na kieleckiej Wietrzni odbędzie się kolejna odsłona geofestiwalu. Cały teren zamieni się w gigantyczną strefę warsztatów, pokazów i doświadczeń od szlifowania świętokrzyskich minerałów przez mobilne planetarium i pokazy żywego T-Rexa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic. Zastępca odwołanego prezydenta Krakowa będzie komisarzem miasta. Dziś po opublikowaniu wyników niedzielnego referendum Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta miasta. Teraz Gdańsk, schronisko Promyk, rusza z projektem domów tymczasowych dla psów i kotów. Opiekun przez kilka miesięcy ma zajmować się czworonogiem, a potem przygarnąć go na stałe, mówi szefowa gdańskiego ogrodu zoologicznego Emilia Salach.
4: Ten dom tymczasowy to jest taka forma takiego badania się zarówno ze strony rodziny tymczasowej, ale też zwierzak może nam pokazać, że niezbyt dobrze się tam czuje.
3: A jest już kilkanaście chętnych osób. No i jeszcze sukces horroru Obsesja. Film zarobił już ponad 130 milionów dolarów, a kosztował niespełna milion.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
5: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zabieramy Was na wycieczkę i do Boom, i na Podlasie.
2: No nie wiem, gdzie większa impreza. Nie, no chyba w Boom.
5: Boom, oczywiście, że Boom. Iga Mikołaj, siemanko, Galaxy Kungstek, wchodzimy w 17.

0: Miss You w Meloradiu. Oliver Tree, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do miejscowości Boom.
1: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słyszycie ten tłum? To możecie być wy. Wow! A? Tak się bawią ludzie na Tomorrowland.
1: To naprawdę grube melo.
0: Oj tak, i tak się składa, że wy również możecie być tymi szczęśliwcami i wybrać się z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Oczywiście w tym roku również jedziemy i wy również możecie się zabrać z nami. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland i dlaczego. A my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, podwózka jest gratis, wyobrażasz to sobie?
1: No, a paliwo teraz drogie.
0: Wiecie co robić, wbijamy na meloradio.pl i przekonujemy nas, dlaczego to was powinniśmy ze sobą zabrać. How does it feel to teraz?

0: Jan Kleosza, Jonatan, Noc Aniołów. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu, zaraz trzasną drzwi.
1: Przeciąg jest.
0: Ale teraz musimy zmienić klimat. Robi się poważnie.
1: Breaking Bad na Podlasiu. Dobiegł koniec. Końca dobiegła historia, która tam się zaczęła już kilka lat temu. Aha. No więc tam czterech Meksykanów pojechało na to Podlasie, żeby gotować.
0: Wow! Casadilla?
1: No nie. Nie, zdecydowanie nie Casadilla. Była całkiem niezła produkcja. 800 kg różnych substancji zostało wyprodukowane i teraz od 10 do 11 lat więzienia takie wyroki właśnie zapadły.
0: A ja mam pytanie. Dlaczego akurat na Podlasiu?
1: No bo tam jest tradycja gotowania różnych rzeczy po lasach, nie? Tylko może nie aż tak hardkorowych jak w Meksyku.

0: I dare you.
1: Nie, po prostu dare you. Hardwell, Matthew Koma. A czy Mr. Hardwell wystąpi tam, gdzie myślę, że wystąpi?
2: Okazuje się, że tak, ponieważ Mr. Hardwell wystąpi na Red Stage na Sunrise Festival 2 sierpnia. Zagra w Kołobrzegu.
1: O wow, a my was wysyłamy na Sunrise Festival, to się naprawdę dzieje.
2: No i to będzie fantastyczna zabawa, bo raz, że Kołobrzeg, polskie morze, tak. Lipiec, sierpień, czyli najcieplejsze miesiące, tak? No i najlepsza muza. Czego chcieć więcej?
1: Wiecie, co robić.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A w miniony weekend był koncert Taco Hemingwaya, niestety nie udało nam się z Mikołajem tam dotrzeć, chociaż Mikołaj bardzo chciał,
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, strasznie, strasznie chciałem. No więc mówiliśmy już o koncercie Taco, bo miał tam garść złotych porad dla młodzieży, ale była też mała kontrowersja, bo na telebimach pojawiały się takie komunikaty: pij wodę! No tylko problem polegał na tym, że nie można było wnieść własnej wody na obiekt.
0: No właśnie, ale przecież możesz kupić sobie tam wodę.
1: I spokojnie, spokojnie. Agencja już wyjaśniła, tak, dlaczego tak było. Ze względów bezpieczeństwa podczas koncertów organizowanych przez nas obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich napojów. Nawet niewielka półlitrowa butelka, którą można rzucić, stanowi realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia.
0: Myślałam, że chodzi o to, że możesz się poślizgnąć.
1: Nie, ale te butelki, które tam od nich kupujesz za 14 zł za pół litra, to już
0: nie,
1: są bezpieczne.
0: One są bezpieczne.
1: To są specjalne koncertowe butelki.

0: Za każdym razem, jak słuchamy Bad Angel, to czujemy się, jakbyśmy byli w grze komputerowej Bad Angel.
1: Już robię zooma moim Kiroshi.
0: A Kondzio, ty w ogóle grasz
1: co ja?
0: W gry?
1: Tak!
0: A jakie?
1: Same najciekawsze.
0: Tak czułam.
1: Słuchaj,
0: tak
1: ja
0: czułam.
1: Mam grę w życie. To już
0: świetne.
1: Jest najtrudniejsza gra ze wszystkich.
0: No, to prawda.
1: Słabe DLC są do gry w życie.
0: No.
1: I nie można wpisać Motherlode, więc...
0: Szkoda. Kondzio przejmuje antenę Melo Radio już teraz.
2: A już o 18:00 zagramy...
1: Save My Love.
0: I że ty idziesz w Melo teraz?
1: Jak zawsze.
0: Słusznie. To my
1: to,
0: też.
1: No tak. Nie no, wy możecie zostać, iście sobie.
0: Ale możemy iść w Melo tak z tobą.
1: Dobrze.

0: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
3: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
4: Ambasador Rosji wezwany do MSZ usłyszał wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji. Rosja ostrzegła wcześniej, że rozpoczyna serię uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Fala upałów w Europie, we Francji termometry pokazują miejscami ponad 37 stopni, rekordowo wysokie. Jak na maj temperatury są też w Hiszpanii i we Włoszech. A Gdynia zostanie bohaterką niezwykłego teledysku. Ma być nagrany jednym ujęciem z ogromną liczbą bawiących się osób, mówi Jerzy Rados z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
5: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że jesteśmy przyjaciółmi, no szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
4: Zapisy dla uczestników teledysku już ruszyły.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach. Kto powiedział, że we wtorek nie można pójść w Melo? No z Melo Radiem zdecydowanie można. Mam dla was masę najlepszej muzy. Save My Love na dobry początek. Feel This Moment to już za moment. No i w tej godzinie też będziemy bawili się w szybką kasę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Ale ktoś się zaraz będzie cieszył, ale ktoś się zaraz będzie cieszył, jak na jego koncie pojawią się dodatkowe 200. No, przynajmniej taką mam nadzieję, że ktoś odbierze telefon. Przypomnę, że czekamy do 5 sygnałów. Pierwszy sygnał za nami. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do 5 i że szybko ktoś odbierze telefon. Mamy drugi, no ale ja jeszcze jestem spokojny. Za chwilę zacznę się denerwować, jak dojdziemy do... Halo, halo, Melo Radio z tej strony. Konrad, cześć.
1: Cześć, Konrad.
0: Czy ja się do Sandry dodzwoniłem?
1: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. Sandra, co ty byś powiedziała na to, żebym ci dał dodatkowe 200 dla ciebie?
1: Fantastycznie.
0: No dobra, ale najpierw mi powiedz, na co ty tego siana potrzebujesz?
1: No, porysowałam szybę w samochodzie.
0: Jak to?
1: Zrobiłam to wycierając szybę pierścionek, to znaczy tak, wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął i że na diamenty, no to... Zostało 5 wielkich ryż.
0: Tak mimochodem wspomniałaś, że ten zaręczynowy to z diamentami.
1: No tak, tak. I pan w warsztacie powiedział, żebym go sprzedała i kupiła nową szybę.
0: Nie, no to bez sensu. Słuchaj, ja mam dla siebie lepsze rozwiązanie. 200 od Meloradia.
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Ten dźwięk oznacza, że ta kasa leci do ciebie, ale obiecaj mi w takim razie, że następnym razem, jak będziesz wycierała szyby, to tak łagodniej.
1: Obiecuję.
0: I pamiętaj, że jak chłop cię wkurzy, to też nie jeździ tym pierścionkiem po masce.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: to Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 27 minut po 18. A ja mam złą wiadomość dla tych z was, którzy nie lubią uprawiać sportu. O niej za chwilę też między innymi Alan Walker na naszej antenie. Jeszcze przed 19 też modelki i Budarski. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Znowu lecicie?
10: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

No i niech mi ktoś powie, że we wtorek nie można się poczuć jak w weekend. Felicjan i Szans u nas na 20 minut przed 19. Ktoś z was może teraz biega z Melo na słuchawkach albo spaceruje. No to jeszcze sporo godzin przed wami, bo ostatnio odkryli, że powinniśmy tygodniowo ćwiczyć dla zdrowego serducha, nie 150 minut, czyli jakieś 3 godzinki, jak to mówili wcześniej. Uwaga, 9 do 10 godzin. No, kto ma na to czas, to nie wiem, ale wiem, że najlepiej ćwiczyć zawsze z drugą połówką. No to zawsze wieczorem będzie jedna godzina cardio z tych 10.

0: Oscar McKay w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, a po 19:00, oj, sporo się też u nas będzie działo, bo między innymi kogoś z was wyślemy na Sunrise Festival, a tam dużo najlepszej muzy, tej oczywiście nie zabraknie też u nas.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise, punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: idę w Melo.
1: To już 19 na zegarkach, a my spać nie idziemy, bo idziemy w Melo na antenie Melo Radio, oczywiście z najlepszą muzą. Sam Fell, T-Wise i Hayson na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, między innymi Calvin Harris. A ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Melo Radio, to 9 minut po 19, to Talk to You, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby z Melo Radiem pojechać na Sunrise Festival. Nie przegapcie swojej szansy i bądźcie blisko.

0: To już tego lata pod koniec lipca i na początku sierpnia najlepszy i najgorętszy Sunrise Festival w Kołobrzegu. No tam trzeba być, będzie Melo Radio, wy też możecie. Mam dla was zaproszenie i nie zawaham się go rozdać. Jedyne co musicie zrobić, to wysłać mi głosówkę, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego. Podpowiem wam, że tam będą m.in. Axwell Ingrosso, Afrojack, będzie James Hype, Morten, Scooter, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych. A który DJ z tego line-upu rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Zaproszenie na Sunrise Festival już za chwilę powędruje w czyjeś ręce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Oj, będzie się działo tego lata Sunrise Festival coraz bliżej, a ja pytałem was parę chwil temu, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? No i Magda ze mną w tej sprawie. Siemanko, Magda.
1: Cześć, cześć.
0: No to który DJ i dlaczego?
1: Skuter! How much is the peace?
0: Magda, no to ja poproszę jeszcze taki większy okrzyk, ponieważ jedziesz na Sunrise Festival. No i taką radość to ja rozumiem. Skuter na Sunrise Festival się pojawi. No i dowiesz się, po ile ta ryba i będziesz się mogła bawić, no bo tam tej najlepszej zabawy nie zabraknie. Kogo pozdrawiamy?
1: Kogo pozdrawiamy? Ekipę z wakacji pozdrawiam.
0: O, no to w takim razie wakacje też tego lata świetne ci zapewniamy. Magda jedzie na Sunrise Festival. Wy też możecie. Słuchajcie uważnie Meloradia. Sunrise Festival z Melo.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Melo.
1: Dbamy o to, żeby serwować wam najlepsze numery na antenie Melo Radia, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Like a Prayer to kawałek, który gdy usłyszycie, to od razu podkręcicie głośniki na fulla, bo żal słuchać tego numeru po cichu. No i coś czuję, że tego lata będzie go słychać w wielu, wielu miejscach i to bardzo często. Josh Fawes, Like a Prayer, to już teraz w Melo, dajcie głośniej. Are you ready? Here we go.

0: To bryska na Antenie Melo Radio jeszcze przed 20. Ja tak tylko przypomnę tym, którzy być może zapomnieli, że dzisiaj Dzień Matki, więc jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń, to jeszcze macie szansę nadrobić. A my po 20 zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Candy Night. Myślę, że i mamy, i nie tylko mamy się świetnie będą bawiły przy tym numerze. Punktualnie o 20 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na Carrefour.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: No teraz to my dopiero rozkręcimy to Melo. W końcu po 20 to zawsze zaczyna się najlepsza impreza. No to idziemy w Melo. Candy Night na dobry początek. Za chwilę też m.in. Rudimental, będzie też Gibbs, Alesso, Zala Ralston. Oj, się będzie działo. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 20. Think About Us. A jako ludzie lubimy zaokrąglone kształty. Na taki artykuł właśnie natrafiłem w internetach. To się odnosi, słuchajcie, do wielu rzeczy. Lubimy na przykład zaokrąglone loga, samochody. No ogólnie, to co zaokrąglone, no to według różnych badań jest po prostu przyjemniejsze dla naszego oka. No, biorąc pod uwagę, że zbliża się sezon plażowy, to jest dla wielu osób, w tym dla mnie, bardzo dobra wiadomość.

Two Colors, Heavy Metal Love w Melu 25 minut po 20. No tyle to każdy chciałby zarabiać w wakacje, a tu tylko wydatki. Ile zarobi na przykład Skolim w tegoroczne wakacje? No podobno ponad 11 milionów złotych. O tym piszemy na meloradio.pl. Maryla Rodowicz z kolei ponad bańkę wyciągnie, a Justyna Steczkowska tak koło bańki może zarobić. No każdy chciałby taką kasę, ale wy szybką kasę możecie zgarnąć w Meloradio już w tym tygodniu. Szansa na 200. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl. Tam też wszystkie szczegóły naszej zabawy.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio na 19 minut przed 21. Oliver Heldens i Waybird. A ja mam dla was najtańsze kierunki, jeżeli chodzi o city breaki. Na pierwszym miejscu jest Sarajewo i Bośnia i Hercegowina, na drugim Bukareszt w Rumunii, no i Tirana w Albanii. Natomiast najdrożej okazuje się według rankingu, że jest w Oslo, Kopenhadze i Edynburgu. To myślę, że na city breaku to akurat można zaoszczędzić, bo i tak często połowy się potem nie pamięta.

0: Lost Frequencies i David Kushner w Meloradiu jeszcze przed 21. Tak podkręcamy tempo, no i gramy dla tych z was, którzy teraz być może gdzieś tam na drugiej zmianie, no albo po prostu odpoczywają po robocie. Za chwilę też dobrej muzy nie zabraknie.
1: A już o 21. zagramy
0: Turn the Lights Off. Oj, będzie gorąco, punktualnie o 21 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Idę w melo.
3: Niektórzy już pewnie gdzieś tam trochę ziewają, bo to taka pora, ale ja mówię piękne dobry wieczór, no i obiecuję wam, że nie pozwolę wam zasnąć, bo mam całą masę znakomitej muzy. Turn the lights off na początek 21. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Melo Radio. Idę w melo.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słyszysz ten zegar? Ten zegar oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że masz coraz mniej czasu, żeby zgłosić się na meloradio.pl i pojechać i przeżyć Tomorrowland razem z Meloradiem. Tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix. Już teraz napisz na meloradio.pl i pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w Belgii znakomicie i przeżyj to niesamowite.

Alessandra Moroso i Big Mama. Tak, podkręcamy tempo w pół do dziesiątej w Meloradiu. No my spać jeszcze nie idziemy, a za chwilę będę miał dla was no niezbyt dobre wiadomości, jeśli chodzi o taniec z gwiazdami. Ale zanim to Hands on Me i Becky Hill to już teraz przed nami. Meloradio.

Magnetyk w Meloradiu na kwadrans przed 22. Tak podkręcamy tempo. A Magda Tarnowska najprawdopodobniej nie pójdzie w tango ani w żaden inny taniec w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. O tym piszemy na meloradio.pl. No wszystko wskazuje na to, że Madzia tym razem nie zatańczy. Niektóre gwiazdy, które mają wziąć udział w kolejnej edycji, ponoć mają nawet na to kręcić nosem. No zobaczymy jak to będzie, czy Magda będzie, czy nie będzie, ale jedno jest pewne, na pewno w nowej edycji nie zabraknie kolejnych romansów.

Jeszcze przed 22, tak podkręcamy tempo w Meloradio, to Closure, a wy koniecznie zostańcie razem z nami, bo my nieustająco to tempo podkręcamy i to będzie na pewno bardzo dobra i udana noc, czego wam życzę, a ja wracam w piątek po 10. Dobrego, hej!

Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W studiu Meloradia Chris Sheridan, polsko-amerykańsko-niemiecki wokalista, aktor i autor tekstów. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Debiutancki singiel już jest od jakiegoś czasu. Teraz pojawił się drugi singiel. W przygotowaniu jest płyta. I co to za muzyka, powiedz, Chris?
2: Dokładnie. Drugi singiel jest to pop. Nazwałbym to popem. Czyli taki melodyjny mainstream.
1: A co chcesz przekazać przez tę muzykę?
2: Chciałbym dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Co chciałbym przekazać? Przede wszystkim szczere emocje, życiowe sytuacje, wesprzeć moich fanów czy słuchaczy w sytuacjach, w których również się znajdują. Każdy z nas zakochuje się, na przykład nieszczęśliwie. To jest główny temat moich piosenek. Nie każdy potrafi sobie z tym później poradzić.
1: Mhm. No właśnie, a skąd ten główny temat w twoich piosenkach? Autopsja?
2: Dokładnie. Są to moje życiowe sytuacje, często trudne, z którymi sobie jakoś radzę i później po prostu przelewam emocje na papier, mhm, pisząc teksty i muzykę.
1: Okej. Okay. A powiedz, kto współtworzył te utwory, które już możemy słuchać?
2: Znaczy, pierwszy utwór, kompozytorem był znany już w Polsce producent muzyczny Marcin Kindla. To był Happy, pierwszy singiel. Drugi singiel ma kilku ojców. Jest to międzynarodowa produkcja. Tutaj można byłoby wyliczać brytyjsko, francusko, szwajcarsko, amerykańsko, polska. Wow. Jest to utwór, który powstał na obozie songwriterskim w Hiszpanii. Mhm. Producent jest z Paryża, autor piosenek z Londynu, do tego szwajcarski producent i polski producent, autor również wielu polskich hitów, Dominik Buczkowski, no i ja.
1: Do tego singla jeszcze za chwilę wrócimy, bo pojawił się też teledysk nie tak dawno temu, ale chciałbym jeszcze zapytać cię o inspirację. Czym ty się inspirujesz, tworząc muzykę i teksty?
2: Czym ja się inspiruję? Przede wszystkim sobą, swoimi sytuacjami codziennymi, mhm, uczuciami, jakie do mnie przychodzą. Ponieważ staram się, jeżeli tworzę, staram się, żeby to było jak najbardziej szczere. To znaczy, jeżeli są dni, gdzie nie mam weny twórczej, to nie piszę na siłę. A są takie momenty, kiedy potrafię w 30 minut napisać piosenkę. Mhm. I z tego, co słyszę, są to dobre utwory.
1: A czy da się wpłynąć jakoś na wenę twórczą, żeby ona się pojawiła w te dni, kiedy jest ciężko? Czy to jest tak, że to przychodzi po prostu?
2: U mnie to przychodzi. Dokładnie. Od tak. Nie zastanawiam się właściwie nad tym.
1: Jest pomysł, siadasz i piszesz.
2: Dokładnie.
1: W jednym z wywiadów powiedziałeś, że pociąga cię Edyta Górniak.
2: Słuchałeś tego wywiadu?
1: Słuchałem tego wywiadu i właśnie chciałem podpytać, w jaki sposób pociąga cię Edyta Górniak?
2: Artystycznie.
1: Artystycznie,
2: żeby
1: okay.
2: Nie było. Tak, to już jest temat Edyty Górniak. Zaczął Bartek Gruchlik już przy pierwszym singlu. Tak, rozmawialiśmy o Edycie, że jest jedną z największych właściwie tutaj polskich div, czy piosenkarek pop. I stwierdziłem, czemu nie? Dlaczego trzeci singiel na przykład nie mógłby być z nią, ponieważ mamy wspólnych producentów. Jednym z moich producentów jest Alan Ray Scott, który pisze również piosenki między innymi dla Cyndi Lauper czy Celine Dion w Los Angeles, a z kolei przyjaciel Alana to jest George Friedman i Alan Rich, którzy między innymi są autorami hitu Whitney Houston, Run to You. I też z tego, co widziałem, piszą dla Edyty Górniak. Ja często bywam w Los Angeles, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć jakiś duet z Edytą.
1: Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, ale podpytam cię jeszcze, co w tym świecie artystycznym Edyty Górniak cię pociąga?
2: Na pewno wokal. Według mnie jest to jeden z najlepszych głosów w Polsce. Co jeszcze? Taka duma i bezkompromisowość. Mhm. Lubię silne charaktery artystów, którzy się wyróżniają w jakiś sposób, tworzą. Nie kopiują, ale po prostu są sobą i są szczerzy i wyczuwam to.
1: Powiedz mi, oprócz Edyty Górniak, czy jest ktoś, z kim jeszcze chciałbyś współpracować?
2: Bardzo imponuje mi na przykład zagranicznych piosenkarzy Harry Styles czy Sam Smith. To jest taki kierunek, który sobie na ten moment obrałem. Jest to takie w tej chwili modne śpiewanie falsetowe, bardzo takie empatyczne, wielkie.
1: Dobra, no to wróćmy do tego drugiego singla, który pojawił się nie tak dawno temu, a dokładnie do teledysku. Dosyć kontrowersyjny teledysk, muszę przyznać.
2: Dzięki.
1: Gdybyś mógł pokrótce powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi?
2: Przede wszystkim jestem dumny z tego, że jest to mój pierwszy teledysk, który ma fabułę. Tego mi brakowało przy pierwszym singlu Happy, który może był ładnym singlem, ale właśnie był tylko ładnym. Zawierał ładne widoki, jakoś tak specjalnie. No, nie byłem do końca zadowolony jeszcze. To był mój start, całkiem niezły start, ponieważ byłem na pierwszych miejscach w kilku radiach w Polsce. Natomiast chciałem bardzo stworzyć singiel, który będzie życiowy. Wiadomo, życie nie zawsze jest ładne, nie rozpieszcza. I który będzie mieć fabułę i po prostu trzymać widza do samego końca. Czyli takie połączenie muzyki i filmu, bo trzeba wspomnieć, że jestem też między innymi po szkole aktorskiej, jeden z najlepszych w Stanach, Lee Strasbergu w Nowym Jorku, także jeżeli mogę tylko przemycić trochę aktorstwa do muzyki, bardzo chętnie to robię. Co tu dużo mówić o teledysku, zapraszamy na YouTube, Chris Shaden, I Don't Wanna Say Goodbye. Możecie się przekonać dokładnie o czym on jest. Są to stroboskopy, płonące manekiny, strzały, dużo pirotechniki, nurek w wodzie, także zupełnie zakręcony obraz.

0: Czy to wszystko był twój pomysł?
1: Wspólnie z reżyserem teledysku, Piotrem Smoleńskim, pozdrawiamy, który no jest jednym z najlepszych reżyserów w Polsce. Tworzył dla wielu już polskich gwiazd, między innymi dla Cleo Donatana. To on jest współautorem ich sukcesu ich pierwszego utworu, Bezmówianie. Marleny Rodowicz i wielu, wielu innych. I Piotr, ja bardzo chciałem, żeby drugi singiel powstał w Polsce, tak patriotycznie, pod Warszawą.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, gdzie powstawały zdjęcia do tego teledysku?
1: Jest to tak zwana twierdza Modlin, Spichlerz Modlin, w Nowym Dworze Mazowieckim, tutaj niedaleko Warszawy. Jak zobaczyłem to miejsce, które pokazał mi Piotr, stwierdziłem, że musi być moje. Takie mroczne, klimatyczne miejsce, które stwierdziłem doskonale się wpasuje w klimat tej piosenki. W tym miejscu między innymi też był kręcony pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. Także to miejsce ma już jakąś swoją historię. Miało zostać zburzone przez władze komunistyczne, natomiast z tego, co czytałem, główny architekt wówczas Warszawy nie zgodził się, dzięki temu to miejsce zostało zachowane. Ma tam powstać hotel za jakieś 10 lat, luksusowy, ponieważ jest to bardzo, bardzo fajne miejsce u zbiegu dwóch rzek, Narwi i Wisły. Także miejsce jest bardzo szczególne.
0: Tak, mówimy trochę o właśnie miejscach Polski. Ja oczywiście zrobiłem porządny research i też dowiedziałem się, że ty czasami tęsknisz za Polską.
1: Nie tylko czasami, tylko często.
0: Często tęsknisz za Polską?
1: Często, ponieważ moja mama jest Polką. Ja urodziłem się w ogóle na południu Polski, w Bielsku-Białej. Też mieszkałem jakiś tam dłuższy okres w Polsce. Tego nieważne, w jakim miejscu jestem na świecie, mieszkaliśmy już naprawdę w wielu, wielu różnych miejscach i krajach. Jakoś tak zawsze za tą Polską tęsknię, cieszę się, jak tu jestem.
0: A co najbardziej lubisz w Polsce?
1: Powiem ci, mentalność. Pomimo tego, że z tego, co słyszę, wielu Polaków nie docenia tego, czy hejtuje ten swój sposób bycia. Ja uważam, że jest to, na przykład porównując, mogę tak, Polskę z Niemcami.
0: Tak.
1: Jest to zupełnie inny, bardziej otwarty styl życia. Nie jest to takie zdyscyplinowane pójście od A do B po linii prostej, tylko wydaje mi się, że jest to bardziej kreatywny styl życia. Po prostu Polacy na wiele rzeczy przymykają po prostu oko, a na przykład Niemcy próbują być perfekcyjni pod każdym względem. Perfekcyjność też w jakimś stopniu zabija
0: kreatywność.
1: I kreatywność, i radość z tematu. Tak.
0: To ciekawe spostrzeżenie. Nam, Polakom, chyba ciężko jest w to uwierzyć. No ty masz jakąś perspektywę, prawda? Porównanie.
1: Dokładnie. Nawet nie tylko z Niemcami, tylko też i z Hiszpanią, i ze Stanami Zjednoczonymi. Także ja uważam, że z tych wszystkich krajów Polska jest najlepsza.
0: No to bardzo miło nam to słyszeć. Dobra, to teraz zaczniemy od początku. Powiedz, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Jak się zaczęła? Wydaje mi się, że w dosyć taki niespektakularny sposób. To znaczy, tak jak u większości piosenkarzy, zaczynałem w chórkach. Właśnie w chórku kościelnym. Był to chór gospelowy w Nowym Jorku. I to właśnie były takie moje początki jako dziecko. Natomiast tak bardziej profesjonalnie już po maturze.
0: I wtedy pojawił się ten pomysł, że to może być sposób na życie?
1: Dokładnie. Właściwie ja przechodziłem przez wiele różnych jakby branży i zawodów czy dróg. W ogóle zaczynałem, muszę przyznać, nie wiem, czy gdzieś to wyczytałeś, od studiów prawa w Berlinie.
0: Tego nie wiedziałem.
1: Które rzuciłem po 3 miesiącach. Moi rodzice bardzo chcieli, żeby ze mnie coś wyszło.
0: Porządnego, nie artysta, nie?
1: Coś porządnego, takiego, wiesz, ze stałym dochodem, nieskomplikowanego. Natomiast to prawo, mimo tego, że się na nie dostałem i było po niemiecku, było to strasznie trudne. Strasznie mnie to nudziło i męczyło. Ja wymyślałem własne paragrafy, własne ustawy, ponieważ uważałem je za lepsze. Moi nauczyciele na ćwiczeniach, czy moi profesorzy, zaczęli mówić: Chris, ty powinieneś studiować coś bardziej kreatywnego. W tym kierunku się nie rozwiniesz, ponieważ tak jest i tego nie zmienisz. Więc zmieniłem na media i komunikację społeczną. Tak się to nazywa w Polsce, czy komunikacja i dziennikarstwo. W Monachium, które tam z wymianą w Madrycie, kończyłem w Nowym Jorku. W Nowym Jorku też się to obiło o szkołę aktorską. I nawet zagrałem w kilku filmach kinowych. Powiem ci szczerze, nie były to jakieś super role pierwszoplanowe, były to drugoplanowe partie. Natomiast w tym aktorstwie jakoś, które też bardzo lubię, brakowało mi takiej autentyczności. Tam musisz się wcielać
0: w postać.
1: W postaci, w obce role. Natomiast w muzyce możesz przekazywać siebie. I wydaje mi się, że to jest właśnie najpiękniejsze, że jeżeli przekazujesz siebie i swoją muzykę i masz jeszcze odbiorców i fanów, którzy się tym zachwycają i którym to pomaga i którzy cię też wspierają, to czujesz, że żyjesz i wiesz, że to, co robisz, to jest dobre. Mhm.
0: Czy teraz muzyka jest twoim głównym zajęciem?
1: Tak można powiedzieć. Muzyka, natomiast nie wolno zapominać jeszcze, że poza muzyką nadal jestem stewardem, czy pracuję w liniach lotniczych. Jeszcze tylko 5 dni w miesiącu, natomiast jest to nadal aktualne. Mhm. Czyli po prostu śpiewam i latam jeszcze sobie do tego.
0: A śpiewasz latając? Zdarza ci się?
1: Tak. Moje koleżanki i koledzy bardzo to lubią, ponieważ mi to też umila jakby podróż czy lot. Zdarzało się też kilka razy na pokładzie, że śpiewaliśmy na przykład na święta White Christmas pasażerom. Także oni zawsze się cieszą, że mają dodatkowy serwis, czy
0: dodatkową atrakcję, prawda?
1: Dokładnie.
0: Dobrnęliśmy do tego miejsca, gdzie muzyka jest głównym elementem twojego życia. Ty też masz własną wytwórnię.
1: Dokładnie. Od tego roku zmieniłem wytwórnię. Drugi singiel wyszedł pod Sheridan Records. Pod moją wytwórnią jest to wytwórnia nowa, jeszcze mała, rozwija się, na brytyjskiej licencji PPL, założona w Londynie. Co tu dużo dodać?
0: Słuchaj, no bo to nie jest tak hop-siup założyć swoją własną wytwórnię i się nią zajmować. To ciężka robota chyba.
1: Jest to dużo pracy być aktualnie sterem, żaglem i okrętem. Natomiast ja wyszedłem z założenia takiego bardzo prostego. Brakowało mi przy poprzedniej wytwórni, czy przy poprzednim singlu, takiej bardzo intensywnej współpracy i takiego pójścia do przodu z przytupem tak jak lubię. Już uchodzę w branży, czy już mi tam zaczynają przypinać taką łatkę takiego profesjonalisty, czy perfekcjonisty, czy takiej osoby ambitnej, która jak sobie coś zapragnie, to musi to mieć. Natomiast wiem też od innych artystów, że z tymi wytwórniami jest różnie. Czasami trzeba czekać latami, miesiącami, aż wyjdzie kolejny singiel. Stwierdziłem, dlaczego mam tracić ten właściwie mój najlepszy okres życia na to, żeby wydawać, nie wiem, tylko raz jeden singiel rocznie. Jeżeli brakuje mi dobrej wytwórni, no to założę na ten moment swoją.
0: To tak jak z prawem. Brakowało ci dobrych przepisów, to stworzyłeś je na nowo sam.
1: Dokładnie. Także taka można powiedzieć, kreatywność z mojej strony, która na ten moment zaowocowała. Nie wiem, jak będzie dalej, natomiast aktualnie jestem bardzo zadowolony, ponieważ mimo tego, że jest to mała wytwórnia, dostaję bardzo dobry odzew od mediów. Ja jestem takim artystą pierwszym, pokazowym, jako obraz po prostu, że pracując samemu można też odnosić własny sukces.
0: A czy planujesz do tej wytwórni zaprosić innych artystów?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Natomiast chciałbym, żeby to było od początku na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Dlatego na pewno będzie selekcja.
0: Czyli wysoko podnosisz poprzeczkę. Ty działasz bardzo międzynarodowo. Tu pojawiają się bardzo różne kraje, w których pracujesz, w których tworzysz. Mimo wszystko wracasz właśnie do Polski i to na polski rynek teraz muzyczny wchodzisz. Skąd ten pomysł, żeby to właśnie do polskich słuchaczy się zwracać?
1: Skąd ten pomysł? Ja zawsze bardzo tęskniłem za Polską, dlatego stwierdziłem, że chciałbym zacząć od Polski, od tego kraju. Powiem ci tak szczerze, że w Stanach i rynek muzyczny jest dużo większy, przez co jest też większa konkurencja. Też mamy plany na tym rynku, natomiast stwierdziliśmy, że gdzieś trzeba zacząć i zaczynamy od Polski.
0: To jest dla nas bardzo dobra informacja, żeby zaczynać od Polski i że to właśnie w Polsce można słuchać twoich utworów w pierwszej kolejności, jako premierowych. Mówisz, że w Stanach jest większa konkurencja, a tu w Polsce też bardzo często mówi się o tym, że żeby się wybić jest bardzo ciężko. Czy ty też tak uważasz?
1: Nie.
0: Nie? Jest łatwiej?
1: Powiem ci, jestem od roku na polskim rynku. Właściwie dopiero po jednym singlu, drugi wyszedł niedawno. A można powiedzieć, że jestem zaskoczony, że dostaję tak duże wsparcie od polskich mediów. Właściwie mieliśmy już występy we wszystkich największych polskich telewizjach. Mamy patronat medialny największego portalu online w Polsce. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że mam za sobą coraz więcej wsparcia ze strony polskich mediów i też polskich fanów, których przybywa w szybkim tempie.
0: A jaką drogę trzeba pokonać, żeby właśnie zaistnieć na rynku muzycznym? To taka mini podpowiedź dla młodych ludzi, którzy gdzieś tam mają w planach.
1: Przede wszystkim musi się zgadzać cały pakiet. To znaczy przede wszystkim ciężka praca. Cierpliwość jest bardzo ważna w tej branży, ponieważ nie wszystko od razu się udaje, tak jak sobie to wymarzymy. Także na pewno nie poddawać się, walczyć do końca. To nie jest kierunek, czy to nie jest branża dla osób, które bardzo szybko się zniechęcają. Także przede wszystkim ciężka praca, jeszcze raz praca. Talent, który można również rozwijać. Także według mnie to nie jest najważniejsze. Dobry wizerunek.
0: A skromność jest potrzebna?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Z moich obserwacji najskromniejsi artyści zachodzą jak najwyżej. Dlatego jak najbardziej jest to wskazane cecha. No i przede wszystkim szczęście. Na które nie mamy wpływu, ale możemy im trochę pomóc.
0: Jest bardzo wiele dróg, jak można zaistnieć na polskim rynku muzycznym. Bardzo dużo młodych ludzi wybiera tak zwane programy talent show. Czy to twoim zdaniem jest dobry plan na początek?
1: Talent show. To jest... Mnie się też dużo ludzi pyta, dlaczego ja na przykład nie poszedłem na żaden casting.
0: Ja absolutnie o to nie pytam, bo...
1: Ja osobiście nie lubię talent show. Natomiast jest to na pewno jakiś sposób pokazania siebie i swojego talentu dla ludzi, którzy, czy dla artystów, młodych ludzi, którzy nie mają pomysłu, jak zacząć. Ja wiem trochę, jak to wygląda też od kuchni, w związku z czym ja osobiście nie polecam. Jest talent show, który się tam wygrywa, czy nie wygrywa, i dopiero później, jak opadną te wióry w finale po tym talent show, dopiero wtedy zaczyna się taki egzamin dla tych uczestników czy artystów, pokazujący, czy również z własnymi piosenkami autorskimi poradzą sobie, czy się przebiją, ponieważ covery czy karaoke potrafi śpiewać każdy.
0: No i to jest łatwiejsze w odbiorze, prawda? Bo ludzie znają te utwory i fajnie im się ich słucha.
1: Znają. Także wiele przykładów pokazało, czy pokazuje, że piosenkarze świetni, wokaliści z niesamowitymi głosami czy talentem, potrafiający śpiewać karaoke, później po zakończeniu takiego talent show nie mają ani jednego hitu. Czy piosenki, która...
0: Poniesie.
1: Tak.
0: Poniesie i przebije ich. Czym dla ciebie jest muzyka?
1: Ojej, muzyka jest odzwierciedleniem duszy. Tak empatycznie. Czym jest muzyka? Przede wszystkim dobrą zabawą. Dobrą zabawą, szczerymi emocjami, pokazaniem też siebie.
0: Wiemy, że jeszcze łączysz pracę stewarda z muzyką, a pojawia się w twoim życiu wolna chwila, wolny czas.
1: Mówisz o życiu prywatnym?
0: Tak.
1: Aktualnie jestem tak zajęty, pochłonięty życiem zawodowym, też jak już wspominałeś o wytwórni, że łączę po prostu kilka funkcji w jednej osobie, że na życie prywatne za wiele czasu nie mam. Natomiast staram się też prywatnie w jakiś tam sposób rozwijać czy realizować.
0: Bo chciałem zapytać o twoje zainteresowania takie oprócz muzyki czy właśnie pracy, czy nie wiem, czym się interesujesz w wolnych chwilach. Czy tylko muzyka?
1: Nie tylko muzyka, jest to też latanie, które też właściwie można powiedzieć, że jest moją drugą pracą. Podróże przede wszystkim, które kształcą i też nadają, czy dodają mi inspiracji. Z każdego nowego kraju, w którym jestem, staram się coś wyciągnąć, co później mogę też przekazać moim fanom, czy w moich utworach. Sport przede wszystkim, czyli zdrowy tryb życia, na to stawiam przede wszystkim, narty zimą, latem, żeglarstwo. Bardzo lubię. Uspokaja mnie. Mhm. Co jeszcze? Zdrowe jedzenie. Także takie... Mnie przypomnieli później taką łatkę, wiesz, zdrowego człowieka, nie?
0: Który ale to wcale... źle? To nie, chyba bardzo ważne.
1: Nie, to nie jest złe. Natomiast muszę powiedzieć, że też nie jestem święty. Lubię też czasami... robić sobie takie dni leniwe, wiesz, z paczką słodyczy na kanapie przed telewizorem. Po prostu, wiesz, taki detoks.
0: Od zdrowego żywienia.

0: Miasto Młodości to program, w którym inspirujemy młodych ludzi do robienia ciekawych rzeczy. I na koniec chciałbym cię zapytać, co powiedziałbyś młodym ludziom, którzy właśnie planują karierę muzyczną? Albo może nie tyle karierę, co chcieliby spróbować zabawę z muzyką?
1: Zapraszam do mojej wytwórni.
0: To po pierwsze.
1: Co chciałbym im przekazać? Młodym ludziom, którzy chcą zacząć karierę w branży muzycznej, przede wszystkim nie poddawać się, stworzyć sobie jakiś plan czy pomysł, nagrać dobre piosenki, czy znaleźć dobrych producentów, żeby stworzyć dobre produkcje, bo to jest podstawa. Bez tego...
0: Ani rusz.
1: Ani rusz. Nie ma szans zaistnieć. Chyba jedynie jako celebryci. Z tym, że tutaj chyba nie chodzi o to. Tym młodym ludziom, którzy planują karierę w branży muzycznej. Więc dobre produkcje, dobry menadżer, lub na początku po prostu jesteśmy swoimi własnymi menadżerami i staramy się iść sami do przodu.
0: A tak. Powiedz, jakie są plany na najbliższą przyszłość u Chrisa?
1: Jakie są plany u Chrisa? Chris planuje przez najbliższe 2 miesiące promocję aktualnego singla w Polsce i za granicą. Tyle mniej więcej to trwa. Później chciałbym nagrać jeszcze 3. singiel, tym razem po polsku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i są takie głosy, czy takie życzenia, żeby było to z Edytą Górniak.
0: No o tym już właśnie dzisiaj wspominaliśmy. No ciekawe, czy to się uda.
1: Mówią, że Edyta potrzebuje takiego młodego rumaka, tak, który też, chociaż ona ostatnio, z tego co wiem, musiałaby śpiewać tylko po angielsku. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem znowu w kwietniu w Los Angeles i właśnie mam spotkanie z tymi samymi producentami. Zobaczymy, czy oni mają jakiś pomysł, czy już może jakieś kompozycje. No nie ukrywam, że ja jestem dopiero debiutantem z 2. singlem, a to już jest gwiazda, która jest na scenie od 10-20 lat.
0: Och, nawet chyba ponad 20.
1: Także jest to takie trochę zabieranie się z motyką na słońce. Natomiast ci, co mnie znają, wiedzą, że w szaleństwie siła i większość z tych rzeczy zwariowanych, w które mnie wierzą, później się udaje. Także...
0: Ale w tym przypadku chyba doświadczenie nie gra roli. Tu chyba chodzi o podobną wrażliwość, mam wrażenie.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że Edyta ją ma. To znaczy podobną do mojej. Śpiewa również ballady, śpiewa również piosenki liryczne, przepełnione emocjami, też często melancholijne. Dlatego jak najbardziej zapraszam do współpracy.
0: Pani Edyto, zapraszamy do współpracy. Czego życzyć Chrisowi? Płyty debiutanckiej?
1: Oj, szczęścia, siły. To jest potrzebne ostatnio. Więcej czasu, bo doba ma tylko 24 godziny.
0: Niestety. Tego chyba nie zmienimy.
1: Tego nie zmienimy. No i to jest wsparcie może. Chociaż wsparcie mam ze strony fanów i mediów, także przede wszystkim szczęścia i siły.
0: No to tego ci bardzo serdecznie życzę i dziękuję za wizytę w studiu Meloradia. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję, Meloradio.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103.9 FM.
0: Najlepiej robić swoje. Kiedyś, słysząc takie hasło z ust dziecka, rodzice wpadali w furię, w szał wręcz. Dziś również pewnie się to zdarza, ale mam wrażenie, że kładziemy w dzisiejszych czasach nieco większy nacisk na rozwój swoich pasji. Co więcej, młodzi ludzie, mam wrażenie, mają więcej możliwości. I właśnie dziś o tym będziemy rozmawiać. Między innymi o akcji pod hasłem Najlepiej robić swoje. Powiemy też, jak wziąć się za spełnianie marzeń i w jaki sposób pokonywać przeciwności losu. A ze mną w studiu jest psycholog dziecięcy, pani Dorota Maciejec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy młodzi ludzie mają pasję?
3: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że widać to, kiedy tak naprawdę dzieci są bardzo, bardzo małe. Oczywiście na początku to jest tak, że maluchy trochę eksperymentują, łapią się za wszystko tak naprawdę i gdzieś w miarę dorastania coraz bardziej te ich pasje zostają ukierunkowane, tak? Czyli w kierunku sportu, w kierunku sztuk plastycznych, taniec, muzyka i w taki sposób to wygląda.
0: Spektrum jest bardzo duże, tak jak pani mówi. To są bardzo różne dziedziny. W jaki sposób mogą te swoje pasje realizować?
3: Ja myślę, że tak naprawdę to zależy od pasji, bo jeżeli jest tak, że nasze dzieciaki interesują się sztukami plastycznymi, uwielbiają rysować, prawda? No to, co my im dostarczymy, jaki damy im background tak naprawdę, to od tego zależy, jak one będą te pasje realizowały, czyli mogą chodzić na kółka plastyczne, mogą brać udział w różnych konkursach, możemy my im dostarczać wiedzy, chodzić z nimi do muzeum, tak? Kupować różnorakie materiały plastyczne po to, żeby one mogły gdzieś te swoje pasje realizować. I tak naprawdę myślę, że to tylko my dorośli stwarzamy dzieciom ograniczenia. Jeżeli pójdziemy trochę za pasjami tymi naszych dzieciaków, to one będą miały taką przestrzeń na ich realizację.
0: Czyli wynika z tego, że młodzi ludzie przynajmniej na tym pierwszym etapie trochę potrzebują pomocy w realizacji tych pasji.
3: Zdecydowanie. To jest tak, że jak dzieci są małe, to może te nakłady finansowe nie są tak bardzo potrzebne, jak w przypadku dużych dzieci, dlatego że jeżeli maluch lubi grać w piłkę, to czy pójdzie z rodzicami pograć w piłkę, no nie jest to, nie ponosimy z tego tytułu żadnych...
0: No chyba, że trzeba kupić piłkę.
3: No tak, chyba, że trzeba kupić piłkę, to faktycznie, ale tak to wygląda, tak, że potrzebują i wsparcie finansowe małych dzieci, tak jak pan mówi, kupno piłki to jest jedna rzecz, natomiast to, co my rodzice damy tym dzieciom, na ile im pozwolimy realizować pasję, spełniać te swoje marzenia, to jest zupełnie inna sprawa. I tak jak pan mówi, że mamy coraz większe możliwości. Tak, mamy coraz większe możliwości, tylko zastanówmy się jako rodzice, kiedy już mamy te maluchy w domu, na ile my jesteśmy otwarci na ich marzenia, na realizację tych pasji, tych wszystkich zainteresowań, które im się gdzieś tam w głowach urodzą.
0: Do tej perspektywy rodzica jeszcze wrócimy, bo to też niesamowicie istotny temat, ale teraz chciałbym zapytać o akcję pod hasłem Najlepiej robić swoje. Na czym ona polega? Co to takiego?
3: To jest niesamowita akcja, dzięki której młodzi ludzie w wieku od 16 do bodajże 24 roku życia mają możliwość zaistnienia, mają możliwość zrealizowania swoich pasji, dlatego że Bank ING otacza trochę opieką tych wszystkich pomysłodawców niesamowicie kreatywnych, udostępniając im materiały edukacyjne, udostępniając im platformę do realizacji tych swoich pasji, ale przede wszystkim daje im wsparcie finansowe i na przykład możliwość założenia konta na dość preferencyjnych dla nich warunkach. Dodatkowo spośród tych wszystkich zgłoszonych pomysłów zostaje wybrana, z tego co pamiętam, 9 uczestników najlepszych pomysłów i oni zostają otoczeni opieką mentorską, tak? Gdzie mają możliwość dopracowania, doszlifowania swoich pomysłów po to, no, żeby wziąć udział w tym finale, tak? Mhm. Finałowa jest trójka, dostają bardzo duże wsparcie finansowe, dzięki czemu mają możliwość zrealizowania swoich pasji i swoich marzeń.
0: A co to są za dziedziny działalności? Są jakieś konkretne, czy to może być dowolna pasja?
3: To może być dowolna tak naprawdę pasja. Jak orientowałam się i trochę poszukałam w tych naszych finalistach, no to jest na przykład pani, która zajmuje się podróżami i fotografią. Jest na przykład man, który ma bloga i uczy na przykład grać na gitarze, więc tak naprawdę każdy pomysł ma szansę na to, aby zostać dostrzeżonym i zostać dofinansowanym, bo wiadomo, że te pieniądze już na takim, jeśli myślimy o naszych pasjach poważnie, to niestety ten zastrzyk gotówki jest bardzo ważny.
0: Czy udział w tej akcji to tylko pomoc finansowa, czy też wsparcie z innej strony?
3: No to oczywiście pomoc finansowa, ale tak jak mówiłam, to jest wsparcie również mentorskie kogoś, kto nada tym pomysłom jakiś kształt, dlatego że młodzi ludzie często jeszcze poruszają się trochę po omacku. Oni mają pewne pomysły, mają marzenia, mniej więcej wiedzą, co chcą robić, ale brak temu pewnego szlifu, tak? Brak tych pewnych ram i pokierowania takim młodym człowiekiem krok po kroku, co mają konkretnie zrobić, żeby właśnie zrealizować ten swój założony cel.
0: Takie pokierowanie to jedno, a drugie to coraz częściej obserwuję, że młodzi ludzie spotykają się z pewnym, no możemy to nazwać niezrozumieniem ze strony starszego pokolenia. Na przykład weźmy tutaj freelancerów, którzy tworzą w sieci, prawda? Dla starszych pokoleń to jest zupełnie abstrakcyjny świat, zupełnie to abstrakcyjny temat. Jak pokonywać takie bariery? Jak tłumaczyć starszym, że to, co robię, też jest istotne i ważne?
3: To jest niesamowicie trudna sprawa. To jest różnica pokoleń między nami, prawda? No, tak jak pan mówi, starszym pokoleniom nie mieści się to w głowie, jak można zarabiać, nie mieć pracy etatowej, wychodzić do pracy o godzinie 8, wracać o godzinie 16, prawda? No, nasz świat tak wygląda, że nie tylko mamy pracę etatową, ale zajmujemy się tak naprawdę, pracujemy na wielu etatach w różnych dziedzinach i zarabiamy naprawdę na najróżniejsze sposoby. Tak naprawdę chyba tłumaczeniem i pokazywaniem tego, jaki mamy cel, co możemy zrobić, co możemy osiągnąć w taki sposób, żeby trochę zaangażować to starsze pokolenie, żeby pokazać naocznie, tak, pokazać dokładnie, jaki my mamy pomysł na siebie, jakie są mocne strony tego pomysłu, jakie są słabe strony tego pomysłu. Nie chodzi o to, żeby stawać tutaj powyżej tego starszego pokolenia, tak? Można też skorzystać z tej całej wiedzy, z tego know-how, które to starsze pokolenie ma, ale pamiętając jednocześnie, że to jest przepaść w zrozumieniu, prawda? Ja mam takie poczucie, że kiedyś dla naszych rodziców to było takie przekonanie, że tylko ciężką pracą można wszystko osiągnąć. Teraz jest trochę inaczej. Teraz trzeba mieć troszeczkę szczęścia, znaleźć się w odpowiednim miejscu, odpowiedniej porze. Jak te wszystkie czynniki zagrają, plus pomoc kogoś z zewnątrz, to jest szansa, że to wszystko zagra, tak? Że te nasze pomysły będą zrealizowane. Ale zintegrować pokolenie nasze i naszych rodziców...
0: To nie lada sztuka, prawda?
3: Tak, to jest niezły wyczyn, naprawdę.
0: Ale myślę, że z biegiem czasu to się trochę wyrówna i też ta perspektywa będzie zupełnie inna.
3: No, oczywiście, no ja tutaj bardzo generalizuję. Ja znam dużo starszych osób, które mają niesamowitą ciekawość świata, są otwarte na nowe doświadczenia, bardzo lubią eksperymentować z nowinkami technologicznymi, tablety, komputery, nie boją się tego, tak? Więc nie chciałabym tutaj starszych osób zaszufladkować, że się po prostu absolutnie na niczym nie znają i pieniądze trzymają w skarpecie, tak? Są osoby, które też korzystają z dobrodziejstw internetu, nowoczesności, także całkiem świetnie sobie w tym radzą.
0: Absolutnie. Skoro jesteśmy przy tym zawodzie freelancera, no bo tak chyba możemy to nazwać, to z punktu widzenia psychologa dziecięcego, czy to jest tak, że w młodych ludziach coraz częściej pojawia się taka w zasadzie brak takiej potrzeby angażowania się w coś w 100%, w sensie posiadania stałej umowy o pracę, powiedzmy, tak? Stałego zatrudnienia. Czy to jest jakaś tendencja?
3: Ale dlaczego angażowania się w 100%? Przecież nawet taki freelancer, jeżeli ma zlecenie z zewnątrz, to on się musi do tego projektu zaangażować w 100%, prawda? I ja myślę, że naszym dzieciom wszystko przychodzi dużo łatwiej niż kiedyś. My kiedyś musieliśmy czekać na te przysłowiowe pomarańcze czy czekoladę na Boże Narodzenie, prawda? Teraz wystarczy, że wyjdziemy do sklepu, jest absolutnie, absolutnie wszystko. Prawdą jest, że jest trochę przesyt tego, że dzieciaki jakby nie mają przestrzeni na to, żeby pomarzyć o prezencie na przykład, żeby wyczekać, prawda? Że nawet są dzieci, które nie zdążą pomyśleć, a już mają to, o czym gdzieś tam to mogłyby sobie zamarzyć. Nie mają też dzieciaki bardzo często zdolności odraczania gratyfikacji, czyli są skoncentrowane na bardzo szybkich efektach. Jeżeli coś robimy, to musi być efekt od razu gotowy. Nie umieją dzieci po prostu czekać na nagrody. Ja myślę, że to wynika trochę z życia, jakie mamy, z tempa tego życia, tak? Ze świata, że to wszystko jakoś wszystko za szybko się kręci. Teraz jest taka moda na slow life, slow food, prawda? To jest bardzo fajne działania, ale prawda jest taka, że bardzo szybko gnamy i gdzieś te dzieciaki, no, muszą niestety za nami trochę nadążyć.
0: I w tym świecie również szybko z nami biec.
3: I szybko biec, zwłaszcza, że jak pomyślę sobie na przykład o właśnie o małych dzieciach, takich w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, to przykro mi, że rodzice już w piaskownicy prześcigają się, co moje dziecko potrafi, że ten przysłowiowy wyścig szczurów, on się rozpoczyna na bardzo wczesnym etapie. Dzieci są często przestymulowane. Są dzieci, które są potwornie zmęczone po całym tygodniu i ten weekend im się należy po prostu na odpoczynek, bo nikt nie jest w stanie wytrzymać takiego tempa. Dzieci pracują często, dużo ciężej na pełnych obrotach i pełnej koncentracji uwagi niż my dorośli. My mamy czas na to, żeby wyjść na lunch, napić się kawy, przeczytać gazetę, dzieci nie.
0: Czy to oznacza, że nie powinniśmy zapełniać tak gęsto grafiku naszych dzieci? Chodzi mi o to, że tak jak pani mówi, mam wrażenie, że bardzo dużo rodziców, tak, basen, angielski, jeszcze jakiś dodatkowy język, taniec, no po prostu mnóstwo jest tych zajęć. Czy to jest tak, że musimy wybadać jakąś dziedzinę i w tym kierunku prowadzić dziecko, czy po prostu pełen wachlarz?
3: No dotknął pan bardzo ważnego aspektu. Nie musimy zapełniać każdej wolnej chwili. To, że nasze dzieci będą miały przestrzeń na nic nie robienie, nie oznacza, że my jesteśmy złymi, patologicznymi rodzicami, bo bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, biorąc pod uwagę też projekt, prawda, najlepiej robić swoje, jest nuda. Nuda jest tym, co wyzwala kreatywność i pobudza wyobraźnię dzieci.
0: Cudowne podejście.
3: Dzieci, które mają przestrzeń na to, żeby się ponudzić, wynajdą sobie zajęcie na miarę swoich możliwości rozwojowych i na miarę swoich zainteresowań. Kiedyś, czy pamięta pan w dzieciństwie, żeby pan się nudził? Ja nie. Ja cały dzień spędzałam na podwórku, biegając po drzewach, po płotach i bawiąc się w grupie społecznej z innymi dziećmi. Te relacje były rzeczywiste, to nie były relacje wirtualne, prawda? Więc dajmy święty spokój dzieciom, niech one mają szansę się ponudzić i wymyśleć sobie tak naprawdę, co mogą robić, bo jeżeli my rozmawiamy o pasjach, jeżeli rozmawiamy o zainteresowaniach i o hobby, to czyje mają być to zainteresowania? To mają być zainteresowania naszych dzieci, to one mają się dobrze czuć w tym obszarze, który je pochłania, w tym obszarze mają być kompetentne. To nie chodzi o to, żeby ja jako niespełniony muzyk zapisała teraz moje dzieci na lekcje śpiewu czy gry na skrzypcach. Na przykład. No to są moje ambicje, to nie są ambicje moich dzieci, więc dajmy przestrzeń po prostu na nudę.
0: Teraz z trochę innej strony spojrzymy na to zjawisko. Czy pani obserwuje coś takiego, że młodzi ludzie mają problem z wychodzeniem z szuflady? Czy to jest jakieś zjawisko?
3: Myślę, że nie wiem, czy bym to nazwała, znaczy na pewno jest tak, że takie zjawisko istnieje. Nie wiem, czy to jest duże zjawisko, czy nie. Natomiast myślę sobie z perspektywy rodzica. Skąd te dzieciaki w tej szufladzie się znalazły, tak? Skąd to zaszufladkowanie? Co to zaszufladkowanie daje? Trochę to jest nasza wina, wina rodziców, że my stygmatyzujemy dzieci, szufladkujemy, ty się dobrze czujesz w tym, więc tylko to będziesz robić. Ograniczamy te dzieciaki i ograniczamy ich spontaniczność i chęć eksplorowania otoczenia. Ciekawość poznawcza jest dominująca u dzieci przez wiele lat życia tak naprawdę, więc jeżeli my je zaszufladkujemy tylko do pewnej aktywności, to one nie będą miały możliwości eksplorowania tak naprawdę innych obszarów, a z drugiej strony zaszufladkowanie i ta szuflada. Co to dzieciom daje? Co to daje młodym ludziom? Poczucie bezpieczeństwa. Tak jest wygodniej siedzieć sobie w strefie komfortu swojej, prawda? I nie wychodzić, nie próbować. Wyjście poza strefę komfortu jest obarczone lękiem, strachem, niepewnością, destabilizacją, zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa i takim pytaniem, coś, co będzie, gdy sobie nie poradzę z wyjściem z tej szuflady, czy będę miał wsparcie, co jeśli doświadczę porażki. Bardzo wielu ludzi nie jest w stanie radzić sobie z porażką. Ja nie mówię tutaj o dorosłych, którzy też niewątpliwie nie radzą sobie z porażkami, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, proszę.
0: A jest jakiś sposób, żeby sobie poradzić z porażką?
3: Żeby radzić sobie z porażką, to musimy się cofnąć do okresu dzieciństwa. To musi tu być apel do rodziców, żeby nie usuwali kłód swoim dzieciom spod nóg. Życie nie jest usłane różami, więc lepiej, żeby dzieciaki doświadczały porażki przy nas, przy rodzicach, w bezpiecznym środowisku, tak, w bezpiecznym systemie rodzinnym, niż żeby doświadczały porażki przy innych ludziach, bo wtedy one sobie z tym nie poradzą, nie będą wiedziały, co zrobić, jak sobie poradzić. Proszę sobie wyobrazić siedmiolatka, który idzie do pierwszej klasy. Dziecko, które nigdy nie doświadczyło porażki, bo rodzice zawsze z nim w gry planszowe przegrywali, bo poruszaliśmy się tylko w strefie komfortu, prawda? Więc no, życie dziecko miało usłane różami. Idzie do pierwszej klasy i porażka. Porażka w relacjach z rówieśnikami, porażka z ocenami. Uwaga, porażka, bo zgubiłem worek z kapciami, nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, co mam zrobić w ogóle. To są dramaty młodych ludzi i tak naprawdę od rodziców zależy, czy my nauczymy dzieci radzić sobie z porażką, czy powiemy, słuchaj, tak to jest. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Okej, jesteś smutny, płaczesz, bo doświadczyłeś porażki. Adekwatne są twoje uczucia, tak? Masz prawo się tak czuć. Jak mi się coś nie udaje, też zwykle się tak czuję. Albo się złoszczę, albo się frustruję. Gdzieś cała kafeteria emocji się tutaj pojawia, więc jest szansa na to, żeby nauczyć, ale nie już dziecko nastoletnie, prawda? Tylko, no, to jest taka ciężka robota rodziców w okresie naprawdę wczesnego dzieciństwa.
0: Na samym początku.
3: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Dobrze, no to teraz pytanie, myślę, że bardzo trudne. Co jest ważniejsze, talent czy umiejętności?
3: Bardzo trudne. Kiedyś uważaliśmy, że miarą sukcesu jest talent plus ciężka praca. Natomiast badania psychologów, socjologów, różnych naukowców, którzy śledzą życiorysy znanych osób, którzy osiągnęli sukces, coraz mniejszą wagę przywiązują do talentu. Zapewne znane są panu teorie pracy 10 tysięcy godzin, prawda, do wypracowania. Między innymi Gladwell się tym zajmował. Natomiast gdzieś śledząc właśnie życiorysy, okazuje się, że to nie jest tak, że ci ludzie mieli talent, tylko wypracowali strasznie dużą ilość godzin po to, żeby być najlepszym w swojej dziedzinie. Były różne badania. Były też badania na osobach, które dostały się do szkoły muzycznej. Dzielili je na trzy grupy. Okazało się, że na końcu, że tak naprawdę sukces osiągały osoby, które po prostu więcej ćwiczyły. One nie różniły się pod względem talentu, bo to już trzeba było mieć pewne predyspozycje, żeby dostać się do tej szkoły. Więc jakby wszyscy startowali z jednego miejsca, ale sukces osiągali ci, którzy naprawdę rzetelnie przez ileś lat, dzień w dzień trenowali grę na danym instrumencie, więc talent talentem można mieć, myślę, że każdy z nas ma do tego pewien stosunek, ale praca, taki fokus na nasz cel, no i oczywiście predyspozycje. Ja bym tutaj dorzuciła predyspozycje, dlatego że ciężko osiągnąć sukces

0: tych ludzi, że trzeba poświęcić mnóstwo czasu na wyszlifowanie tego, powiedzmy to, talentu. Właśnie, czy młodzi ludzie są gotowi na to, żeby tak intensywnie pracować nad jakimiś rzeczami?
1: Myślę, że w pewnym momencie tak, to nie przychodzi od razu, prawda? Małe dzieciaki, jeżeli mówimy tutaj o przedszkolu, o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, to one nie mają takiej cierpliwości do...
0: Tu i teraz.
1: Do tego. Tak, musi być tu i teraz. Uczymy się, są zadawane lekcje, odrabiamy lekcje, tylko te, które są na jutro, nie w ogóle z dzisiejszego dnia, tylko te, które są na dzień jutrzejszy, ale przy odpowiednim wsparciu rodziców, przy motywowaniu, przy takiej postawie rodziców bardzo otwartej i dostrzegającej najmniejszy sukces i najmniejsze zaangażowanie, coś, co dodaje wiatru w żagle, tak? Coś, co da dzieciakom rozwinąć skrzydła, to powoduje, że one mają w sobie, zaczynają mieć tą motywację wewnętrzną. Małe dzieci mają zewnętrzną, raczej metodą kija i marchewki. W przypadku starszych dzieciaków już mówimy o motywacji wewnętrznej. To wynika z mojej potrzeby samorealizacji, z mojej potrzeby osiągania sukcesu. Są dzieci bardzo niecierpliwe, bardzo energiczne. Efekt musi być tu i teraz, ale są dzieci, które rzeczywiście potrafią odkładać pieniądze sukcesywnie do skarbonki, żeby za pół roku sobie coś kupić, tak? Więc to jest kwestia podejścia rodziców, pewnych cech dzieci, prawda? Czy są gotowe na ciężką pracę, czy nie? No i całej tej otoczki wychowawców, nauczycieli, osób wspierających, przyjaciół też, prawda? Mhm. Które albo będą motywować, albo nie.
0: To teraz zatrzymajmy się przy tych nieco starszych maluchach, mam tu na myśli nastolatków. Powiedzmy, że ktoś o czymś bardzo mocno marzy, ale jest dosyć zamkniętą, skrytą osobą. Jak znaleźć w sobie taką siłę do spełniania swoich marzeń i swoich pasji?
1: Ach, ja bym tutaj...
0: Bo to już nie jest chyba rola rodziców, prawda? W tym wieku
1: nie,
0: za bardzo.
1: To nie jest rola rodziców, chociaż rodzice, okres nastoletni to jest taki szalony trochę okres. Dzieciaki z jednej strony dążą do tego, żeby się usamodzielnić, ale z drugiej strony ta jedna noga jeszcze w tym domu rodzinnym jest.
0: Bo bez tego by nie poszło.
1: To daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, pewną przewidywalność, prawda? I ten komfort, że jeżeli cokolwiek noga mi się podwinie, zawsze mam dokąd wrócić, zawsze mam... kogo poprosić po prostu o pomoc, więc nastolatkowie niech nie zapominają o tych rodzicach, którzy mają jednak dużo większe doświadczenie, takie życiowe bym powiedziała, którzy też mogą pokierować, podpowiedzieć pewne pomysły, co robić, tak? Ale też nastolatkowie powinni sami, warto, żeby byli sami otwarci na nowe doświadczenia, na to, żeby otaczać się ludźmi z pasjami. Pamiętajmy, że jeżeli mamy wokół siebie ludzi z pasjami, to też my trochę jesteśmy zarażeni takim podejściem do sprawy, że kurczę, no warto jednak, prawda, mieć jakieś zainteresowanie, pasję, bo niesamowicie ciekawi są nastolatkowie, którzy mają jakieś zainteresowania, którzy potrafią godzinami opowiadać na dany temat, więc bardzo ważna jest grupa społeczna tutaj, grupa, która będzie wspierała, będzie motywowała, będzie ciekawa tego, co ten nastolatek robi, ale też z drugiej strony, mimo wszystko ci rodzice, którzy właśnie nie będą mówić, po co ci to jest, zostaw to, lepiej idź na studia, zajmij się pracą na etacie, tylko właśnie będą rozwijać tę ciekawość dziecka, tak? Popychać trochę tego nastolatka do eksperymentowania, spróbuj, najwyżej poniesiesz porażkę, no zobaczymy, co się da z tym zrobić. Kogoś, kto będzie pomógł opracować pewien plan. Nastolatki radzą sobie z planowaniem, jeżeli chodzi o szkołę, tak? O lekcje, ale jeżeli już mówimy o takich poważniejszych sprawach, to myślę, że tutaj wsparcie jakiejś osoby dorosłej, jakiegoś mentora właśnie jest potrzebne po to, żeby nadać temu jakiś kierunek.
0: Myślę, że przy realizacji takich pasji i marzeń bardzo ważny jest ten moment poczucia satysfakcji. No bo to daje nam kopa na dalsze działanie, prawda? No i właśnie jak buduje się to poczucie satysfakcji w młodych ludziach?
1: Od drobnych elementów. I znowu tutaj muszę cofnąć się do dzieciństwa. Tak naprawdę ta wygrana z rodzicami smakuje fantastycznie, ale wygrana po przegranej to smakuje jeszcze lepiej, prawda? Mm-hmm. Więc to bardzo ważną rolą rodzica jest to, żeby wspierać najmniejsze oznaki chęci dziecka do zrobienia czegokolwiek. Ono nie musi zrobić tego perfekcyjnie, nie musi być idealne w tym, ale super, włożyłeś to kawał dobrej roboty, tak? Poświęciłeś temu jakąś pracę. Trudno, nie udało się, ale spróbujemy dalej. To daje satysfakcję. I na dalszym etapie też taka praca długoterminowa, gdzieś zakończona właśnie sukcesem. Tylko ja będę cały czas się odnosiła tutaj do rodziców.

0: że jednak ci rodzice są niesamowicie ważni, dlatego że ta samoocena jest też bardzo często, głównie budowana w relacji z rodzicami i to przez pierwsze lata życia dziecka. Te pierwsze lata życia dziecka jakby dają nam takie poczucie, kim my jesteśmy, co potrafimy, ile potrafimy, tak? Później walka z tymi demonami z dzieciństwa, że całe dzieciństwo słyszałam, że nic nie umiem, na przykład, to jest po prostu niesamowicie trudny proces, ale dostrzeganie drobnych sukcesów innych, tak? Znanie też swoich mocnych i słabych stron, to jest niesamowicie ważne. Ja mam wrażenie, że w ogóle Polacy żyją, my jesteśmy takim narodem, który nie może się chwalić, prawda?
1: Tak, i cieszyć się z własnych sukcesów, prawda?
0: Cieszyć się z własnych sukcesów, że to nie przystoi, to jest takie nieeleganckie powiedzenie, tak, potrafię, jestem w tym świetna, to mi naprawdę bardzo dobrze wychodzi, bo jak jesteśmy odbierani, jako osoby zarozumiałe, tak, przechwalające się, więc to wymaga chyba też takiej ogólnej zmiany trochę mentalności, na bardziej taką optymistyczną i pogodną.
1: Zostańmy przy rodzicach, bo to chyba będzie łatwiej zmienić, przynajmniej wskazać drogę. Czy to pomaganie młodym ludziom, czyli na przykład właśnie chwalenie ich za takie drobne sukcesy, za małe rzeczy, ma wiązać się z gratyfikacją, powiedzmy, nie wiem, jakiś prezent, upominek czy coś takiego?
0: Nie, dlaczego? No, zwykła pochwała, poklepanie po ramieniu, powiedzenie, no, jest okej, to też jest pochwała, to też jest nagroda. My, tak jak myślę sobie o uczniach, którzy dostają dobre oceny, no już sama ocena jest nagrodą dla tego dziecka. Czy to oznacza, że my mamy mu za każdą piątkę kupować prezent?
1: No właśnie pytam, bo okazuje się, że rodzice bardzo często to robią i to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie.
0: To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo możemy po prostu zepsuć to nasze dziecko, prawda? Mówiąc w cudzysłowie. Chwalmy, ale chwalmy w taki sposób, aby tej pochwały nie dało się w żaden sposób podważyć, a żeby ona była po prostu adekwatna do tego, co dziecko zrobiło, żeby nadmiernie nie ekscytować się z jakiegoś sukcesu dziecka, tylko naprawdę krótko, zwięźle i na temat. Ja, jak rozmawiam z rodzicami, którzy naprawdę mają problem z tym, żeby pochwalić na przykład dziecko, często jest tak, że dziecko przychodzi z rysunkiem. Ja mówię już o małym dziecku. Z rysunkiem, mamo, ładnie, i rodzic, mimo że widzi, że to jest Bohomas, chociaż dla każdego rodzica te rysunki są fantastyczne, mówi pięknie, cudownie, fantastycznie, ale dziecko na przykład wie, że nie włożyło w to całej swojej energii. Dużo lepiej jest pochwalić dziecko konkretnie, no świetnie, no widzę, narysowałaś domek, słońce, jest narysowane drzewo, użyłaś tu dużo kolorów, dobra robota, włożyłaś w to dużo energii, tak? Więc jakby chwalmy za konkrety, zbytnio nie nadskakując dzieciom, żeby właśnie były adekwatne do tego, co dziecko uczyniło, żeby te pochwały były po prostu adekwatne.
1: No, żeby to nie było wywyższanie w 100%, prawda? Za każdy element.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dużo powiedzieliśmy o tym, jaką rolę odgrywają rodzice w tym kształtowaniu pasji, w pomaganiu w realizacji tych pasji, ale teraz pytanie z drugiej strony, na ile dzieci, albo już młodzież, powiedzmy nastolatkowie, powinni być samodzielni w realizacji swoich marzeń i pasji?
0: Na tyle, na ile mogą. Są pewne ograniczenia, jak ograniczenia finansowe, jak ograniczenie w postaci niemożności założenia rachunku bankowego, prawda? Natomiast na tyle, ile mogą, powinni być samodzielni. No i po raz kolejny muszę odwołać się do dzieciństwa, z czego w ogóle ta samodzielność się bierze. Jeżeli chcemy mieć samodzielnego nastolatka, który, mówiąc kolokwialnie, ogarnia rzeczywistość wokół siebie, no to musimy pomyśleć sobie, co my możemy zrobić w dzieciństwie. Czy zawsze ubieranie dziecka jest potrzebne, kiedy ono sobie świetnie z tym na przykład radzi w przedszkolu?
1: Karmienie.
0: Czy zawsze karmienie jest potrzebne? Czy zawsze dbanie o to, żeby spakowało swój tornister, jest potrzebne? Może dziecko musi doświadczyć konsekwencji swojej pomyłki, swojego zapominalstwa, prawda? Dzięki temu no, rozwija samodzielność. Nawet zobaczmy, jak wychodzimy z dziećmi na plac zabaw. Naprawdę, ja mam niesamowite obserwacje na placach zabaw, przez to, że na placach zabaw dużo czasu z moimi dziećmi spędzałam. Generalnie moje dzieci zawsze mogły biegać po płotach, drzewach, taplać się w kałużach. Nie było z tym najmniejszego problemu. Natomiast to, co słyszę, kiedy jestem przypadkiem na przykład na placu zabaw, nie wchodź tam, nie biegaj po trawniku, zostaw ten patek, bo pewnie go pies obślinił, uważaj, bo się spocisz, nie wchodź do piaskownicy, bo tam koty siusiają. No po prostu jeden wielki dramat, więc jeżeli my wychowujemy...
1: Świat jest okropny.
0: Świat jest okropny i zagrażający.
1: Tak.
0: To bardzo często przekazujemy zupełnie nieświadomie w komunikatach do naszego dziecka, że najbezpieczniej jest przy mamusinej spódnicy, więc jak ten maluch ma się od nas odseparować, jak on ma realizować swoją potrzebę eksplorowania świata, ciekawości poznawczej, potrzeba ruchu, która jest potrzebą dominującą, skoro ma wbijane do głowy, że świat jest niebezpieczny, zagrażający i najbezpieczniej jest w domu rodzinnym. Proszę zobaczyć, kiedyś za moich czasów dzieci, chodząc już zerówka przedszkolna, pierwsza klasa szkoły podstawowej, to był czas, kiedy dzieci z kluczem na szyi wracały do domu, odgrzewały sobie zupę na kuchence gazowej i nikt się nie martwił, że kuchenka wybuchnie, że dziecko zabłądzi, czy coś mu się po drodze stanie. Jak teraz wygląda rzeczywistość? Teraz wygląda tak, że dzieci są przywożone do szkoły i ze szkoły odbierane.
1: Jeszcze rodzice niosą plecak.
0: Jeszcze rodzice niosą plecak. To trochę dzieci ogranicza właśnie w samodzielności, ale też w budowaniu pozytywnych relacji społecznych z innymi dzieciakami po prostu, tak? Bo to najważniejszy jest ten czas po szkole, nie w szkole, kiedy są lekcje, prawda? Tylko to, co możemy jeszcze zmajstrować na boisku za budynkiem szkoły w czasie wolnym. Więc jeżeli chcemy wychować samodzielnego nastolatka, musimy uzbroić się w cierpliwość i sami otworzyć się na tą chęć poznawania świata. Rozmawiając z rodzicami, mówię o tym, że to nie my prowadzimy dziecko za rękę, tylko my mamy iść dwa kroki za dzieckiem, pokazując mu po prostu pewne granice, w których ten maluch będzie czuł się bezpieczny, ale my idziemy za nim. Tak, to on nas trochę prowadzi przez to życie.
1: No i myślę, że to jest idealna puenta naszej rozmowy. Ja jeszcze zachęcam do tego młodych ludzi przede wszystkim do tego, żeby poczytali sobie i sprawdzili, na czym polega akcja Najlepiej robić swoje, a najlepiej właśnie robić swoje i zaangażować się w tę akcję i wziąć w niej udział. Psycholog dziecięcy pani Dorota Maciejec była ze mną w studiu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: W Mieście Młodości gościliśmy już trenera personalnego, który opowiadał o tym, jak zacząć ćwiczenia i jak ułożyć sobie plan treningowy. Ale jak wiadomo, dbałość o sylwetkę, a przede wszystkim o zdrowie, to również zdrowe odżywianie. Dlatego dziś do studia zaprosiliśmy dietetyka. Co jeść? Jak łączyć produkty? Ile posiłków dziennie trzeba zjeść i co ma zrobić człowiek, który na jedzenie nie ma czasu? O tym w rozmowie Karola Uniewskiego z naszym gościem. Zapraszamy.
3: Nasz gość Damian Parol i teraz uwaga, dietetyk sportowy i wykładowca. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawialiśmy przed naszym programem. Podobno wiele osób zgłasza się do ciebie, ogólnie do dietetyków w Polsce. I co, prosi o poradę, jak się zdrowo odżywiać, jak schudnąć, jak zmienić swoje życie?
4: To zależy bardzo od tego, kto w czym się specjalizuje. Tak, do mnie trafiają przede wszystkim ludzie, którzy mają kłopot z tym, że nabrali za dużo masy ciała i chcą tą masę zgubić, lub czasem odwrotnie, ludzie, którzy są zbyt szczupli swoim zdaniem i chcieliby nabrać masy mięśniowej. Często też zgłaszają się sportowcy amatorzy, którzy chcą po prostu poprawić swoje wyniki, poprawić swoją dietę.
3: Ja mam wielu znajomych, którzy bardzo chcieliby przytyć te kilka kilo, bo mają regularną niedowagę, a jedzą naprawdę dużo.
4: Czy to wynika zazwyczaj z tego, że część ludzi ma dobry apetyt? Ty widzisz, że on zje przy tobie dwie porcje obiadu, ale na przykład on przez kolejnych kilka godzin, a czy nawet dni, on po prostu zjada mniej. Jego organizm dobrze reaguje po prostu. Jeśli dostaje dużo kalorii, to potem ogranicza te spożywanie tych kalorii w późniejszych dniach i godzinach. A część ludzi ma niestety to troszkę zachwiane i wychodzi na to, że oni zjadają jednego dnia duży posiłek, a potem następnego dnia zjadają jeszcze większy i to się rozregulowuje i niestety takie osoby zazwyczaj zwiększają swoją masę ciała. Tutaj czasem się mówi, że niektórzy ludzie mają taki super szybki metabolizm.
3: Prawda?
4: Tak, to... Tylko, że te różnice między ludźmi są stosunkowo niewielkie. Tutaj to jest raczej wymówka niestety i większość z nas ma bardzo podobny metabolizm i to jest kwestia tego, jak dużo jemy, jak dużo się ruszamy, a nie jakichś specjalnych właściwości niektórych osób.
3: Ale jednak spójrzmy na temat z tej drugiej strony, co z osobami, które mają te nadprogramowe kilogramy. Co radzisz? Jaka jest ścieżka postępowania, gdy przychodzi do ciebie taki młody człowiek, który powinien naprawdę normalnie wyglądać, bo rozumiem, że z wiekiem tam praca siedząca, za biurkiem siedzimy i nie mamy możliwości uprawiać aktywności fizycznej. Co radzisz takim młodym osobom i jak z nimi pracujesz?
4: Znaczy, to zależy od tego, czego te osoby oczekują. No,